rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie. Super FM. Pogoda.
1: Deszczowo dzisiaj będzie w Szczecinie w ciągu dnia, bo będzie padać przed południem. Teraz nawet kropi momentami, miejscami. Wieczorem też opady deszczu. Maksymalnie 21-22 stopnie, a teraz termometry pokazują 17.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
1: Pogoń Szczecin wczoraj grała w Pucharze Polski ze Śląskiem Wrocław i ach, szkoda gadać w ogóle, co się działo w tym meczu, co to była za tragedia. Pogoń Szczecin przegrała 1-2 ze Śląskiem i w Pucharze Tysiąca Drużyn już nie gra. O tym też będziemy mówić. Ale dobre wiadomości też będą, bo wyobraźcie sobie, że jest piątek, 4 dzień września i już za chwilę rozpoczynamy weekend. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Tu

To Meredith Brooks w Super FM. Za 19 minut będzie godzina 6. Cześć, dzień dobry. Tak, wczoraj mieliśmy mecz Pucharu Polski, Śląsk, Wrocław, Pogoń, Szczecin. No i nie tak miało być. Nie tak miało być. Sportowcy mieli dominować, no i mieli przede wszystkim wygrać i grać dalej w tym Pucharze Polski. Natomiast Śląsk wygrał po bramkach Piotra Samca, Talara i Jechora Matsenko. No a dla Pogoni Szczecin bramkę ładną, widowiskową, odważną zdobył Paul Mukairu. Natomiast to nie wystarczyło. Sportowcy grali naprawdę słabo w tym meczu. No i nie zasłużyli, żeby grać dalej w Pucharze Polski. Teraz już została tylko Liga, PKO Bank Polski, Ekstraklasa. Jak to się mówi, teraz będziemy mogli skupić się na lidze. Także są jakieś pozytywy, chociaż trudno ich szukać.

Ricky Martin i Christina Aguilera w Super FM. Nobody wants to be lonely, czyli nikt nie chce być samotny, oczywiście. 10 minut, będzie szósta. My zaglądamy na ulicę Szczecina bez utrudnień, chociaż pada deszcz. Te przelotne opady deszczu powodują, że jest mokro, no i jest też ciemno, także nie mogą być problemy z widocznością i z warunkami na drodze. Noga z gazu, teraz bez kolejek na szosie Stargardzkiej czy na Estakadzie Pomorskiej, ale będziemy aktualizować te informacje z dróg już po godzinie szóstej.

0: Dajcie nam minutę, a my przygotujemy dla was i przedstawimy wiadomości, serwis informacyjny o godzinie 6. Pierwszy w piątek serwis informacyjny na antenie radia Super FM. Trzyma mnie ta myśl, że dzisiaj piątek i mam nadzieję, że was również. Po godzinie 6 będziemy dobrze grać. David Guetta czy MC Hammer na przykład.
1: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.
6: Jest 6. Wiadomości Super FM.
7: Nie żyje operator filmowy Witold Płóciennik. W szkolnych stołówkach sanepid robi niezapowiedziane sprawdziany. Polskie siatkarki wygrały z Holandią, są w półfinale Mistrzostw Europy.
1: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Tragiczny finał poszukiwań zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika. Wieczorem znaleziono jego zwłoki w lesie na obrzeżach Lubniewic w Lubuskiem. Teraz śledczy będą wyjaśniać, czy do jego śmierci mogły przyczynić się osoby trzecie. 56-letni Witold Płóciennik ostatni raz był widziany w sobotę nad jeziorem Lubiąż w Lubniewicach. Przyjechał tam odpocząć. Wcześniej wraz z ekipą pracował na planie serialu realizowanego w województwie lubuskim. Witold Płóciennik był autorem zdjęć m.in. do serialu Ołowiane dzieci. Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą prowadzone bez zapowiedzi, a inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania. Sanepid przyjrzy się też standardom przygotowywania posiłków, bo z tym bywało różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
8: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
7: Nowy jadłospis ma być zdrowszy, więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru i mięsa. Smartfony i komputery będą drożeć, nie mają wątpliwości analitycy, a powodem jest kryzys na rynku komputerowej pamięci RAM. Gigabajty zdrożały kilkukrotnie. Dlaczego? Tłumaczy Michał Stajniak, analityk firmy XTB.
9: Producenci oczywiście mają ograniczone możliwości produkcji. Jeżeli mamy właśnie wielki popyt, no to mogą sobie one ustawiać po prostu ceny w zasadzie jak chcą.
10: To prosty przepis na droższy sprzęt?
9: Tak, sprzęt, elektronika użytkowa będzie po prostu droższa. Wzrost cen będzie w zależności oczywiście od tego, jakie pamięci korzystamy, ile tej pamięci, no to będzie od 10 do nawet 30%.
7: Pod koniec roku cena przeciętnego smartfona może być o 1/4 wyższa niż w ubiegłym roku. Zamiast lasu ma być cmentarz. Mieszkańcy Wejherowa na Pomorzu protestują przeciw rozbudowie nekropolii. Pod topór ma iść blisko 7 hektarów lasu w dzielnicy Śmiechowo. Władze miasta tłumaczą, że nie ma innego miejsca na cmentarz, a mieszkańcy na to, że to ich ulubione miejsce do spacerów i wypoczynku.
11: Tutaj bardzo dużo ludzi kupiło mieszkania tylko i wyłącznie ze względu na to otoczenie, na ten las.
12: My mówimy nie, tak nie wolno. Miasto to mieszkańcy, nie prezydent.
7: Protestujący twierdzą, że cmentarz można zbudować gdzie indziej. Ratusz w Wejherowie zbiera opinie w tej sprawie do połowy września. Teraz sport. Siatkarki reprezentacji Polski awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w ćwierćfinale rozegranym w Stambule pokonały Holenderki 3-1. Półfinał w sobotę z Włoszkami. I kolejny sukces, tym razem Iggy Świątek. Nasza tenisistka awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Wygrała z Argentynką Nadią Podorowską 6-3, 6-2. Kolejną rywalką Świątek będzie Czeszka Marii Buzkowa.
1: Super FM. Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu w nocy aktualnie i tak będzie przez większość dnia. Maksymalnie 22 stopnie, teraz stopni 17. Wiatr umiarkowany, po południu może wiać, tak mało przyjemnie. Generalnie będzie wietrznie, jutro i pojutrze także. Więcej przejaśnień w sobotę i w niedzielę, no ale mniej stopni, bo w sobotę maksymalnie 16, w niedzielę bardzo, bardzo podobnie. I też będzie padać.
6: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
0: Dokładnie 4 minuty po godzinie 6. Obiecałem, że Alphaville, że David Guetta, że Ava Max, że MC Hammer, że Katy Perry wystąpią po godzinie 6. I słowa dotrzymam. Już teraz utwór pod tytułem Forever Young.
6: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: To poranny program w radiu Super FM. Dobrze, że jesteśmy razem.

Dzień dobry, tu Super FM, poranny, piątkowy program, poranne nasze, piątkowe spotkanie, bez kolejek teraz na ulicach Szczecina, pada deszcz momentami, jest ciemno, ten wschód słońca rozpoczyna się w zasadzie za chwilę, za 3-4 minuty, jak na razie ta widoczność może być w naszym mieście i na drogach ograniczona, ja zdjąłbym nogę z gazu, a więcej o ulicach Szczecina, będziemy mówić oczywiście w pomocy drogowej. Na naszej antenie, a pomoc drogowa będzie o godzinie 6:40.

Lionel Richie w Super FM. 6:19, dzień dobry i oczywiście od rana przeglądamy serwisy informacyjne, szczecińskie serwisy informacyjne, żeby przekazywać te najważniejsze wiadomości ze Szczecina. Warto zaglądać na naszą stronę internetową www.super.fm. Tam między innymi przeczytacie o tragicznej sytuacji mieszkańców ulicy Chorzej, o budynku przy ulicy Chorzej, o dramacie mieszkańców, którzy musieli zostać eksmitowani ze swoich domów. Wszystko przez galopująco pogarszający się stan tego budynku, bo ten budynek po prostu pęka. W ocenie wspólnoty przez próg zwalniający zamontowany po remoncie, natomiast są inne opinie ekspertów. Tak naprawdę trudno powiedzieć, czy to jedna rzecz wpłynęła na ten rozkład budynku przy ulicy Chorzej, natomiast cała ta sprawa opisana jest i wyjaśniona na naszej stronie internetowej www.super.fm.

Dobrze, że jesteśmy razem. Dobrze, że ustawiliście w głośnikach Radio Super FM Szczecin. Będziemy mówić o naszym mieście, o stolicy Pomorza Zachodniego. Więcej już po 6.30. Za chwilę prognoza pogody.

0: Reklama. Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
2: Chłodno, chłodno i mokro w Szczecinie dzisiaj, bo padać będzie przez cały dzień. Maksymalnie 22 stopnie. Teraz termometry pokazują 17. Jutro też będzie wietrznie, jutro będzie chłodniej, bo stopni 16, no i również będzie padać. Bardzo podobnie w niedzielę, 16-17 stopni i przelotne opady deszczu.
3: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
2: Taki to będzie weekend, mocny powiew jesieni w Szczecinie. Dzisiaj, jutro i pojutrze, także jesienne ciuchy już przydadzą się zdecydowanie. Jesienne ubrania i stylizacje wjadą już za chwilę, jestem co do tego przekonany. No ja tak nie pomyślałem o tej jesiennej kolekcji, mówiąc szczerze, jeżeli chodzi o garderobę. Trzeba tam nieco zaktualizować. Minęła 6.30, słuchacie radia Super FM. My oczywiście za chwilę będziemy mówić o tym, co na ulicach Szczecina, bo przed nami pomoc drogowa.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Zawsze z wami o poranku Radio Super FM. Wasi ziomale, wasi kumple, wasi przyjaciele, koledzy w drodze do pracy oczywiście. Zaglądamy na ulicę Szczecina. Teraz nie ma poważnych utrudnień i kolejek na drodze krajowej numer 10, na szosie Stargardzkiej, na węźle Kijewo czy Estakadzie Pomorskiej, przejezdnie w Podjuchach. Również na ulicy Floriana Krygiera w centrum Szczecina też jest nie najgorzej. Pierwsze kolizje za nami, no bo widoczność ograniczona, przelotne opady deszczu. Uważajcie na siebie, lepiej dojechać później, a dojechać po prostu, nie czekać później na policję, bo to i długo się czeka, kiedy jakaś kolizja, to jest raz, że się długo czeka, a dwa, że humor zepsuty na resztę dnia. To nie róbcie sobie tego.

Sonic i Sky w Super FM za kwadrans. Będzie godzina 7. Pogoń Szczecin odpadła z Pucharu Polski po pierwszym meczu. Portowcy przegrali ze Śląskiem Wrocław wczoraj na wyjeździe 1-2 i nie wiem, co powiedzieć. Chyba zawsze wiem, co powiedzieć, a tym razem nie wiem tak naprawdę, co wam powiedzieć tak zupełnie, zupełnie szczerze, bo wierzyłem w to, że uda się Pogoni Szczecin wygrać ze Śląskiem Wrocław, że to jest, że Pogoń ma wystarczającą jakość, żeby ze Śląskiem wygrać, a na boisku okazało się co innego. A więc Śląsk Wrocław gra dalej w Pucharze Tysiąca Drużyn. Portowcy mogą już skupić się na lidze, a w tej lidze też jest tak w kratkę. A więc czekamy na to, aż przede wszystkim Pogoni Szczecin uda się stworzyć zespół, kolektyw, zespół, taką drużynę, która będzie nas bawić, cieszyć i którą w 100% będziemy chcieli oglądać. Następny mecz Pogoni już za 3 dni, 7 września. Pogoń Szczecin, Wisła Płock i to przed własną publicznością w Szczecinie, no bo przecież nie ma miejsca jak dom, o czym zaśpiewa Mrozu.

0: To ostatnie odliczanie do godziny 7. Słuchacie programu Dzień Dobry, tu Super FM. Za chwilę serwis informacyjny i prognoza pogody, a następnie wystąpią przed wami Dua Lipa czy Whitney Houston. Dlatego nie regulujcie odbiorników. To jest dobra częstotliwość. To jest częstotliwość na Szczecin. Bo to jest szczecińskie radio Super FM.
1: Reklama.
2: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
1: I po reklamie.
3: Jest 7. Wiadomości Super FM.
4: Areszt dla kierowcy ciężarówki za śmiertelny wypadek na A1. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta. Co na to Karol Nawrocki? Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? Studenci mogą skorzystać z podpowiedzi.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Miriam Lipińska. Częstochowski sąd aresztował na 3 miesiące kierowcę ciężarówki zatrzymanego po wtorkowym wypadku na A1 na wysokości Mykanowa. Zginęły w nim 4 osoby, a 4 inne zostały ranne. Wiadomo już, że kierowca, który wjechał w pracowników drogowych, był pod wpływem narkotyków, mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie.
5: Znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego.
4: Mężczyzna usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Przyznał się do winy. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego, a chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura zwróciła się do prezydenta, by on sam wyznaczył termin, w jakim przesłuchanie może się odbyć, mówi Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratury Krajowej.
6: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
4: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu. Polska przekazała ambasadorowi Rosji kategoryczny protest wobec eskalacji operacji hybrydowych i rosyjskiego terroryzmu państwowego. Wezwany przez MSZ ambasador Georgi Michno usłyszał też stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w obliczu naszych granic powietrznych. Polska wezwała rosyjskiego dyplomatę w związku z ostatnimi incydentami w Polsce i w ramach solidarności z Niemcami, między innymi w związku z incydentem z dronem z materiałami wybuchowymi znalezionym na lotnisku w Lipsku. Tymczasem w Niemczech nadal dochodzi do niepokojących wydarzeń. Wczoraj koło stacji energetycznej w niemieckim Dormagen w nadrenni północnej Westfalii przechodzień znalazł podejrzany przedmiot. Według policji może to być urządzenie do odpalania bomb, choć nie potwierdzono tego oficjalnie. Eksperci badają, czy przedmiot mógł być użyty do ataku na sieć elektroenergetyczną. 10 kandydatów wystartuje w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. To ci, którzy zdobyli wymaganą liczbę podpisów wyborców, czyli minimum 3000. Wczoraj o 16:00 Miejska Komisja Wyborcza zakończyła przyjmowanie zgłoszeń kandydatów wraz z listami poparcia i zarejestrowała tych, których podpisy zostały już sprawdzone, mówi przewodniczący komisji sędzia Krzysztof Dyl.
7: Zarejestrowaliśmy następujących kandydatów. Pana Michała Drewnickiego, pana Jana Hoffmana, panią Aleksandrę Owcę i panią Monikę Piątkowską. Tych kandydatów, których dzisiaj otrzymaliśmy, przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwały o odmowie lub rejestracji kandydata.
4: Przedterminowe wybory w Krakowie są zaplanowane na ostatnią niedzielę września. Jaki kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać? To podpowie maturzystom ELA, czyli System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów. Jak wybór zawodu widzą sami maturzyści?
8: Wydaje mi się, że to musi być coś mniej więcej połowicznie. Na pewno przez pryzmat też pieniędzy, na pewno.
9: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi i to, co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie, myślę, na pewno.
4: System można znaleźć na stronie ela-uczen.nauka.gov.pl.
1: Super FM. Pogoda.
0: I to podejście mi się podoba. Kasa jakoś się znajdzie. To na pewno. To jest to pozytywne podejście, prawda? 16 stopni aktualnie w Szczecinie, 24 po południu. Rano padało, jeszcze będzie padać. Dynamicznie te opady deszczu będą się pojawiać w piątek. No i po południu wiatr w porywach do 60 km na godzinę, czyli intensywny, mocny. W weekend chłodniej, w sobotę 16, w niedzielę 17, no może 18 stopni.
3: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
0: Tego pozytywnego podejścia nie zabraknie w porannym programie Radia Super FM. Oczywiście najlepsza muzyka, informacje ze Szczecina. Przecież w tej godzinie serwisy informacyjne, szczecińskie serwisy i muzyka. Dua Lipa za chwilę, a najpierw Whitney Houston.

12 minut po godzinie 6, Dua Lipa w Radiu Super FM. Dzień dobry, cześć oczywiście. W najbliższą niedzielę bieg lotto na 6. No i w związku z tym zmiany w organizacji ruchu w Szczecinie. Chodzi o autobusy komunikacji miejskiej. Trasa biegu rozpocznie się przy Arkonce i poprowadzi ulicami Wincentego Pola czy Aleją Wojska Polskiego. To oznacza zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w niedzielne przedpołudnie, czyli 6 września od 10 do 11.30 trasy zmienią dwie linie autobusowe. 53, która jedzie w kierunku czy na osiedle Pomorzany od przystanku Łękno, pojedzie ulicami Majdańskiego, Arkońską, Szafera i od przystanku Zawadzkiego swoją stałą trasą. A więc tych zmian będzie więcej, bo autobusy linii numer 60, które jadą do Cukrowej, od przystanku Łękno pojadą ulicami Majdańskiego, Arkońską i Wojska Polskiego, a od Unii Lubelskiej już swoją stałą trasą. Oczywiście w najbliższą niedzielę przed południem może być gęsto, ale tylko przez to 2 godziny raptem zmiany. Potem już autobusy i ruch powinien wrócić do normy.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Czyli informacje dla kierowców o poranku na naszej antenie. Oczywiście jesteśmy razem z wami, z tymi, którzy zatrzymują się w kolejkach. W piątki zazwyczaj samochodów na ulicach Szczecina jest mniej i dzisiaj się to potwierdza. Trzeba nieco zwolnić przed Estakadą Pomorską, jadąc z Prawobrzeża do centrum na minutę czy dwie. Podobne utrudnienia na przykład na Europejskiej czy Okulickiego oraz ku Słońcu przed rondem Gierosa. Poza tym Aleja Wojska Polskiego, węzeł Głębokie wyglądają nieźle, Aleja Piastów także, czy Rondo Szarych Szeregów, tam martwić się nie trzeba.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

To był Ed Sheeran w Super FM. Piękne brzmienia, piękne dźwięki przed godziną 7:30. No i oczywiście przed nami wiadomości w Radiu Super FM. Te najważniejsze informacje już za moment, za 5-6 minut pojawią się na naszej antenie. Będą też informacje sportowe, no dla nas pewnie smutne, przykre, bo Pogoń Szczecin przegrała wczoraj 1-2 ze Śląskiem Wrocław i sportowcy już nie zagrają w Pucharze Polski, także rok przerwy od Stadionu Narodowego, nie, 2 lata przerwy od Stadionu Narodowego, bo w tym roku na Narodowy też nie pojedziemy. My jako kibice Pogoni, jako Szczecinianie, ale za rok to już na pewno. Poza tym będzie prognoza pogody, oczywiście dla Szczecina, na piątek, sobotę i niedzielę. Tak, na weekend także mocno kapryśna matka natura w ostatnich dniach. Tak będzie w sobotę i w niedzielę również, bo będą pojawiać się przelotne opady deszczu. A w szczegółach będziemy mówić o tym już za moment. Także bądźcie blisko radia, nie regulujcie odbiorników i bądźmy razem w ten piątkowy poranek, mimo aury może niesprzyjającej. Mam nadzieję, że jest pozytywnie.

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
10: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
11: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
12: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
13: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
15: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
16: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
15: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
16: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
17: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
16: Wow!
17: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
2: Przed mikrofonem Andrzej Kutys, dzień dobry. No to miejmy za sobą już tę wiadomość. Rozgrywki piłkarskiego Pucharu Polski bez Pogoni Szczecin. Portowcy na wyjeździe przegrali 1-2 ze Śląskiem Wrocław w czwartkowy wieczór i odpadli już w pierwszej rundzie rozgrywek. Jedynego gola dla Dumy Pomorza zdobył Paul Mukairu. Bramki dla rywali padły po naszych błędach, przyznał na pomeczowej konferencji prasowej trener Pogoni Oskar Garcia.
3: Przede wszystkim, jeśli oddaje się rywalowi takie dwa prezenty, no to ciężko jest wtedy wygrać, bo trzeba wtedy strzelić 3 gole. Myślę, że w drugiej połowie graliśmy już bardziej tak, jakbyśmy chcieli. Brakowało nam trochę kreatywności w trzeciej tercji pod bramką rywala. Na końcu decyduje o wyniku meczu to, co dzieje się pod twoją bramką. No i kiedy dajesz takie dwa prezenty, to ciężko jest mecz zwyciężyć.
2: Portowcy teraz więc mogą się skupić już tylko na lidze. Następne spotkanie w piłkarskiej ekstraklasie grają niedługo w poniedziałkowy wieczór na własnym stadionie, czyli przy Twardowskiego, podejmą Wisłę Płock.
4: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
2: Tylko wyrzucił niedopałek na posadzkę. Skończyło się wielkim pożarem nowobudowanej hali magazynowej o powierzchni 3000 m2 przy ulicy Kasztanowej w Przysławiu. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie właśnie skierowała akt oskarżenia w tej sprawie i ujawniła szczegóły. Żar z wyrzuconego papierosa spowodował zaproszenie ognia. Zajęły się palne materiały budowlane, następnie ściana budynku hali. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Teraz 51-latek jest oskarżony o nieumyślne zaproszenie ognia. Grozi mu do 10 lat za kratami. Mężczyzna nie przyznał się do winy.
4: To są wiadomości w radiu Super FM.
2: Ta sprawa była bardzo głośna. Po decyzji sądu zrobiło się spokojniej. Z drugiej strony w samym centrum miasta, w reprezentacyjnym punkcie, jak straszyła wielka dziura w ziemi, tak straszy dalej. Niewiele nie zdradzę, jeżeli powiem, że ten temat pojawił się w radiu Super FM już za kilkadziesiąt minut. W studiu gospodarz rozmowy radia Super FM po godzinie 8. Michał Kaczmarek. Dzień dobry, Michale.
5: Cześć Andrzeju, witam ciebie i witam naszych słuchaczy. W piątkowej porannej rozmowie radia Super FM będziemy rozmawiali ze świeżym emerytem, bo Marek Werbel, prezes spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście, dosłownie kilka dni temu odszedł na emeryturę, a to spółdzielnia, która, co tu dużo mówić, no odgrywa w mieście bardzo ważną rolę i na pewno temat, który priorytetowo poruszymy podczas naszej rozmowy, to jest przyszłość dziury w ziemi przy ulicy Szymanowskiego, gdzie deweloper chciał wybudować nowy blok, a spółdzielnia tą inwestycję zablokowała. O tym, ale nie tylko o tym, po godzinie 8 rano.
2: Zapraszamy.
1: Super FM. Sport.
6: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy biało-czerwone pokonały w ćwierćfinale Holandię 3-1 i zagrają o medale dużej imprezy po raz pierwszy od 7 lat, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
7: Jestem przeszczęśliwa, że jeszcze nie dowierzam, co zrobiłyśmy, tylko musimy troszeczkę ostudzić te emocje, ponieważ to nie jest koniec. Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
6: W jutrzejszym półfinale Polki zagrają z Włoszkami. W drugim meczu o finał Serbia zmierzy się z Turcją. Iga Świątek bez najmniejszych problemów awansowała do trzeciej rundy US Open z Nadią Podorowską z Argentyny. Wygrała 6-3 i 6-2.
8: Bardzo się cieszę, że miałam okazję znowu zagrać na tym turnieju, bo na pewno każdy kolejny mecz może mi dużo dać i dzisiaj mecz w sumie przebiegł od początku do końca po mojej myśli.
6: Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Czeszka Marii Bołskowa, a do drugiej rundy debla awansowały Magda Linet i Maja Chwanińska, bo pokonały rozstawione z numerem 5 Chinkę Haniu Guo i Francuzkę Krystynę Mladenowicz 6-7, 6-4, 6-4. Śląsk Wrocław pokonał Pogoń Szczecin 2-1 i awansował do drugiej rundy Pucharu Polski. Dalej gra również GKS Tychy po wygranej nad ŁKS-em Łódź 1-0 i niespodziewanie Awia Świdnik, która pokonała ekstraklasową Wieczystą Kraków 3-1. A w piłkarskiej ekstraklasie zaległości odrabiali pucharowicze. Raków Częstochowa przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2 i wciąż jest ostatni w tabeli. A na jej czele jest teraz Lech Poznań, bo wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1. Robert Korzeniowski będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie swoją decyzję motywuje tak.
9: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinienem podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
6: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto. Korzeniowski podjął jednocześnie decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Słoweniec Jakob Omrzel wygrał po samotnej ucieczce 12 etap wyścigu klarskiego Vuelta Espania z metą sytuowaną ponad 2000 metrów nad poziomem morza w Calar Alto i w wieku niespełna 21 lat został drugim najmłodszym w historii zwycięzcą etapowym Vuelty. Czerwoną koszulkę lidera zachował Enric Mas.
1: Super FM. Pogoda.
10: Przelotne opady deszczu w Szczecinie. Kap, kap tu, kap, kap tam. W nocy padało, przed południem padało i wyobraźcie sobie, że parasolki przydadzą się i w piątek, i w sobotę. Podobno w niedzielę już nie. Także dobre informacje, prawda? Dzisiaj sporo chmur i tak jak padało, po południu też będzie padać. Jutro przelotne opady deszczu podobno około godziny 14, natomiast pewnie to jeszcze może się przesunąć. A w niedzielę przynajmniej jak na razie według IMGW sucho i nawet 20 stopni.
4: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
10: 7:34. W najlepszy dzień tygodnia wita się z wami Bartek Czetowicz. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj piątek. Brawo dla tych wszystkich, którzy wstali. Piątek! Nie jest łatwo wstać w piątek. Coś wiem na ten temat. Dlatego właśnie cieszę się, że jesteście z nami. Bądźmy razem w Radiu Super FM. Share już teraz. Pomoc drogowa zbliża się wielkimi krokami.
4: Dzień dobry.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Stoimy w kilku miejscach, natomiast moi drodzy, mamy piątek. W piątek jest lepiej zazwyczaj niż od poniedziałku do czwartku, nie inaczej jest dzisiaj. Chociaż nie uciekniemy od kolejek za Mostem Pionierów przed Estakadą Pomorską. Tam trzeba czekać teraz, ale na przykład przejezdnie jest na szosie Stargardzkiej. Sporo samochodów natomiast przed rondem Gierosa na Szczecińskich Gumieńcach oraz przy Węźle Łęk. No, dokładnie to chodzi o skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego i ulicy Wawrzyniaka, tam plus 2, 3, 4 minuty. Jednakże inne miejsca wyglądają naprawdę przyzwoicie o tej porze. Pojawiają nam się pierwsze kolizje w Szczecinie od rana. Warunki trudne, troszeczkę opadów deszczu, no i nieuważność kierowców, rzecz jasna. Natomiast nie są to takie kolejki, które powodują problemy i utrudnienia. Mam przynajmniej taką nadzieję. Tak wynika z tych pierwszych raportów. Jeżeli jest inaczej, dzwońcie. 9-1-2-4-5-5. Powtarzam, 9-1-2-4-5-5.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
3: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

Szkoda na to łez, Hania Kuzimowicz w Radiu Super FM. Szkoda na to łez. No to doskonale koreluje tytuł tej piosenki z tematem w Radiu Super FM, który chcielibyśmy teraz poruszyć. Za 10 minut będzie godzina 8. Dzień dobry, witajcie w piątek. Mieszkanka Warzymic wyrzuciła na śmietnik komodę i kilka mebli. Jak mówi, robiła porządki, po jakimś czasie przypomniała sobie, że w jednej z szuflad mogły znajdować się przechowywane w domu oszczędności i gdy wróciła się po komodę, już po niej ani po pieniądzach śladu nie było. Ależ ktoś musiał się zdziwić, jak zgarnął sobie komodę z wystawki w Warzymicach, a w środku okazało się, że są oszczędności życia. I teraz uwaga, bo ja aż przecieram oczy ze zdziwienia. Portal w Szczecinie.pl poinformował o tym temacie. Mowa o kilkudziesięciu tysiącach euro w gotówce. Niesamowite to jest. Kilkadziesiąt tysięcy euro w gotówce w starej Wersalce na Warzymicach. Ja wynajmuję busa i jeżdżę po Warzymicach i szukam wystawionych wersalek tam. Jeżeli tylko jakaś się pojawi, dajcie znać. Dzwońcie 9124 55.

0: Pink w Super FM. Już za chwilę wiadomości o godzinie 8.
1: Reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Cześć, sąsiedzi!
3: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
5: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
6: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
5: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
6: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
7: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
6: Wow!
7: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.
1: Jest 8. Wiadomości Super FM.
11: Szef MON zapowiada więcej samolotów wojskowych na polskim niebie. Zarzuty i wnioski o areszt dla zatrzymanych w sprawie zonda krypto. Posłowie zajmą się obywatelskim projektem w sprawie zmian w prawie łowieckim.
0: Super FM. Wiadomości.
11: Miriam Lipińska. Polskiego nieba ma strzec więcej wojskowych samolotów, m.in. myśliwce F-16 i śmigłowce. Tak zdecydował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w związku z kolejnymi rosyjskimi prowokacjami. Zaledwie wczoraj nad Bałtykiem, około 40 km od Ustki, polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy. Już od przyszłego czwartku nad wschodnią granicą kraju zacznie obowiązywać strefa ograniczonego ruchu lotniczego. Nocą loty zarówno samolotów, jak i dronów będą zakazane, a w dzień samoloty będą mogły tam latać pod warunkiem włączonego transpondera i stałej łączności. Ograniczenia nie dotyczą samolotów pasażerskich, mają obowiązywać do 9 grudnia. Zarzutami zakończyły się wczoraj przesłuchania w prokuraturze trojga zatrzymanych w związku z aferą zonda krypto i zaginięciem jej twórcy Sylwestra Suszka. Śledczy skierowali także do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Grzegorz Kozieł.
12: Inwestor i spekulant giełdowy Rafał Z. miał przywłaszczyć 1 700 000 zł powierzonych mu przez operatora zonda krypto. Jaromira W. miała przyjąć 8 milionów złotych, potwierdzić spłatę nieistniejącej pożyczki na 2,5 miliona euro i przejąć jedną z nieruchomości. Anna P. miała z kolei przejąć nieruchomość wartą 700 tysięcy złotych oraz utrudniać śledztwo w sprawie pozbawienia wolności zaginionego w 2022 roku Sylwestra Suszka. Obie kobiety usłyszały także zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Podejrzani nie przyznali się do winy, ale złożyli wyjaśnienia. Za te czyny grozi im nawet 8 lub 10 lat więzienia, informuje prokurator Anna Adamiak.
13: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
12: O tymczasowym areszcie zdecyduje Sąd Rejonowy Katowice Wschód.
11: Nie wymagane 100 tysięcy, ale ponad dwa razy tyle podpisów zebrali pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim inicjatorzy akcji Uwaga Polowania. Projekt zakłada m.in. zwiększenie ze 150 do 700 metrów minimalnej odległości od zabudowań, w jakiej można strzelać, mówi rzecznik inicjatywy Michał Suchora.
14: Największymi beneficjentami naszej nowelizacji będą właśnie ludzie mieszkający na terenach wiejskich, którzy przez myśliwi traktowani są po prostu jak chłopi pszczyźniani.
11: Teraz społeczną propozycją będą musieli zająć się posłowie. Są zarzuty dla pracownika sklepu, który oszukiwał na systemie kaucyjnym. Zarobił w ten sposób 15 tysięcy złotych. Odpowie za kradzież z włamaniem do systemu sklepu i terminala płatniczego, mówi Barbara Sobieszak z policji w Nowym Tomyślu.
15: Dokonał nieuprawnionych operacji, a następnie wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
11: Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia. Od nowego roku szkolnego jedzenie na szkolnych stołówkach jest zdrowsze, serwują więcej roślinnych dań. A jaki jest sekret naprawdę smacznego obiadu?
16: Miłość do kuchni jest moim sekretem. Przyprawy jak najbardziej, imbir, prawda, podkręcenie tego smaku. Dzieci lubią naprawdę przyprawione potrawy przyprawami naturalnymi.
11: Mówi szef szkolnej kuchni Daniel Żybusz z podstawówki imienia Słowackiego w Lublinie. Rewolucja też w szkolnych sklepikach, które nie sprzedają już słonych przekąsek czy słodyczy.
7: Po 8:00 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
17: Piątkowy poranek w radiu Super FM i zapowiadana przeze mnie już wcześniej poranna rozmowa. Marek Werbel, ustępujący prezes spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście, razem ze mną w studiu radio Super FM. Kłaniam się, panie prezesie, dzień dobry.
18: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
17: Ustępujący, bo odchodzący na emeryturę, to warto jest zaznaczyć, po całkiem sporym czasie zarządzania spółdzielnią mieszkaniową. To jest taki temat, gdzie można szybko wyjść z zarządzania, czy pan nadal jeszcze domyka pewne projekty?
18: To znaczy, no, formalnie jestem już byłym prezesem spółdzielni mieszkaniowej, ale wydaje się, że taka ciągłość zarządzania, przekazywanie pewnych informacji, pewnych spostrzeżeń jest pożądane i te nasze relacje z nowym zarządem są jak najbardziej poprawne. I no, o ile zarząd będzie zainteresowany pewnymi sprawami, to ja tych informacji udzielam. No, ale oczywiście szanując już dowolność i nowe pomysły.
17: Nie ukrywam, że zaprosiłem pana prezesa dzisiaj do naszego studia, bo tych tematów jest kilka, ale na pewno kiedy patrzymy w perspektywie medialnej na działalność spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście, to na pewno ulica Szymanowskiego i ten budynek, który nie powstał, a deweloper chciał go postawić, to jest taki temat, który w kontekście waszej działalności budził wielkie emocje w ostatnich latach. Na jakim etapie pan zostawia ten temat?
18: Znaczy, ten temat nie przestaje budzić dalej emocji mieszkańców i mieszkańcy mają świadomość, że nie jest to temat zamknięty, zwłaszcza od strony formalno-prawnej, no bo tutaj żadnych zmian nie ma. Prawdę mówiąc, od momentu postanowienia sądu z mojego punktu widzenia nie zmieniło się nic. To znaczy, nie mam żadnych sygnałów zarówno od dewelopera, od magistratu, od miasta, że w tej sprawie następują jakieś zmiany. No więc trwa to wyczekiwanie, które na pewno nie budzi żadnych przyjemnych skojarzeń, no bo ta dziura w ziemi, jak była, tak jest nadal. Na pewno.
17: Ale ona nie zostanie tą dziurą w ziemi na zawsze. Coś się z tym tematem musi wydarzyć.
18: No pewnie musi się coś wydarzyć. To musi być zamknięte, tylko że trudno powiedzieć, jakie są plany, tak? Po drugiej stronie, po stronie dewelopera czy miasta, ja nie wiem, jakie są plany, tak?
17: A czy pana jako już teraz ustępującego prezesa trochę nie rozczarowuje postawa miasta? Bo miasto dość kategorycznie powiedziało, że nie kupi tego terenu od dewelopera, co powoduje, że ten teren do momentu, kiedy deweloper będzie nim zarządzać, tak naprawdę pozostanie potencjalną przestrzenią inwestycyjną, co niepokoi mieszkańców waszej spółdzielni.
18: No, oczywiście niepokoje pozostaną. Cykliczne spotkania z mieszkańcami, bo takie miały miejsce, są w tej chwili zawieszone, bo nie ma żadnej zmiany, nie ma żadnej sytuacji. Ja przyjąłem taką politykę kontaktów i spotkań z najbardziej zainteresowanymi mieszkańcami, aby przekazywać im, jakie są kolejne kroki. No nie mogę nic przekazać, bo po prostu nic się nowego nie dzieje. Czy jestem rozczarowany? Na pewno tak, bo zarówno z punktu widzenia mieszkańców, jak i chyba naszego miasta, bo jestem też szczecinianinem, ta dziura w ziemi plus te protesty rozpaczonych ludzi na pewno nie są czymś chwalebnym.
17: Miasto mówi, że to byłaby niegospodarność, gdyby magistrat zakupił od dewelopera ten kawałek ziemi i na przykład, nie wiem, posadził tam, zasiał tam trawnik, zrobił jakąś małą architekturę albo jakoś jeszcze inaczej wykorzystał ten teren.
18: No, nie mogę tego skomentować, no bo nie ja jakby mogę ocenić, czy byłaby to nieskłodne gospodarowanie. Wydaje mi się, że to jest działanie prospołeczne w jakiś tam sposób. No, jest to teren tuż przy magistracie, a proponowane przez dewelopera warunki no, były nie do przyjęcia przez mieszkańców i również dla nas, bo my jako zarządca no, składaliśmy faktycznie do miasta swoje zastrzeżenia przez cały ten okres trwania pozwoleń na budowę, bo one były rzeczywiste, prawdziwe, realne, co ocenił sąd.
17: Czyli rozumiem, że ten temat nie jest zamknięty i tak naprawdę...
18: Absolutnie nie jest zamknięty.
17: I tak naprawdę nowy zarząd będzie musiał prędzej czy później, bo to jest chyba najbardziej chyba adekwatne sformułowanie, prędzej czy później znowu z problemem ulicy Szymanowskiego się zmierzyć, bo no to, co powiedzieliśmy na początku, ta dziura jest ewidentna i ona na pewno chluby temu najbardziej reprezentatywnemu miejscu Szczecina nie przynosi.
18: No, wydaje się, że mogę się powołać na słowa pani mecenas Butkiewicz, która już w tamtym okresie, kiedy była już ta decyzja, postanowienie sądu podjęte, no już zwracała uwagę na to, że temat ten nie jest zamknięty i nie będzie tak szybko zamknięty. Rzeczywiście minęły już około chyba 2 lat, kiedy sprawa nie znalazła żadnego finału i też nie widać kierunku.
17: Panie prezesie, ile osób pukało się w głowę, kiedy pan zaczynał stawiać fotowoltaikę na obiektach spółdzielczych?
18: No, tych, którzy wątpili w powodzenie tego przedsięwzięcia, naprawdę było sporo, ale trochę powiem to o tej historii, że również moja wiedza i mojego zastępcy była w tym zakresie bardzo nikła, ale po kilku wizytach chętnych sprzedających pomysł fotowoltaiki doszliśmy do wniosku, że my tak nie możemy brnąć i słuchać o tych panelach, inwerterach i tak dalej, jak o jakimś takich niesamowitych rzeczach.
17: Rozumiem, że akwizytorzy przychodzili i próbowali
18: się po prostu się przeszkolić w tym zakresie, pojechaliśmy na szkolenie, żeby

0: Znaczy politycznie, no, polityka jest czasami idzie obok życia gospodarczego, dosyć często idzie obok życia gospodarczego i stąd trudno się opierać na opiniach polityków, bo po prostu ich spojrzenia są zróżnicowane i tak dalej. Natomiast z punktu widzenia gospodarczego, no to nic się nie zmieniło. Te nasze osiągnięcia, jeśli chodzi o mniejsze opłaty za energię, od wielu lat się utrzymuje na stałym poziomie oszczędności około 700-800 tysięcy rocznie, no i to są już milionowe kwoty, tak, w tej chwili. I w związku z tym, jak to też chciałem powiedzieć, że nie ma żadnych ubytków, bo tam były pytania, co się stanie. Nie, tych ubytków my nie zauważamy. Co roku produkuje instalacja fotowoltaiczna około 1 MW prądu.
1: Czy to była dobra decyzja? Nie wycofałby się pan, nie weryfikowałby pan dzisiaj tej decyzji?
0: Nie, zdecydowanie nie, ponieważ jest to w naszym pojęciu instalacja właściwie bezobsługowa, z takimi pewnymi analizami. Jedynym jakimś problemem, jeśli to można nazwać, to jest opłata akcyzowa, bo to już jest powyżej 1 MW, ale to jest 500 zł chyba miesięcznie. To nie są duże koszty, natomiast nie wymaga to stałej opieki. Ta instalacja pracuje właściwie bezobsługowo.
1: Panie prezesie, co jest dzisiaj największym wyzwaniem w przypadku spółdzielni mieszkaniowych? To jest kwestia galopujących kosztów związanych na przykład z czynszami, to jest kwestia kosztów związanych z wywozem odpadów i utylizacją odpadów, to są fundusze remontowe, to są inwestycje, które trzeba ponosić. Gdybyśmy mieli taką mapę wyzwań trudnych dla państwa, ale też trudnych dla mieszkańców naznaczyć.
0: Dla mieszkańców oczywiście każdy wzrost kosztów jest problemem.
1: No a te wzrosty są widoczne.
0: No niewątpliwie nie pomaga tutaj no to, że te budynki, tak jak my wszyscy, nam lat przybywa, to tym budynkom też przybywa lat. Wymaga to coraz głębszych nakładów. No nie każdy ma świadomość tego, że to wymaga coraz... No bo musimy się zmierzyć z pewnym takim poważnym problemem. To jest chyba w gestii każdego zarządu, aby jakby wyczuć, do jakiego momentu są to opłaty, które są przez takiego Kowalskiego przysłowiowego możliwe do poniesienia, ponieważ no, szczególnie właśnie nakłady na remonty, to jest taka beczka bez dna, gdzie chciałoby się zrobić więcej, ale się trzeba zahamować, ponieważ no, nie możemy zrobić tak, aby to było opłaty niedostępne dla człowieka.
1: Wyobrażam sobie, że to my możemy sobie rozmawiać o takich rzeczach, co jest dostępne dla Kowalskiego, co nie, ale jak się rozmawia z mieszkańcami o stawkach czynszowych, to oni zwracają uwagę, że te czynsze w ostatnich 5-6 latach rosną w trybie galopującym i że czynsz powyżej 1000 zł w Szczecinie już nie jest zaskakującym czynszem.
0: No prawda, ale na przykład 50% jakiejś średnio opłat to są opłaty za media. 50%, no wzrost mediów, a to już jest czynnik niezależny od spółdzielni. No, spółdzielnia jest tylko tym, który przekłada to i powiedziałbym z otrzymanego produktu hurtowego po prostu przekłada go na sprzedaż detaliczną. No bo to trzeba nazwać sprzedażą. To jest towar, który hurtowo kupuje spółdzielnia i detalicznie go sprzedaje swoim mieszkańcom. Jest to już, to są wysokie opłaty. One to są rzędu kilku, nawet 10% rocznie to się zdarza, tak? Często trudno do oszacowania na wstępie. Nie ukrywam, że kolejny sezon grzewczy. No i cóż, już nowy zarząd się będzie musiał zmierzyć z oszacowaniem wysokości wzrostu nakładów na energię cieplną.
1: Bo rozumiem, że to jest tak, że co roku musi ta zmiana nastąpić.
0: No następuje. Od wielu lat ta zmiana następuje. Ta zmiana następuje i ze spotkań z naszym dostawcą energii no, wynika, że no, jest to tendencja mocno wzrostowa.
1: Panie prezesie, które części Szczecina, które części zasobów spółdzielni według pana wymagają w tym momencie najpilniejszego remontu?
0: W których częściach Szczecina, tak? No trudno mi powiedzieć. Mówi pan o spółdzielni, tak? To nie mogę tak jednoznacznie odpowiedzieć, bo to są pojedyncze budynki. To każdy z budynków jest właśnie w jakiś sposób szacowany potrzeby. No nie, również to nie tylko potrzeby, to są również przeglądy tak zwane pięcioletnie, gdzie w zasadzie my musimy się zmierzyć również z nakazami, tak? Które wskazują nam, które w jakiej kolejności pracę musimy wręcz wykonać.
1: Podsumowując naszą rozmowę, czyli rozumiem, że kończy pan kadencję z takim poczuciem ulgi, spełnienia, tego, że udało się zamknąć te rzeczy, które, jak mówiliśmy już na początku naszej rozmowy, no, budziły duże emocje w kontekście tych ostatnich wydarzeń miejskich.
0: Panie redaktorze, no cóż, kilka wydarzeń, które się zdarza, to są takie, które są medialne, widoczne i tak dalej. Najwięcej jest tego dnia codziennego, tej codziennej pracy, łatwiejszej, trudniejszej. Ja jestem zadowolony z tego, co się udało dokonać, ale taką codzienną pracą, pewnymi zmianami organizacyjnymi,

0: informatycznymi, bo ja z zawodu byłem informatykiem dawnym, w związku z tym to mi trochę pomogło. Natomiast pewien cykl udało mi się zamknąć. Jestem pełen optymizmu, bo wydaje mi się, że młodzi prezesi, przyszło dwóch nowych młodych prezesów, no liczę na to, że tą kontynuację, wręcz albo jeszcze poprawę tej sytuacji będą prowadzili tą spółdzielnię w dobrym kierunku i że ku zadowoleniu mieszkańców.
1: Co będzie dla nich największym wyzwaniem?
0: No tak jak powiedziałem, te rosnące koszty i oszacowanie wzrostu tych kosztów, które są zależne od spółdzielni, aby one były możliwe do poniesienia przez mieszkańców.
1: Marek Werbel, czyli ustępujący prezes spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście, był w piątek o poranku gościem Radio Super FM. Pięknie dziękuję, panie prezesie.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.
2: Super FM. Pogoda.
3: Przelotne opady deszczu w Szczecinie. Dzisiaj przed południem rano padało, przed południem jeszcze będzie padać. Teraz też dynamicznie pada, wieczorem będzie padać o 17, 18. Raczej musimy do tego przywyknąć. Parasolki, parasole przydadzą się zdecydowanie nie tylko w piątek, ale również w sobotę. Jutro po południu też może być mokro, chociaż z przejaśnieniami. 16 stopni maksymalnie w sobotę, 19 w niedzielę. W niedzielę ma być słonecznie, sucho, także może niedziela to jest bardziej taki dzień na rower czy na spacer.
2: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
3: Chociaż spacerów nigdy za wiele. Myślę, że w sobotę też znajdzie się przestrzeń na to, żeby wyjść z domu, ale w piątek również warto dzisiaj po południu wieczorem wyściubić nos z domu, jak to się mówi. Najlepsza muzyka na 97,5. Cieszymy się, że jest piątek. A jak radość? To dr Alban i sing Alleluja. 17 minut po godzinie 8. Ja nazywam się Bartek Czatowicz. Pomoc drogowa będzie za chwilę. Już zacieram ręce. Weekend zbliża się wielkimi krokami.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na ulicach Szczecina. Klimat mocno piątkowy, przelotne opady deszczu, na to warto zwrócić uwagę. Natomiast przejezdnie na szosie Stargardzkiej, węzeł Kijewo, ulica Struga, droga krajowa numer 10 bez utrudnień, nawet na estakadzie pomorskiej. 31, czyli Floriana Krygiera, tam jedziemy w obie strony i tak samo na rondzie uniwersyteckim czy rondzie Hakena. Jakieś pojedyncze kolejki czy utrudnienia oczywiście na Kusłońcu czy Okulickiego, wygasające już. Jeżeli chodzi o szczecińskie Gumieńce, na żywo w tej chwili sprawdzamy zapis z kamer monitoringu i widzimy, że na ulicy Wyszyńskiego stoją tramwaje, cztery składy, natomiast ruszają teraz. Jakieś delikatna nam się kolejka zrobiła, jeżeli chodzi o tramwaje i autobusy na ulicy Wyszyńskiego, przynajmniej w stronę centrum. Tramwaj teraz ruszył, na razie w kierunku Prawobrzeża jest czerwone światło, natomiast myślę, że to w miarę standardowa sytuacja. Nie ma poważnych utrudnień, jeżeli chodzi o szczecińską komunikację miejską. Na Wyszyńskiego w tej chwili kilkanaście samochodów stoi w kolejce przed Mostem Długim. Na Moście Długim bardzo podobnie utrudnień nie ma również na trasie zamkowej. Jeżeli takie problemy i miejsca problematyczne będą się pojawiać, łapcie za telefon i dzwońcie 91 24 55.

0: To Enrique Iglesias i Bailando w Radiu Super FM. Pytanie, czy taka weekendowa atmosfera, czy Bailando będzie w wiadomościach Radia Super FM już za chwilę. Ekspert od Bailando, czyli Andrzej Kutys. Andrzeju, dzień dobry.
1: Piątkowe Bailando. No akurat w tych wiadomościach to chyba niekoniecznie, bo po pierwsze rozmawiamy o dziurze w ziemi przy ulicy Szymanowskiego. Bardzo głośny temat i cały czas to miejsce no nie wygląda najlepiej w samym śródmieściu naszego Szczecina przy Jasnych Błoniach. O tym w rozmowie Radia Super FM i te echa oczywiście w wiadomościach. No i też kwestia przykra tak naprawdę, chociaż wydaje się przypadek wyrzucenie na śmietnik starego mebla, a w tym meblu oszczędności życia, mebel znika, no i co dalej? O tym również w wiadomościach.
0: Tak, i czy szczęśliwy znalazca zgłosi się i odda, czy nie odda? Oto jest pytanie.
1: No, powinien, powiem w taki sposób.
0: 8.30, już za chwilę wiadomości w Radiu Super FM i Andrzej Kutys.
2: Reklama. Jeszcze rok temu nie wiedziałem, co dalej, a teraz kończę szkołę Pascal. I dobra wiadomość, właśnie zaczęła się rekrutacja. Sprawdź na pascal.edu.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej. Same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
6: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
5: Takie cuda tam sprzedają?
6: No pewnie. I to nie za miliony.
7: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
8: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
9: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
10: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
11: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
1: Andrzej Kutys, zapraszam. Jak mówi, mają świadomość, że ten temat nie jest jeszcze zamknięty. Tłumaczył w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 ustępujący prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście Marek Werbel, pytany o budowę bloku mieszkalnego przy ulicy Szymanowskiego. Przypomnijmy, to w sąsiedztwie Urzędu Miasta i Jasnych Błoni. Deweloper przy protestach okolicznych mieszkańców oraz radnych w odległości kilku metrów od innych budynków już rozpoczął budowę nowego bloku. Dzisiaj, jak podkreślał Werbel w sprawie tej inwestycji, od czasu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nie mają żadnych sygnałów, czy to od miasta, czy dewelopera, a dziura w ziemi przy Szymanowskiego jak była. Tak jest. Całej rozmowy z byłym już prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście posłuchacie już niedługo w podcastach na naszej stronie, a do wątku budowy przy ulicy Szymanowskiego wrócimy w wiadomościach za godzinę.
12: Więcej na stronie super.fm.
1: Kolejny dzień poszukiwań w sprawie, w której zwykłe roztargnienie zmieniło się w dramat ludzi tracących oszczędności życia. Mieszkanie w podszczecińskich Warzymicach, porządki i stara komoda wystawiona do wyjaty śmietnikowej, tyle, że nikt nie wyjął z niej kilkudziesięciu tysięcy euro w gotówce, a przynajmniej tak twierdzą jej właściciele. Zabezpieczono m.in. monitoring w okolicy, mówi prywatna detektyw Małgorzata Marczulewska.
13: Czynności prowadzi zarówno policja, jak i nasza agencja detektywistyczna. Tu jest tak mały okres czasu od wystawienia tej komody na śmietnik do rozpoczęcia działań przez policję i przez naszą agencję, że jeżeli ta osoba sama się nie zgłosi, to miejmy nadzieję, że będziemy w stanie przy pomocy monitoringów tą osobę namierzyć. Dodatkowym plusem jest też to, że klientka ma spisane w części numery tych banknotów.
1: Zgodnie z prawem, jeżeli zgłosi się właściciel, trzeba mu oddać znalezioną rzecz. W tym przypadku jest zadeklarowana nagroda finansowa.
12: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
1: Na liście startowej zawodnicy z czołowej setki ranking ATP nie zabraknie także polskich nazwisk. Od 14 do 20 września tenisiści z całego świata jak co roku zjadą się do stolicy Pomorza Zachodniego na 33. edycję turnieju Invest in Szczecin Open. Mamy mocną obsadę Polaków, wyliczał dyrektor turnieju Krzysztof Bobala.
14: Na pewno dziką kartę dostaje Alan Ważny, czyli dwukrotny zwycięzca deblowego wielkiego szlema juniorskiego. I druga dzika karta dla szczecinianina, Kacper Kniter, obecny wicemistrz Polski seniorów. Dzikie karty do kwalifikacji mamy w sumie cztery. Dostaje je szczecinianin Oliver Sterniczuk i Jan Chłodnicki, czyli mistrz Polski do lat 19.
1: Udział w kwalifikacjach ma także zapewniony Daniel Michalski, a szczegółów szukajcie oczywiście na stronie internetowej turnieju. Więcej sportu w Radiu Super FM już teraz.
11: Super FM Sport.
15: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek nie zwalnia tempa w swoim drugim meczu na US Open. Znów wygrała gładko, tym razem z Nadią Podorowską z Argentyny 6-3 i 6-2.
16: Cieszę się z tego, że zagrałam na dobrym poziomie i byłam solidna i fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
15: Kolejną rywalką Polki będzie jutro Czeszka Marii Wołskowa, z którą grała do tej pory 3 razy i za każdym razem była wyraźnie lepsza. Dalej grają również faworytki, m.in. Coco Gauff, Ilena Rybakina czy Mira Andrijewa. A w męskim turnieju dużą niespodziankę sprawił Karen Khachanov, pokonując rozstawionego z trójką Kanadyjczyka Feliksa Orze-Aliassime'a. Medal jest już na wyciągnięcie ręki. Polskiej siatkarki awansowały do najlepszej czwórki Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale w Stambule pokonały Holandię 3-1, mówi libero Justyna Łysiak.
17: No niesamowite emocje, no bardzo się cieszę, że możemy grać o medale. Myślę, że to był też taki nasz cel gdzieś tam od początku tego sezonu reprezentacyjnego. Rozmawialiśmy o tym, że chcemy zrobić coś dużego w tym sezonie, no i mam nadzieję, że się nam to po prostu uda.
15: O finał Polska zagra jutro z Włochami. W drugim półfinale Turcja zmierzy się z Serbią. Lech Poznań, nowym liderem piłkarskiej ekstraklasy, w zaległym meczu mistrzowie Polski wygrali z Jagiellonią Białystok 2-1. Tabelę zamyka Raków Częstochowa, który nie zdobył nawet punktu. Wczoraj przegrał z Górnikiem Zabrze 1-2. Trudne zadanie przed liderem klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata Formuły 1, Kimi Antonelli. W swoim domowym wyścigu Grand Prix Włoch wystartuje w niedzielę z końca stawki. To kara z powodu planowanej wymiany silnika. 20-latek, szukając pozytywów, przyznał, że będzie miał więcej radości z wyprzedzania i nie będzie na nim ciążyć zbyt duża presja. 5 Polaków wystąpi dziś i jutro w finowym meetingu diamentowej ligi w Brukseli. Natalia Bukowiecka pobiegnie na 400 metrów, a Klaudia Kazimierska na 1500. Pia Skrzyżowska wystąpi w biegu na 100 metrów przez płotki, Dawid Wegner w rzucie Czepem i Mateusz Kołodziejski w skoku wzwyż. W Brukseli wystąpią zawodnicy, którzy w poszczególnych konkurencjach zdobyli najwięcej punktów w poprzednich 14 meetingach oraz lekkoatleci, którzy otrzymali dzikie karty.
11: Super FM. Pogoda.
0: Padało, pada i będzie padać w piątek i w sobotę, dzisiaj i jutro. Przed nami jeszcze opady deszczu, przelotne pojawią się też jutro. Jutro maksymalnie 16 stopni, dzisiaj maks 122. W niedzielę będzie słonecznie i w miarę ciepło, bo 20 stopni i bez opadów deszczu.
18: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
0: Sylwia Grzeszczak w piosence pod tytułem Mango już za chwilę w odliczaniu do pomocy drogowej. Wiadomości dla kierowców w Radiu Super FM, potem Two Face, Purple Disco Machine, Status Quo, także hity takie naszych czasów, aktualnych czasów, ale też minionych lat. Do godziny 9:00. Zapraszam.
18: Dzień dobry. Dzień dobry. Tu Super.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Kolejki w kilku miejscach, ale już wygasające. Chodzi o ulicę Europejską, Okulickiego i Ku Słońcu przed rondem Gierosa, czyli popularne Gumieńce. Natomiast przejezdnie na Estakadzie Pomorskiej, na Basenie Górniczym, Szosa Stargardzka, Struga, tam też bez kolejek. Węzeł Głębokie, Aleja Wojska Polskiego. Myślę, że trzeba się cieszyć, bo w piątki na ulicach Szczecina jest zazwyczaj luźniej.

To Purple Disco Machine w Radiu Super FM. Wyjątkowe wydarzenie przed nami, sportowe, turniej tenisowy Invest in Szczecin Open. 33. edycja tego naszego challengera, najlepszego w Polsce i jednego z najlepszych w Europie. Rozpoczyna się 13 września dokładnie, a w zasadzie to 14. Od poniedziałku już turniej główny, wcześniej kwalifikacje, no i wielki finał w niedzielę 20 września, czyli tydzień i dwa dni, tydzień i dwa, trzy dni do rozpoczęcia tego turnieju tenisowego. Wyjątkowe to jest wydarzenie. Bilety są dostępne na platformie A-Bilet. Właśnie tam możecie zdobyć wejściówki, kupić wejściówki na Invest in Szczecin Open. Tak jak obiecałem, tak jest. Status Quo w Radiu Super FM, czyli In The Army. Now za 12 minut będzie godzina 9. Dzień dobry.

0: Maro w Radiu Super FM w ostatnich minutach naszego piątkowego spotkania. Co to znaczy, że za 4 minuty będzie godzina 9, będzie serwis informacyjny, wiadomości, potem prognoza pogody po godzinie 9. Gotowi na super weekend, czyli Tomek Janicki i Zosia Lichota i druga część tego jabłuszka, tego duetu w studiu Radia Super FM, czyli Zosia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć. Razem z Tomkiem będziemy z wami do godziny 14. Będzie mnóstwo ciekawych informacji. Po 11 zadzwonimy do Natalii Kukulskiej i powiemy też, gdzie warto wybrać się w ten weekend w Szczecinie.
0: Żartujesz, masz numer do Natalii Kukulskiej?
1: Mam.
0: A dasz?
1: Nie.
0: Szkoda. A już myślałem, chciałem spróbować swojej szansy. No dobrze, trudno. Może w poniedziałek będziesz miała lepszy dzień i wtedy dasz mi ten numer do Natalii Kukulskiej.
1: Zależy od humoru.
0: Od humoru?
1: Tak.
0: Dobrze. Postaram się domyślić przez weekend, czy Zosia da ten numer do Natalii Kukulskiej, czy nie. Natomiast rozmowa z Natalią po 9, jak słyszycie, rozumiem, że jesteście podekscytowani z Tomkiem tym piątkowym spotkaniem z naszymi słuchaczami.
1: Jak najbardziej, bo Natalii dzisiaj będzie dużo. No i przy okazji mogę zdradzić, że zaczynamy nowy format, czyli Atonius, i kilka ploteczek nie zabraknie w nim, to na pewno.
0: Och, czyli garść informacji po 9 w Radiu Super FM. Bądźcie z nimi, Zosia Lichota, Tomek Janicki. A gdzie jest Tomek w ogóle, Zosia? Bo...
1: Tomek zaraz do nas tutaj przyjdzie.
0: Aha, dobrze.
1: Czyli to Tomek... na pewno, proszę się nie martwić.
0: Tomek zaraz będzie i wiadomości Radia Super FM o 9 też będą. Ja nazywam się Bartek Czotowicz. To był program Dzień Dobry, tu Super FM. W przyszłym tygodniu też się słyszymy i też będzie bardzo dużo atrakcji na naszej antenie.
2: Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
3: Cześć, sąsiedzi!
4: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura. I po reklamie.
9: Jest 9. Wiadomości Super FM.
10: Nowe doniesienia w sprawie działalności zonda krypto. Uwaga na intensywne opady deszczu. Gdzie są ostrzeżenia? Norweski piłkarz Erling Haaland przez zmianę fryzury może stracić miliony dolarów.
9: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. Sejm spróbuje dziś odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki już 3 razy wetował rządowe projekty w tej sprawie. Koalicja rządząca podkreśla, że przepisy są konieczne, by państwo mogło skutecznie ostrzegać przed niebezpieczeństwami związanymi z tym rynkiem. Do odrzucenia prezydenckiego weta potrzebne są jednak głosy opozycji.
11: Zagłosujemy za podtrzymaniem weta prezydenta. Oczywiście nie będziemy odrzucać weta prezydenta.
12: Pokażą, że afera zonda krypto to jest w 100% ich odpowiedzialność.
10: Mówili Mateusz Morawiecki z Rozwoju Plus i Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL-u. A temat ustawy o kryptowalutach wraca za sprawą kolejnych wątków afery zonda krypto. A jak się okazuje, giełda kryptowalut mogła być trwale niewypłacalna już pod koniec 2022 roku. To ustalenia estońskiego syndyka, do których dotarły Wirtualna Polska i TVN24. Mimo to zonda krypto przez 3 kolejne lata przyjmowała wpłaty od klientów. Została też sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Estoński zarząd doradca stwierdził również, że nie można wykluczyć, iż niewypłacalność spowodowały czyny noszące znamiona przestępstwa lub poważne błędy w zarządzaniu. Rosyjski ambasador stawił się wczoraj w polskim MSZ-cie, to w związku z ostatnimi rosyjskimi prowokacjami w Polsce, ale także w Niemczech. Polska przekazała kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych, mówi rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór.
13: W obliczu wrogich działań Federacji Rosyjskiej sojusznicy stoją razem.
10: Ambasador Georgi Michno miał też usłyszeć stanowczy sprzeciw wobec powtarzających się prowokacji w pobliżu naszych granic powietrznych. Chodzi o kolejne przypadki, gdy rosyjskie samoloty wojskowe latają bez włączonych urządzeń identyfikacyjnych. Sam dyplomata po wyjściu z MSZ-u stwierdził, że nie przedstawiono mu żadnych dowodów. Odrzucił też, jak je określił, całkowicie bezpodstawne, absurdalne i sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem oskarżenie. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu. Mocno będzie padać na Pomorzu, a także w części Pomorza Zachodniego i województwa warmińsko-mazurskiego. Lokalnie może spaść 35 mm deszczu. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim zaczną obowiązywać już przed południem, a na Warmii i Mazurach dopiero pod wieczór. I na koniec zmieniamy temat. Obcięcie włosów dla norweskiego piłkarza Erlinga Haalanda może też oznaczać obcięcie sporej części dochodów ze sprzedaży gumki do włosów, której jest ambasadorem. Zawodnik Manchesteru City swoje do niedawna długie włosy na każdy mecz tegorocznego mundialu związywał wspomnianą gumką, którą dzięki temu rozsławił na cały świat. Jej sprzedaż wystrzeliła właśnie podczas Mistrzostw Świata. Zamówienia nadchodziły z całego globu w nieprawdopodobnych ilościach. Na sprzedaży gumki zarabiał też sam piłkarz, a gumka stała się flagowym produktem firmy produkującej akcesoria do włosów. Teraz jednak, jak zwracają uwagę norweskie media, popularność gumki, a wraz z nią sprzedaż, może się załamać. Wszystko przez zmianę fryzury przez piłkarza.
14: Super FM. Pogoda.
1: Rzut oka za okno i sprawa od razu jest jasna. Szczecin opanowała szczelna i szara kołdra. W centrum mamy teraz 17 stopni, ale tradycyjnie nad Odrą Głębokim czy na Warszawie urwiecie z tego wyniku stopień przez chłodniejszy podmuch z południowego zachodu, więc bez czegoś na ramionach może się dzisiaj nie obejść. Słońca co prawda nie widać, a z nieba może popadać, ale dobre wieści mamy od strony barometrów, bo ciśnienie trzyma stabilną normę i nie szykuje żadnych niespodzianek.
15: Gotowi na super weekend?
16: Gotowi na super weekend.
15: Zapraszają Zofia Lichota i Tomek Janicki.
17: No i proszę, no i meldujemy się z uśmiechem od samego rana, bo to jest program, w którym nastroimy Was pozytywnie na nadchodzący weekend i nawet będąc w pracy, w tak zwanej, bym powiedział, robocie, będziecie mogli poczuć się, jakby ten czas płynął po prostu szybciej, po prostu prościej, bo nie da się ukryć, że jedną nogą... A to jesteśmy już w weekendzie. A z nami na pewno, prawda?
1: Prawda, prawda. No. Bądźcie z nami razem do godziny 14. Będzie mnóstwo ciekawych informacji. Po 11 zadzwonimy do Natalii Kukulskiej, a po 12 mamy dla Was taką małą nowość, jakiej jeszcze nie widziała szczecińska radiofonia, czyli Ato News, czyli newsy ze Szczecina, chociaż z tego co wiem to nie tylko, prześmiewczej formie.
17: No to będzie tak prześmiewcze, jak i my jesteśmy. I też jesteśmy w formie tak samo jak The Chainsmokers i Coldplay, bo tak muzycznie zaczynamy tę godzinę. A na zegarach, Zosia, która godzina jest teraz?
1: 9:04.
17: No i proszę bardzo. Jak się śpieszycie na 9:00, to już macie niedoczas.
15: Gotowi na super weekend.

0: I tak dla Was gramy, by ten czas w pracy mijał Wam nadzwyczaj miło i szybko, niezależnie od tego, czy szef, kierownik albo jego zastępca mają dzisiaj gorszy dzień.
1: Bo Wy macie dobry, słuchając Gotowi na Super Weekend w Super FM. Przeglądamy dla Was sieć internetową, żebyście wiedzieli, co dzieje się w naszym mieście. A dzieje się wiele, bo jak czytamy na jednym z portali, proszę bardzo, tymże je internet, jest nowy plan zagospodarowania przestrzennego na wysokości rynku handlowego Turzyn. No i jak się okazuje, mogą tam powstać, uwaga, mieszkania. Można budować wyżej nawet. I co jest najśmieszniejsze w tym wszystkim, nie trzeba zapewniać miejsc parkingowych.
0: Czyli w sumie to biorąc te wszystkie za i przeciw, idealne mieszkanie dla entuzjastów rowerowych podróży albo podróżujących we własnych chodaczkach.
1: No to dokładnie. Kupujesz sobie chatę na Turzynie, wszędzie blisko sklepy, prace, zabaw, SKM-ka za chwilę też tam jest. Po co auto? Zawsze możesz zaparkować na tym w centrum. No, jak on tam ma?
0: Małkowskiego 10.
1: Na Małkowskiego 10. Tam zawsze pusto, to można się przejść. Jak tak będziecie sobie szli, to możecie sobie śpiewać. La la la na przykład. O, tak jak teraz gramy dla Was w Super FM. 15 minut po godzinie 9.

0: Friday, I'm in love i The Cure. 26 minut po godzinie 9. Kto jak to, ale artyści potrafią wzbudzić apetyt na resztę dnia w Super FM. Pora śniadaniowa za nami. Miejmy nadzieję, że nikt nie zapomniał o najważniejszym posiłku dnia. Ale Zosiu, no, skoro wakacje dobiegły końca, a wrzesień wita nas takim, patrząc za okno, jesiennym klimatem, to z jakim jedzeniem najbardziej kojarzy ci się jesień, powiedz? Ta pora roku.
1: Wydaje mi się, tak mi się przynajmniej wydaje, że chyba ze śliwkami i domową szarlotką. Ale muszę ci powiedzieć, że jak podglądam te nasze takie lokalne ryneczki w Szczecinie, to szczecinianie opuszczają je z siatkami pękającymi w szwach od owoców i warzyw, więc chyba można powiedzieć, że w mieście oficjalnie wystartował sezon pod hasłem zamykamy lato w słoiku.
0: No zgadza się, truskawki i maliny to już jest wspomnienie, chyba że macie zmrożonki na przykład, to co innego. Ale teraz na straganach rządzą śliwki, tak jak tutaj podają w sieci, jabłka i jeszcze dojrzałe pomidory. I mówię jeszcze dojrzałe, bo prosto z Holandii albo Hiszpanii, idealne na przeciar albo domowe leczo. No, przy okazji chyba warto zdradzić, że to też ostatni dzwonek na kiszenie ogórków. Czy ja się mylę w ogóle, powiedz?
1: Nie, Zosia. Nie mylisz się. Ja też tak uważam i też tak mówią sprzedawcy nasi lokalni na ryneczkach. A że przed nami wolny weekend, to świetny moment, żeby wyciągnąć garnki, opanować kuchnię i zrobić zapasy na zimę. Tak mi się przynajmniej wydaje, tylko uważajcie z tym dokręcaniem słoików.
0: To zdecydowanie. Zakiście ogóra, jedźcie na grzyby, niech weekend trwa. Plany na ten nadchodzące dwa dni wolnego już się wyklarowały. A póki co czas na najświeższe wydanie wiadomości w Radiu Super FM. Te już za chwilę w tym studiu przedstawi specjalnie dla Was Andrzej Kutys. O czym będzie? Zostańcie razem z nami i zróbcie głośniej.

0: Padaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę.
5: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.
8: W studiu Super jest FM. Już Andrzej Kutys. Czas na wiadomości lokalne w Super FM. Podgłość odbiorniki.
9: Mieszkańcy cały czas są zaniepokojeni, mówił w rozmowie Radia Super FM Marek Werbel, ustępujący prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście, pytany o powstanie budynku mieszkalnego przy ulicy Szymanowskiego. Przypomnijmy, przy Urzędzie Miasta w odległości kilku metrów od istniejących już bloków miał stanąć trzypiętrowy budynek. Inwestycję wstrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny, przygotowana dziura jednak została. Jak mówił Werbel, w naszym studiu w tej sprawie zawiodła go postawa miasta.
10: Ten temat nie przestaje budzić dalej emocji mieszkańców i mieszkańcy mają świadomość, że nie jest to temat zamknięty, a trudno powiedzieć, jakie są plany, tak? Po drugiej stronie, po stronie dewelopera czy miasta, ja nie wiem, jakie są plany.
11: Czy pana jako już teraz ustępującego prezesa trochę nie rozczarowuje postawa miasta, bo miasto dość kategorycznie powiedziało, że nie kupi tego terenu od dewelopera?
10: No, oczywiście niepokoje pozostaną. Czy jestem rozczarowany? Na pewno tak, bo ta dziura w ziemi plus te protesty zaspaczonych ludzi na pewno nie są czymś chwalebnym.
9: A całej porannej rozmowy Radia Super FM posłuchacie wkrótce w podcastach na naszej stronie.
12: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
9: A to umowa o nowej inwestycji w Stołczynie i emocjach mieszkańców całej dzielnicy, wytykających, że produkcja kompostu w firmie BFK dla nich oznacza smród i roje much. W urzędzie dyskutowano o planowanej rozbudowie zakładu. Mieszkańcy mówili o swoich złych doświadczeniach. Radny Marek Habier zwraca uwagę, że instytucje są bezsilne, a wiceprezydent Łukasz Kadłubowski podkreślał, że rozbudowa ma już część pozwoleń.
13: O ile jakby rozbudowa w tym zakresie, który jest skazany, ona nie budzi wątpliwości, to tutaj jest problem zaufania co do inwestora, mieszkańców w zakresie odoru plus też much, które tam są.
14: Podstawowym problemem oczywiście jest to, że w Polsce nie ma ustawy odorowej.
15: Tyle buty i takiej arogancji, jaką usłyszeliśmy jako mieszkańcy od przedstawicieli tego zakładu.
16: Nawet nie chcemy próbować rozmawiać na temat rozwijania tej działalności ze względu na przeszłość, jaką ta firma miała do tej pory. Oni przez 6 lat, pomimo kontroli WIOŚ-u, jawnie łamali prawo. Nic sobie z tego nie robili.
9: Jest pomysł, aby radni, mieszkańcy i przedstawiciele inwestora spotkali się na wyjazdowej komisji gospodarki komunalnej przy ulicy Stołczyńskiej. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.
12: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
9: Awans, jakiego nie było od lat i kluczowy w nim udział zawodniczki Lotto Chemika Police. Polskie siatkarki są w półfinale Mistrzostw Europy, a w ćwierćfinale z Holandią Maja Koput zanotowała 6 udanych ataków i aż 6 bloków. Środkowa opowiadała o meczu w Polsacie Sport.
17: Myślałam tylko o tym bloku, żeby nieważne jak mi pójdzie w ataku, ale żeby jak najbardziej pomóc zespołowi w tym elemencie, w którym sobie tak naprawdę najlepiej radzę i bardzo się cieszę, że i zarówno ja i Jura sobie poradziłyśmy wyśmienicie. Włoszki, no ciężki przeciwnik, ale też uważam, że mimo wszystko Włoszki mają większą presję na sobie. One muszą, my możemy i mam nadzieję, że napiszemy historię.
9: Maja Koput jest zakontraktowana w Lotto Chemiku Police na ten sezon. Rozgrywki rozpoczną się na początku października. Więcej o mistrzostwach, więcej o sporcie w Radiu Super FM już teraz.
7: Super FM Sport.
18: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki w półfinale Mistrzostw Europy biało-czerwone są wciąż niepokonane w turnieju, a wczoraj wygrały w ćwierćfinale w Stambule z Holandią 3-1, mówi przyjmująca Paulina Damaskę.
19: Taka adrenalinka, tyle emocji i byłam w różnych stanach, ale myślę, że to było pierwsze spotkanie, w którym rzeczywiście byłam też zestresowana, a końcówka, no myślę, że przyniosła nam tyle emocji, tyle euforii jak naszym kibicom, a może nawet więcej, bo ja jakbym stała w kwadracie, to chyba bym zeszła już pod koniec.
18: Jutro o finał nasz zespół zagra z głównymi faworytkami do złota Włoszkami. W drugim półfinale Serbia zmierzy się z Turcją. Iga Świątek dzielnie niesie na barkach oczekiwania i nadzieje polskich kibiców na dobry wynik w US Open. W swoim drugim meczu turniejowa ósemka pokonała Nadię Podorowską z Argentyny do 3-2. Jutro w trzeciej rundzie rywalką Świątek będzie Marii Bouskowa z Czech. Występy w singlu był rozczarowujący dla Magdalinetti i Mai Chwalińskiej, ale za to grając ze sobą po raz pierwszy w karierze awansowały do drugiej rundy debla. Wczoraj pokonały rozstawione z numerem 5 Chinkę Haniu Guo i francuskę Christine Malenowicz 6-7, 6-4, 6-4. Znamy już prawie komplet zespołów, które zagrają w drugiej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Ostatniego uczestnika wyłoni 15 września mecz drugiego zespołu Widzewa Łódź z Polonią Bytom. Wczoraj odpadły dwa kolejne kluby z ekstraklasy. Wieczysta Kraków przegrała w Świdniku z Awią 1-3, a Pogoń Szczecin we Wrocławiu ze Śląskiem 1-2. A w ekstraklasie mamy nowego lidera. Został nim Lech Poznań po tym, jak w zaległym meczu pokonał Jagiellonię Białystok 2-1. To był intensywny mecz, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.
3: Wygraliśmy dobre spotkanie. Chcę powiedzieć bardzo dobre, bo to był generalnie mecz dwóch dobrych bądź bardzo dobrych zespołów, bardzo taktyczny, bardzo jakościowy, taki, którym może nie było nie wiadomo jak dużo czystych sytuacji dla dwóch zespołów, no ale wynikało to z jakości zarówno takiej indywidualnej, jak i zespołowej.
18: Lech o punkty wyprzedza Legię Warszawa i Górnika Zabrze, który wczoraj w Częstochowie wygrał z Rakowem 2-1. Jeszcze ogromny pech polskiego piłkarza, który liczył na powołanie do reprezentacji. Obrońca Lons, Maik Nawrocki, zerwał więzadło krzyżowe i czeka go długa przerwa.
7: Super FM. Pogoda.
20: No i teraz nasze słoneczko radiowe. Proszę bardzo, Zosia Lichota i pogoda.
8: Chmury coraz szczelniej przejmują kontrolę nad miastem, a w centrum termometry pokażą dziś od 17 do maksymalnie 19 stopni. Meteopaci mogą być jednak dzisiaj spokojni, bo ciśnienie pozostaje w normie i nie szykuje żadnych gwałtownych skoków. No i choć chmury zostaną z nami aż do końca dnia, a od czasu do czasu może spaść przelotny deszcz, to nie ma powodu do smutku. Chwila opadów szybko minie i nie powinna popsuć Wam dzisiejszych planów.
12: Gotowi na super weekend.

0: 16 minut zostało do godziny 10, a to był niesamowity DJ Goja i Jason Derulo w piątkowe przedpołudnie w Super FM. I tak dla was gramy, wysłuchacie, każdy jest szczęśliwy i to lubimy, to doceniamy, to jest piękne. No i co tam, powiedz, znalazłaś w sieci, moja droga?
1: No, przeglądam tutaj ciekawą historię. Mieszkanka Szczecina, to jest dobre, mieszkanka Szczecina poszła na pocztę i mocno się zdziwiła. Nie rozwijajmy tematu, taki tutaj jest nagłówek w sieci.
0: No i co, i to tyle?
1: No, tyle.
0: Ale to droga pani, no, powiemy pani więcej. Jakby pani poszła do ZUS-u, do skarbówki, do jeszcze na przykład przychodni, o, to tam byłaby pani jeszcze bardziej zdziwiona.
1: Ale to może jeszcze nie była.
0: No może nie była.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Na zegarach zbliża się godzina 10, a to czas najświeższych wiadomości w Super FM. Te przygotowała i przedstawi dla Was Miriam Lipińska. W nich między innymi o aferze Zonda Krypto, także zostańcie z nami i koniecznie zróbcie głośniej.
1: Reklama.
2: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
3: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
2: Takie cuda tam sprzedają?
3: No pewnie. I to nie za miliony.
4: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
5: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
6: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
7: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
8: I po reklamie.
9: Jest 10. Wiadomości Super FM.
10: Jest tymczasowy areszt dla podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Kolejny niepokojący incydent w Niemczech. Policja mówi o próbie sabotażu. Mamy też coś dla maturzystów, którzy wciąż nie zdecydowali, jakie studia wybrać.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Miriam Lipińska. Jest 3-miesięczny areszt dla trojga podejrzanych w sprawie afery Zonda Krypto i zaginięcia jej twórcy. Wczoraj biznesmen i twórca internetowy Rafał Z, a także Jaromira W, żona gangstera Mariana W, pseudonim Maniek, oraz jego prawa ręka w biznesach paliwowych Anna P, usłyszeli zarzuty. Ta ostatnia również zarzut utrudniania śledztwa w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka, twórcy Zonda Krypto.
11: Zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
10: Mówiła rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Podejrzanym grozi od 8 do 10 lat więzienia. Polskie niebo pod większą ochroną. Szef MON zapowiedział zwiększenie aktywności m.in. samolotów F-16 i śmigłowców. A to nie wszystko, bo od przyszłego czwartku we wschodniej części Polski będzie obowiązywać tymczasowe ograniczenie ruchu lotniczego do wysokości około 3 km. Samoloty będą tam mogły latać tylko w dzień i to z włączonymi transponderami i stałą łącznością. Nocą loty samolotów i dronów będą zabronione. Ograniczenia nie dotkną lotów pasażerskich, a potrwają do 9 grudnia. To była najprawdopodobniej próba sabotażu, mówi niemiecka policja o podejrzanym przedmiocie znalezionym wczoraj koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie kraju. Służby przekazały, że ktoś najwyraźniej próbował umyślnie doprowadzić do zwarcia i że mają list, w którym sprawcy przyznają się do tego czynu. Jednocześnie policja sprawdza inne stacje elektroenergetyczne w okolicy, czy tam również nie zostały podłożone inne podejrzane przedmioty. A to kolejny podobny incydent w Niemczech w ostatnich dniach. Przepisy w sprawie ocen przychodni do poprawki, tak zdecydował NFZ po krytyce tych rozwiązań ze strony medyków. A zgodnie z propozycją, o tym ile pieniędzy dostanie przychodnia, miałaby zdecydować m.in. liczba teleporad, wizyt domowych oraz badań profilaktycznych.
12: Nie rozumiem i NFZ nie podał żadnego uzasadnienia merytorycznego, dlaczego tego typu działania miałyby cokolwiek poprawić z perspektywy pacjenta.
10: Mówi dr Filip Pawliczak z Naczelnej Izby Lekarskiej, a Paweł Florek z NFZ-u odpowiada.
13: Nie traktowałbym tego jako kary, bo z tym się też stykamy, natomiast jest to pewien rodzaj mobilizacji.
10: Czasu na wprowadzenie zmian jest mało, bo nowy system finansowania ma zacząć obowiązywać od października. Po jakich studiach jest szansa na dobrą pracę i zarobki? Maturzystom w dokonaniu wyboru dalszej edukacyjnej ścieżki pomoże ELA, czyli System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów. To baza danych, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
14: Ta baza to taki swego rodzaju kompas dla młodych ludzi, dla przyszłych studentów, żeby sprawdzili, jakie mają predyspozycje, a na końcu, żeby zobaczyli, który zawód, która uczelnia, który kierunek, jeżeli chodzi o szkoły wyższe, da im upragnioną pracę, a na końcu dobre, godne zarobki.
10: Sprawdzić można nie tylko konkretne kwoty po konkretnych kierunkach, ale też to, jak szybko absolwenci znajdują po nich pracę.
8: Super FM. Pogoda.
0: Na zegarach 3 po 10, a gęsty chmurny garnitur razem z deszczem wciąż idealnie przylegają do Szczecina. Na termometrach w centrum utrzymuje się 17 stopni, ale mocniejsze poryby wiatru mogą wywołać gęsią skórkę, więc kurtka albo sweter wciąż są w cenie. Meteopaci mogą być jednak spokojni. Barometr trzyma stabilną normę i nie szykuje żadnych gwałtownych skoków. No i choć niebo pozostanie dziś ciemne, a deszcz znowu będzie próbował nas zaskoczyć, to temperatura nie spadnie i pozostanie taka z nami do wieczora.
15: Gotowi na super weekend?
16: Gotowi na super weekend.
15: Zapraszają Zosia Lichota i Tomek Janicki.
17: Niezależnie od tego, jaka jest pogoda, co dzieje się za oknem, albo co się nie dzieje. My jesteśmy razem z wami, będziemy do godziny 14, byście już po 10 mogli zacząć weekend, a nawet będąc w pracy.
0: A już za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Szczecinie. A jeszcze przed 11 porozmawiamy o nadchodzącym koncercie Natalii Kukulskiej. No i już za chwilę przegląd najważniejszych informacji sportowych tu i teraz. A te przygotował Andrzej Kutys i Piotr Jarząbek, więc nie odchodźcie daleko.
17: 5 minut po godzinie 10, a teraz Ringside. Będzie też David Guetta i Meslowicz. Super muzyki na pewno w tej godzinie nie zabraknie.
18: Gotowi na super weekend.

0: teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Chociaż to dopiero piątek i tak naprawdę zazwyczaj w weekend dzieją się wszystkie wydarzenia sportowe, no to już teraz wypada podsumować, może lepiej spuścić zasłonę milczenia w tu i teraz. Piotr Jarząbek, Andrzej Kutys. Oglądaliśmy oba mecz ze Śląskiem Wrocław w Pogoni Szczecin wyjazdowy. Był transmitowany w dostępnej telewizji. No i pierwsza połowa znowu taka, łagodnie rzecz ujmując, słaba.
2: No ale trzeba też chyba powiedzieć, że ta bramka dla Śląska padła bardzo szybko. Też trzeba przyznać, że Piotr Samiec-Talar uderzył naprawdę ładnie, no ale myślę, że to też mogło trochę wpłynąć na morale portowców, że ledwo wchodzimy w mecz i już tak naprawdę tracimy bramkę, no i taką bramkę.
1: Ale to jest obraz Pogoni, jaki często widzimy niestety ostatnio w lidze. Pierwsza połowa do zapomnienia, druga nieco lepsza. Zresztą mówił też o tym Oscar Garcia na pomeczowej konferencji prasowej.
3: When you give...
4: Przede wszystkim, jeśli oddaje się rywalowi takie dwa prezenty, no to ciężko jest wtedy wygrać, bo trzeba wtedy strzelić 3 gole, aby ten mecz przechylić na swoją stronę. Myślę, że w drugiej połowie graliśmy już bardziej tak, jakbyśmy chcieli. Nie było to moim zdaniem takie trudne, aby przejść tę pierwszą linię pressingu. Brakowało nam trochę kreatywności w trzeciej tercji.

0: pod bramką rywala. Na końcu decyduje o wyniku meczu to, co dzieje się pod twoją bramką. No i kiedy dajesz takie dwa prezenty, to ciężko jest mecz zwyciężyć.
1: Dobrze, spuśćmy zasłonę milczenia. Jeżeli chodzi o ten tytuł, Puchar Polski, to już znowu nie w tym sezonie. Czy Mistrzostwo Polski, to może nie będziemy dywagować na tym etapie sezonu, no jeżeli chodzi o piłkarską ekstraklasę. Natomiast no, dziewczyny przynajmniej dostarczają radości. Maja Kopot, Lotto Chemik Police, wczoraj ćwierćfinał z Holandią, bardzo udany dla naszej zawodniczki.
2: Myślałam tylko o tym bloku, żeby nieważne jak mi pójdzie w ataku, ale żeby jak najbardziej pomóc zespołowi w tym elemencie, w którym sobie tak naprawdę najlepiej radzę. I bardzo się cieszę, że i zarówno ja i Jura sobie poradziłyśmy wyśmienicie. Włoszki, no ciężki przeciwnik, ale też uważam, że mimo wszystko Włoszki mają większą presję na sobie. One muszą, my możemy i mam nadzieję, że napiszemy historię.
1: To była Maja Kopot po meczu w Polsacie Sport, jej wypowiedź. I jeszcze, Piotrek, ty zdaje się rozmawiałeś z kolejną naszą zawodniczką młodzieżową, piłka nożna kobiet, również mistrzostwa i również będziemy mogli mówić o tym, że zawodniczka Pogoni Szczecin gra.
3: Tak, Lena Świrska od jutra tak naprawdę zaczyna Mistrzostwa Świata U20 w piłce nożnej. Ten turniej jest rozgrywany w ogóle w Polsce, na południu Polski, więc to też trzeba podkreślić, że Polacy będą mogli dopingować naszej piłkarce, która tak wypowiadała się właśnie o tym turnieju.
4: Czuję się, bo tak ekscytowana i szczęśliwa, że mogę być na takim evencie jako najmłodsza zawodniczka. To jest dla mnie ogromny sukces i dążenie do cięższej pracy.
1: Lena Świrska, kobieca Pogoń Szczecin w kadrze narodowej, młodzieżowej. Te mistrzostwa rozpoczynają się jutro. Będziemy wam też o tym mówić. Piotr już o to zadba.
3: Tak jest.
5: Tu i teraz. To dzieje się w naszym

0: Pogoda może i nie dopisuje, ale od czego jesteśmy my? W Radiu Super FM do 14 poprawiamy Wam humor, a już za kilka chwil porozmawiamy z Radosławem Rosem o nadchodzącym koncercie Natalii Kukulskiej, ale przed tym Super FM zaprasza, czyli kilka słów o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie.
1: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
2: I czysto.
1: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
2: Świadomość ekologiczna rośnie.
3: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą Wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
1: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła

0: napadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
4: Neonet, Neonet.
5: Dobrze podpowiemy wnet.
4: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię i do biur.
6: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki. Za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
4: Neonet, Neonet.
5: Dobrze podpowiemy wnet.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
9: Super FM zaprasza.
10: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. Villa Lenza, jedna z najpiękniejszych pereł architektonicznych Szczecina, wkracza w jesienny sezon z bogatym programem wystawienniczym i muzycznym. W klimatycznych wnętrzach zabytkowej rezydencji traficie na wernisaże, kameralne recitale i koncerty festiwalowe. Dziś wernisaż wystaw towarzyszących 26. Festiwalowi Polskiego Malarstwa Współczesnego. W połowie miesiąca piosenka aktorska i estradowa, wyczekiwany recital Patrycji Ziniewicz zatytułowany Listy do Czarnego Anioła. Pod koniec miesiąca Festiwal Muzyki Przywracalnej, koncert między tradycją a pamięcią w wykonaniu Berlińskiego Kwartetu Dyplomatycznego. A już na zakończenie miesiąca, 26 września, koncert kameralny Romantycznie. 26. Wielki Turniej Tenorów. Jedno z najważniejszych plenerowych i operowych wydarzeń roku w Szczecinie to propozycja opery na zamku na 11 września. W tym miesiącu w operze także zobaczycie muzyczną bajkę o odwadze, akceptacji oraz sile przyjaźni zatytułowaną Toto. Związek na odległość niewielką to spektakl w Teatrze Polskim. W pierwszej połowie miesiąca także Mąż mojej żony. Popularna, pełna zwrotów akcji komedia. A w Teatrze Współczesnym propozycje dla miłośników odważniejszych form dramatycznych i klasyki w nowoczesnym wydaniu Wery Ibsen, a także Choinka u Iwanowów, horror w domku dla lalek. 7 września na afiszu także Mayday 3 Bigamistka. To powrót uwielbianego przez publiczność cyklu komediowego. Teatr Lalek Pleciuga ma na afiszu przedstawienie sensoryczne dla najmłodszych widzów A Kuku, a także baśń klasyczną w lalecznej adaptacji Śnieżka. Więcej informacji o wydarzeniach kulturalnych usłyszycie w naszych audycjach, a także w mediach społecznościowych.
8: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Gotowi na super weekend.

0: Tak energetycznie zaczęła Chapel Run, a skończyła, no proszę, jakby jej się baterie skończyły i energii zabrakło. Tej energii nam nie brakuje, bo dzisiaj piątek, dzisiaj gotowi na super weekend, a w studiu Radia Super FM jest teraz z nami, z Zosią Lichotą i ze mną, Radosław Ross. Pan Radosław Ross, agent z agencji koncertowej Hall Number One. Dzień dobry, witam gorąco i serdecznie.
1: Dzień dobry, kłaniam się wszystkim słuchaczom.
0: Spotykamy się dzisiaj ze względu na takie wyjątkowe wydarzenie, bo już za miesiąc w Szczecińskiej Filharmonii wyjątkowy koncert, no ale ja o tym więcej mówić nie będę, bo bardziej zapytam pana, cóż to za wydarzenie?
1: Rzeczywiście koncert wyjątkowy, koncert Natalii Kukulskiej, podsumowujący dotychczasowy dorobek artystyczny, który jak się okazuje jest już 30-letnim dorobkiem, także koncert wyjątkowy. Natalia znana jest z tego, że jest artystką wszechstronną, sięgającą po różne nurty muzyczne, eksperymentującą. Od Chopina, z którym podróżowała po świecie, jak się okazuje, zatem trochę taka ambasadorka, możemy też równie dobrze powiedzieć, muzyki polskiej na świecie. Po utwory, które były w superprodukcjach filmów polskich, tak, od ballad poprzez piosenki sięgające naprawdę 30 lat wstecz. Także myślę, że koncert rzeczywiście wyjątkowy pod każdym względem.
2: No właśnie, skoro to już kolejne lecie, jak zresztą sam wspomniałeś, to nasuwa się ważne pytanie, czy bilety na koncert są jeszcze w ogóle dostępne?
1: I tutaj myślę, że mogę część radiosłuchaczy zmartwić. Okazuje się, że koncert został wyprzedany już miesiąc przed koncertem, jak się okazuje. Także okazuje się, że Natalia Kukulska jest artystką lubianą chyba w Szczecinie, co bardzo cieszy, rzecz jasna. Także niestety biletów nie można już kupić, ale jest sposób oczywiście, dzięki któremu można je jeszcze zdobyć. Także to myślę, że wspomnimy później na antenie.
0: Ja myślę, że nawet teraz możemy wspomnieć.
1: Może
0: niech Zosia wspomni, bo ona tak to się wyrywa, prawda? Powiedz
2: ja nie wiem, czy
0: jak się tak... można te bilety zdobyć na ten koncert, Zosia?
2: No tak się składa, że mamy takie podwójne zaproszenie na ten koncert. A co trzeba zrobić, aby go zdobyć? Trzeba odpowiedzieć na, myślę, całkiem proste pytanie.
0: A, bardzo.
2: Który jubileusz pracy artystycznej świętuje Natalia Kukulska? Kto pierwszy, ten lepszy? A na pytanie możecie odpowiedzieć pod numerem telefonu.
3: Pomarańczowy telefon Radia Super FM. 91 24 55.
0: Dokładnie tak. Dzwonicie, odpowiadacie, który jubileusz pracy artystycznej świętuje Natalia Kukulska. No i bilet jest wasz.
2: Dokładnie. Tak to jest? Tak, szczególnie, że ta odpowiedź dzisiaj padła.
0: Dokładnie. Poza Natalią Kukulską, Radku, 30 listopada kolejne wyjątkowe spotkanie z muzyką, tym razem w nieco innej wersji.
1: Tak, rzeczywiście. Już niedługo, jak się okazuje, kolejny koncert spod bandery naszej agencji koncertowej. Tym razem w wersji MTV Unplugged. Wyjątkowa odsłona wyjątkowej artystki. Myślę, że ikony. Absolutnie tutaj bez wahania odpowiadam. Ikona z ogromnym warsztatem i dorobkiem artystycznym. Także 30 listopada Andrzejkowo spotykamy się w wersji Unplugged, również w Filharmonii. Na chwilę obecną tylko tyle mogę powiedzieć. Zachęcam do słuchania Super FM, do śledzenia naszych social mediów, żebyśmy nie znaleźli się w takiej sytuacji, że biletów znowu zabraknie.
0: No właśnie, a ten koncert 30 listopada, choć ten najbliższy, który będzie, za miesiąc równo, 4 października w Szczecińskiej Filharmonii, wtedy usłyszymy na deskach w Szczecińskiej Filharmonii Natalię Kukulską, a w studiu Radia Super FM był dzisiaj z nami pan Radosław Ross z agencji koncertowej Hall Number One. Radku, dziękujemy pięknie.
1: Dziękuję,
0: za to spotkanie.
1: Kłaniam się, dziękuję.

0: Supreme i Robbie Williams w gotowi na super weekend w Super FM. Tak dla was gramy w piątkowe. Jak zaznaczyła przed chwilą Zosia, obrzydliwe pogodowo, tak Zosia?
1: Tak, bardzo obrzydliwe bym nawet powiedziała.
0: No właśnie, ale to robicie głośniej radio i od razu jest przyjemniej. Już za chwilę 11:00 i czas na najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Te przygotowała i przedstawi dla was Miriam Lipińska. A tuż po nich mamy dla was coś specjalnego. A szczegółów teraz nie zdradzę. Zostańcie razem z nami.
2: Reklama. Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, szkole pływania fabryki wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
3: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
4: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
3: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
4: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
5: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
4: Wow!
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
2: I po reklamie.
6: Jest 11:00. Wiadomości Super FM.
7: Cała Polska na żółto, są ostrzeżenia od synoptyków. Kolejna akcja niemieckiej policji przy stacji elektroenergetycznej, a na koniec o nietypowych badaniach naukowych, które zostały właśnie nagrodzone.
2: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Mocno padać ma na Pomorzu, w części Pomorza Zachodniego i województwa warmińsko-mazurskiego. Miejscami spadnie tam 35 mm deszczu. Wszędzie poza wybrzeżem są też ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Mocno będzie wiać pod wieczór w porywach z prędkością 85 km na godzinę. Miejscami również burze. A nie cichnie burza wokół afery Zonda Krypto. Sąd zdecydował właśnie, że troje podejrzanych, Rafał Z, Jaromira W i Anna P, najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Wczoraj usłyszeli zarzuty. Grzegorz Kozioł.
8: Odpowiedzą m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy i przywłaszczenie mienia. Sąd pozytywnie rozpatrzył wnioski prokuratury o ich tymczasowe aresztowanie, jak wyjaśniała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
9: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
8: Do zastosowania takiego środka zapobiegawczego w ocenie prokuratury przesłanką ogólną było duże prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów, a kolejne przesłanki to zagrożenie surową karą oraz obawa matactwa i ucieczki. Podejrzanym grozi maksymalnie od 8 do 10 lat pozbawienia wolności.
7: Niemiecka policja przeszukuje od minionej nocy teren przy stacji elektroenergetycznej w Ganderkesee w Dolnej Saksonii. Służby odgrodziły obiekt. Rzeczniczka policji przekazała w rozmowie z dziennikiem Die Welt, że funkcjonariusze dokonali pewnego ustalenia w pobliżu stacji i dlatego wezwano dodatkowe siły. Policja w Dolnej Saksonii podkreśliła, że po próbach sabotażu na stacje elektroenergetyczne w nadrenii północnej Westfalii i Brandenburgii funkcjonariusze pozostają wyczuleni na podobne zagrożenia. A minionej nocy w Dormagen w nadrenii północnej Westfalii przy stacji elektroenergetycznej znaleziono podejrzany przedmiot. Policja podała dziś rano, że to najprawdopodobniej próba sabotażu i że ma list sprawców, w którym przyznają się do winy. Niemiecki gigant motoryzacyjny Volkswagen planuje największe zwolnienia w historii światowego przemysłu motoryzacyjnego. Do końca tej dekady chce wręczyć wypowiedzenia 100 tysiącom pracowników. Koncern tłumaczy się trudną sytuacją, amerykańskimi cłami, nierównym popytem na samochody elektryczne i przede wszystkim ostrą konkurencją ze strony producentów z Chin, którzy między innymi dzięki państwowym dotacjom produkują masowo i zdecydowanie taniej. I na koniec IG Noble rozdane. To humorystyczne nagrody dla naukowców za badania, które najpierw śmieszą, ale potem zmuszają do myślenia. Wśród laureatów są Polacy. Zespół pod kierownictwem profesor Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony w kategorii węchowej za badanie, które wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie. Nagrodzony wynagrodzono też w dziedzinie ekonomii badanie, które wskazuje, że ludzie z wyższych warstw społecznych są bardziej skłonni zabierać słodycze przeznaczone dla dzieci niż przedstawiciele klas niższych. W dziedzinie medycyny doceniono badanie aerodynamiczne wydmuchiwania nosa, a fizycznego IG Nobla przyznano za teoretyczne i eksperymentalne próby zaprojektowania pisuaru zapobiegającego rozpryskom.
2: Super FM. Pogoda.
1: Jeśli liczycie na to, że chmury odpuszczą przed południem, to muszę Was zmartwić, bo szary i deszczowy sufit wciąż mocno trzyma się nad Szczecinem i nie warto rozstawać się dzisiaj z parasolem aż do wieczora. W centrum termometry wskazują stałe 17 stopni, ale chłodniejszy wiatr sprawia, że możemy odczuwać o 1 stopień mniej. Jednak nie przejmujcie się tą szarością za oknem, bo barometr dzisiaj z nami współgra, a w Super FM zaczynamy świętować weekend i zakładam, że nawet pochmurne niebo nie powinno zepsuć Wam dobrego nastroju.
2: Gotowi na super weekend?
10: Gotowi na super weekend.
2: Zapraszają Zosia Lichota i Tomek Janicki.
0: No, zdecydowanie nic tam nie zepsuje dobrego nastroju. Nie powinno tym bardziej zepsuć pogoda, bo kiedy słuchamy Super FM w piątkowe przedpołudnie jest naprawdę przyjemnie. Już za chwilę zadzwonimy do Natalii Kukulskiej. Proszę bardzo. I porozmawiamy z nią o nadchodzącym koncercie, jaki już 4 października odbędzie się w szczecińskiej Filharmonii.
1: A jeszcze przed 12 chciałabym tylko Ci wtrącić, Tomku.
0: Proszę.
1: Że będziecie mieli szansę zdobyć plecak od Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Taki piękny, zielony, z pełnym ekwipunkiem. Tomek, Ty wiesz, co tam jest w środku.
0: Słuchajcie, ja tam patrzyłem. To jest idealny biwakowy plecak, słuchajcie. Macie w pakiecie ręcznik. Jakby padało i byście się wytrzeć, to
1: tak
0: macie
1: jak
0: ręcznik.
1: Dzisiaj na przykład.
0: Macie koszulkę, termos, właściwie to jest taka butelka z takim...
1: Uważam, że to nie jest termos.
0: Co to jest? To jest taki kołnierzyk na tą buteleczkę?
1: Taki
0: co to jest?
1: Ogrzewacz.
0: Ogrzewacz.
1: Tak,
0: także śmiało możecie z takim plecakiem przemierzać szlaki, pojechać do Doliny Dolnej Odry, podziwiać natury, albo na grzyby możecie do Puszczy Goleniowskiej, czemu by nie?
1: Jeszcze możecie w weekend do Niemiec na grzyby skoczyć, jak coś.
0: Tak, zrobić takie Pilce Zameln, a tam proszę bardzo, co tam jeszcze, jak Pilce Zameln, to co
1: der Herrenpilz, der Maronenrüchli.
0: Czyli podgrzybki, borowiki możecie zbierać niemieckie, słuchajcie. Można się poduczyć niemieckiego w piątkowe przedpołudnie.
2: Gotowi na super weekend.
0: Tylko tych der Fliegenpilców nie zbierajcie, bo to muchomory są. Plany na weekend już macie, nie? Razem z Wami będziemy do godziny 14. Lady Gaga teraz, Shape of Woman, 6 minut po godzinie 11.

0: Czas płynie i choć mogłoby się wydawać, że 30 lat to niedużo, to przez ten czas można zrobić naprawdę wiele. I ten rok, rok 2026, jest wyjątkowy. Między innymi dla Natalii Kukulskiej, z którą łączymy się właśnie teraz, wprost ze studia Radia Super FM ze Szczecina. Cześć Natalio, dzień dobry.
1: Witam serdecznie, dzień dobry.
0: No wspominałem, słuchaj, że ten 2026 rok jest rokiem takim jubileuszowym, w którym świętujesz 30-lecie wydania swojego przełomowego, tego dorosłego albumu Światło i 40-lecie debiutu dziecięcego. No i powiedz, z tej okazji czeka nas, na fanów, specjalna jubileuszowa trasa koncertowa. Cóż to będzie za trasa, powiedz? Czego my się możemy spodziewać podczas tej trasy?
1: No, trasa koncertowa rzeczywiście jest, że tak powiem, ma wiele pretekstów. Jest wiele pretekstów do tego jubileuszu, te 40 lat od dziecięcego, te 30 debiutu mojego w zasadzie fonograficznego, 30 lat od albumu Światło. Skończyłam też 50 lat, więc no, też mam coś świętować, ale tak naprawdę to jest dla mnie pretekst do tego, żeby trochę spojrzeć na wszystko, co się wydarzyło z taką wdzięcznością. Ja nie przypadam w ogóle za jakimiś podsumowaniami i jubileuszami, ale pomyślałam sobie, że można zrobić naprawdę coś bardzo ciekawego, jako że w ogóle jestem osobą bardzo sentymentalną, ale też jak się za coś zabieram, to na całego, no to ten koncert będzie naprawdę wyjątkowy, bo ja na nim zaśpiewam piosenki, których nie śpiewałam od lat. Postanowiłam się przełamać do tej specjalnej okazji. Zatytułowałam ten koncert Czy ona jest taka jak ja? Również dlatego, żeby dać pretekst do tej konfrontacji właśnie siebie dzisiejszej z tymi moimi wcześniejszymi wcieleniami. No i w zasadzie zaśpiewam piosenki prawie ze wszystkich moich solowych płyt i nawet takie, które się na tych płytach nie znalazłem, jak choćby piosenki z filmów, nie wiem, Ani słowa, Zakochani, czy Wierzę, się jest nudna. Będzie sporo materiałów archiwalnych, które opowiadają trochę tę historię moją, ale również piosenki są połączone z takim medleje. No i to będzie taka podróż, zdecydowanie to będzie podróż, ale będzie też opowieść o poszukiwaniu siebie, o rozpoznawaniu siebie wśród, nie wiem, świata, ludzi, relacji, dźwięków. I bardzo się cieszę również dlatego, że będę miała wyjątkowy skład, bo oprócz mojego zespołu i powiększonego chórek, też, który będzie tym razem trzyosobowy, to jeszcze będzie ze mną kwartet smyczkowy, więc to daje mi pretekst do tego, żeby naprawdę dotknąć bardzo różnych muzycznych świat.
0: No właśnie, o to chciałem zapytać. Co sprawi, że to wydarzenie będzie inne niż zwykły koncert, słuchaj?
1: Wszystko, łącznie z trwaniem, czasem trwania tego koncertu, bo koncert będzie trwał 2,5 godziny, więc to od razu uprzedzam, ale również zapewniam, że nudy nie ma. To znaczy, dlatego tak mówię, bo sama jak teraz doświadczałam śpiewania tych piosenek, bo już jesteśmy po serii prób, to nie mogłam w to uwierzyć, jak to szybko wszystko idzie i nie wiem, kiedy ten czas naprawdę będzie leciał podczas tego koncertu. No, ciekawostką też jest to, że pojawią się również medley z utworów z albumu Czułe Struny, który miałam przyjemność w Filharmonii w Szczecinie śpiewać już dwukrotnie. Będzie też taka niespodzianka dla mnie samej, bo zaśpiewam również pierwszy raz od mojego dziecięcego śpiewania kilka piosenek moich dziecięcych i zrobię to naprawdę zupełnie wyjątkowo. Wcale nie prześmiewczo, tylko z pełną jakby czułością do tego okresu i zobaczę, kogo ja tam spotkam dzisiaj, jeśli mają.
0: No i też tak sentymentalnie, bo o tym mówiłaś, że to będzie trochę taka podróż sentymentalna, więc ten puszek okruszek, choć się pewnie nie pojawia często na koncertach, to teraz wyjątkowo on wybrzmi na tej scenie. No,
1: nigdy się nie pojawia. Ja go nie śpiewałam nigdy na koncertach swoich dorosłych, bo trzeba pamiętać, że jak ja nagrywałam piosenki jako dziecko, to znaczy to właśnie nagrywałam jako dziecko, a nie jako dorosła osoba, więc jak nagrywałam album Światło, mając 19 lat, płyta się ukazała, jak mam 20, no to gdzie bym miała śpiewać piosenki o lalkach i... Natomiast ten pretekst jest wyjątkowy, bo chciałabym jakby oddać cześć tej części z swojego artystycznego życia i tych początków. Myślę, że to będzie zaskakujące. Już wiadomo, że nie będzie, ponieważ opowiedziałam, ale forma tego będzie na pewno zaskakująca. szokująca. No i też przygotowujemy bardzo piękną scenografię. Bardzo też ciekawe będą materiały archiwalne, które pojawią się na ekranie, bo to
0: tak, wizualizacja.
1: Multimedialna, tak, to będzie oprawa. No ale jakby trzonem jest przede wszystkim historia. I to moc toczona jest taka jak ja, znaczy to pytanie, to właściwie jest właśnie historia o poszukiwaniu siebie, więc ja wraz z moją publicznością myślę, że będę zadawała sobie wiele pytań i zobaczymy, w których momentach się najbardziej odnajdziemy. Dla mnie też to jest jeszcze trochę taką zagadką, bo nie zawsze dotykam na tym koncercie piosenek, które teraz nie wiem, najbardziej czuję, ale chcę się z nimi spotkać. My oczywiście tutaj na próbach, jak działamy, no to mam z tego wielką przyjemność tej konfrontacji właśnie.
0: Koncert w Szczecinie 4 października 2026 roku o 19 pod nazwą Czy ona jest taka jak ja? Natalia, zapytam jeszcze tak na koniec. Dlaczego warto być tego wieczoru razem z tobą i wspólnie przeżyć te 30 lat muzycznej historii?
1: Myślę, że dlatego, że tutaj jest szansa na spotkanie po pierwsze samego siebie i to samego siebie z różnych etapów. Jest dużo refleksji, ale też dużo takich momentów, które mam nadzieję porwą od strony takiej dynamicznej, muzycznej. Jestem tak podekscytowana tym, jak grają moi muzycy i jakie tutaj szykujemy smaczki, że sama się nie mogę doczekać, żeby poczęstować tym publiczność. I mówiąc już tak na koniec, to powiem, że takie koncerty się nie zdarzają, bo trudno zagrać taki koncert normalnie, że powiem, jeżdżąc z zespołem, czy jeżdżąc po różnych miastach. To naprawdę ma specjalną oprawę, specjalny repertuar. No co tu zrobić? Wszystko jest specjalne i specjalne też jest miejsce, które kocham. Muszę zaznaczyć, że Filharmonia w Szczecinie jest jednym z moich ukochanych miejsc, jak nie tym top w Polsce. I mam wiele wspaniałych wspomnień już wielokrotnie miałam przyjemność zatem dostać od publiczności szczecińskiej dużo ciepła. Tym razem ja to będę, że powiem, rozsyłała jeszcze mocniej i bardzo się cieszę na to spotkanie. Myślę, że to wydarzenie ma szansę się zapisać jako to najważniejsze w historii. W tym miejscu.
0: Natalia, czego ci życzyć na ten koncert, powiedz? Energii?
1: O energii się nie boję. Ja to po prostu, niech to będzie wspaniały czas. Ja w to wierzę oczywiście bardzo, ale życzmy sobie tego wszyscy razem. Chciałabym, żeby publiczność, która wychodzi, była naprawdę usatysfakcjonowana i taka pełna przeżyć, które szykujemy.
0: Natalia Kukulska była gościem w programie przedpołudniowym. Gotowi na weekend w Radiu Super FM. Dziękuję ci pięknie i do usłyszenia na koncercie. Będziemy tym razem
1: dziękuję,
0: z tobą.
1: Dziękuję serdecznie, zapraszam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam, pa.

0: Pamiętaj mnie.
1: Czy będziemy się pamiętać i Sarsa? Zosia, pamiętasz czy nie pamiętasz?
2: Nie. Ja cierpię na mgłę mózgową po całym tygodniu. I dobrze, że jest ktoś taki jak Sarsa, że nam przypomina. Na zegarach godzina 11:32, a teraz jest czas, jest ten moment, żeby oderwać się od pracy.
1: I to nie jest czas, by robić sobie kolejną herbatę, czy kolejną może kawę czarną albo z mlekiem, jaką lubicie, a aby wziąć w lewą albo może w prawą dłoń swój telefon i wybrać numer do radia. A ten brzmi, to nam może podpowie pan lektor, bo ja nie do końca pamiętam jeszcze.
3: Pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.
2: No ale chyba warto powiedzieć, po co wybrać ten numer radia.
1: Bo ja tego nie powiedziałem.
2: Nie powiedziałeś
1: no,
2: tego.
1: Widzisz, to... no.
2: Ale ja już spieszę z odpowiedzią. Aby zdobyć plecak idealnie skrojony na biwak, no i wystarczy odpowiedzieć na bardzo proste pytanie. Wręcz bajecznie proste. Mam nadzieję, Tomku, że pamiętasz, jakie to pytanie.
1: No ono jest proste, jak znacie się na geografii. A brzmi, czy między Odrze leży między Odrą wschodnią i zachodnią, czy między Wisłą a Bugiem? A swoją drogą między Bugiem a prawdą, to ja mam nadzieję, że wiecie, gdzie leży.
2: Tak, także przypominamy, ja też mam taką nadzieję, jak zresztą Tomek, ale przypominamy numer telefonu 91 24 55. Czekamy na telefony, bo plecak już szuka właściciela.
1: Na grzyby, na biwak, do Doliny Dolnej Odry, wszędzie będzie idealny.

0: www.wojskapolskie.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
3: I po reklamie.
4: Gotowi na super weekend.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, orkiestra. Tak, gramy dla was, no właśnie, w piątkowe przedpołudnie. Jeszcze piątkowe przedpołudnie, 11 minut zostało do godziny 12. Zosia, konkurs za nami, ale trzeba go rozstrzygnąć, prawda?
2: Tak, rozstrzygamy konkurs. Pytanie było dość proste. Gdzie leży Odra, czy między Odrą... przepraszam, gdzie leży zespół parków krajobrazowych? Między Odrze, między Odrą Zachodnią i Wschodnią, czy między Bugiem a Wisłą. I tak się złożyło, że odpowiedzi udzieliła nam Ewa. Ewo, jesteś?
3: Jestem, witam.
1: Cześć, dzień dobry, co robisz, powiedz?
3: Dzień dobry, właśnie wyszłam do apteki i strasznie pada.
1: No pada, u nas też pada. A daleko masz do tej apteki, czy nie?
3: Nie, niedaleko.
1: No to słuchaj, to pół biedy, a masz parasol?
3: Tak, oczywiście.
1: Bo jakbyś nie miała parasola, to my w razie czego mamy dla ciebie ręcznik, słuchaj, od Zespołu Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry. I to wszystko możemy ci przekazać oczywiście już za chwilę z całym plecakiem, z całym dorobkiem, z butelką, z... Co tam jeszcze, Zosia, było? Koszulka chyba.
2: Koszulka, tak. Koszulka.
1: Taka bardzo ładna z ptaszkiem, słuchaj. No to zadajmy to pytanie jeszcze raz, ja je może przypomnę, co?
2: Tak.
1: Tak, może być? Czy między Odrze leży między Odrą Wschodnią i Zachodnią, czy między Wisłą a Bugiem? Dawaj.
3: Między Odrze leży między Odrą Wschodnią i Zachodnią.
1: Proste. Geografia na piątkę, ba, nawet na szóstkę.
2: Ja bym nawet dała 6 z plusem.
1: Gdzie będziesz, masz plany na weekend, czy jeszcze nie, powiedz?
3: Na weekend? No tak, jutro idę do teatru, to tylko tyle, a dalej nie wiem.
2: Czyli ten plecak chyba niekoniecznie do teatru, ale mam nadzieję, że jakąś pieszą wycieczkę albo chociaż spacer w planie masz.
3: Tak, do Trzebieży się wybieram, jak nie będzie padało.
1: No to super.
2: Idealnie, zestaw idealny na wycieczkę.
1: Czyli plecak już masz, możesz jechać na grzyby, do Trzebieży, nad jeziory, aby nie padało. To niezależnie od tego, gdzie będziesz, Super FM będzie razem z tobą.
3: Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Trzymaj się.
3: Pozdrawiam wszystkich.
1: Trzymaj się ciepło, hejo.
2: Pa.
3: Hej, pa.

0: W ostatnich 2 godzinach rozdaliśmy Wam bilety na koncert Natalii Kukulskiej, plecak od zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. No i tak sobie myślę, że zrobimy sobie taki wrześniowy, piątkowy dzień dziecka z okazji pierwszego nadchodzącego weekendu po powrocie do szkoły. Zabawimy się w szybkie palce, czyli kto pierwszy zadzwoni pod nasz pomarańczowy numer, dostaje bilety na koncert Zalewski i Lemon w Szczecinie. Dzwońcie pod numer 91 2 4 5 5, ale przed tym jeszcze wiadomości, które przedstawi Wam Marcin Krzemiński, więc zróbcie głośniej.
1: Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jest 12. Wiadomości Super FM.
3: Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut. Cud w Nepalu. Po 9 dniach od powodzi uratowano 2 osoby. Nasze siatkarki w strefie medalowej, ale przeciwnik w półfinale mistrzostw bardzo ciężki.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Na początek wiejska i Sejm, któremu nie udało się po raz trzeci odrzucić prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Zanim do tego doszło jednak, miejsce miała bardzo burzliwa debata. Premier mówił o powiązaniach zatrzymanych i podejrzanych osób z politykami. Cytował zeznania ze śledztwa w sprawie Zonda Krypto.
4: Zbyszek zapoznał się z aktami. To jest skandal. Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
3: Mówił z sejmowej mównicy Donald Tusk.
5: Jak to jest, panie premierze? Jak to jest, że rozdziera pan szaty? Że rozdziera pan szaty, obrzuca pan oskarżeniami opozycję, a pana służby z panem na czele przez długie miesiące nie robicie zupełnie nic.
3: Odpowiadał premierowi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Do tego tematu z pewnością dziś będziemy jeszcze wracać. Po 9 dniach od gigantycznej powodzi w Nepalu udało się uratować 2 robotników. Mężczyźni byli uwięzieni w tunelu hydroelektrowni. To jedna z niewielu dobrych informacji z tego kraju, bo służby w ostatnich dniach odnajdują głównie ciała ofiar. Z najnowszych raportów służb wynika, że w całym kraju powódź zabiła ponad 1200 osób. Ponad 4200 nadal uznaje się za zaginione. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że będzie domagał się od Europy zwrotu pieniędzy za pomoc wojskową przekazaną Ukrainie za prezydentury Joe Bidena. Dodał, że setki miliardów dolarów zostały przekazane Ukrainie i NATO, choć jak ocenił, Europa zapłaciłaby za to, gdyby tylko ją o to poproszono. Nie podał przy tym kwoty, jaką jego zdaniem kraje europejskie powinny oddać Stanom Zjednoczonym. Chcemy więcej, mówią zgodnie polskie siatkarki. Biało-czerwone są już w najlepszej czwórce Mistrzostw Europy, ale odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, ale to rywalki będą faworytkami. Michał Waszkiewicz.
6: To pierwszy półfinał po tak dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
7: Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każdy z nas przyjechał tutaj po więcej.
6: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw, ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówiłeś, jak trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
8: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej.
3: Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18.
1: Super FM. Pogoda.
9: No i co tam Zosia w tej pogodzie, powiedz?
10: No, w centrum Szczecina słupki rtęci drgnęły wreszcie o stopień i wskazują teraz 18 stopni. Odczuwalna temperatura jednak trzyma się 16, bo wiatr coraz mocniej daje o sobie znać, osiągając nawet 40 km na godzinę. Rozumiesz to, Tomek? Szare niebo ani myśli odpuścić, a przelotne deszcze wciąż mogą nas na chwilę podeprzeć pod ścianą, więc parasole niech zostaną dzisiaj do końca dnia w zasięgu waszych rąk, ale głowy meteopatów mogą odpocząć, bo barometr wciąż gwarantuje nam korzystną aurę.
2: Gotowi na super weekend? Gotowi na super weekend? Zapraszają Zosia Lichota i Tomek Janicki.
9: Ty Zosia, ale to zobacz, jak 40 km na godzinę wieje, to mandatu nie dostanie.
10: No nie, bo do 50.
9: Do 50 ma ograniczenie, czyli się łapie.
10: Ale później będzie wzrastać z tego, co wiem. No,
9: tak? Idzie tak, w górę?
10: Idzie w górę.
9: Czyli będzie używało głowy.
10: Może dostać mandat. Może dostać
9: Jeżeli
10: mandat.
9: Macie na przykład kapelusze na głowie dzisiaj, to trzymajcie je dobrze, bo może wam zwiać. Ja tak jeszcze patrzę na barometr, jest okej, mówisz, ale ja patrzę jeszcze na biometr, to ten może zostawcie w domu, w pracy. Schowajcie go do szuflady, bo nic dobrego z dzisiaj z niego nie wyniknie. Co innego, kiedy robicie głośniej, słuchacie Super FM w piątkowe popołudnie. My będziemy razem z wami do godziny 14.
2: Gotowi na super weekend.
9: Już za chwilę nowość, jakiej jeszcze w Super FM nie było, ale też w szczecińskiej radiofonii też, nie, też jej nie było. Czyli prześmiewczy serwis Ato News w Super FM. Zróbcie głośniej, bo to będą gorące informacje ze Szczecina i nie tylko. Jaka godzina jest teraz, Zosia, powiedz?
10: 12:04.
9: O, no to proszę. Zaczynamy oficjalnie piątkowe popołudnie w Super FM. Do weekendu coraz bliżej odliczamy te minuty. Najpierw godziny. Teraz minuty.
10: A później sekundy.
9: A później sekundy, a później wszyscy na hura o 15 do domu i korki na ulicę.
10: Dokładnie.
9: Ale do korków to jeszcze dojdziemy spokojnie.

0: News.
1: To program, jakiego jeszcze nie było w Super FM, czyli pakiet najciekawszych newsów w nieco innym, bardziej humorystycznym wydaniu. No i proszę bardzo, to jest news dnia, to jest news nawet miesiąca. Startujemy z wysokiego C. Zosia Lichota odbiera dzisiaj nowe okulary. Wcześniej nie rozpoznawała ludzi na ulicach, a od dzisiaj będzie widziała świat w różowych okularach, tak jak wy, słuchając, gotowi na super weekend w Super FM.
0: To news.
2: Ale przechodząc, Tomku, do tematów zupełnie poważnych, to w Szczecinie jest drama. I to taka całkiem poważna, bo prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który w 2025 roku miał dostarczyć innej osobie substancję chemiczną, od razu mogę powiedzieć, że był to kwas masłowy, i następnie zlecić jej rozlanie przed jedną ze szczecińskich restauracji w Szczecinie. To była bardzo głośna sprawa. Co ciekawe, podejrzany jest podobno związany

0: inną szczecińską restauracją, ale do czynu się absolutnie nie przyznaje.
1: No cóż, no dobre chłopaki patrzą na świat za krat.
0: No i taki świat też jest piękny.
2: A to news.
1: Jest afera parkingowa, o tym mówiliśmy, o tym słuchać w internecie. Przy pewnym przedszkolu w Szczecinie tata pewnego dziecka zaparkował na terenie przedszkola. To był podobno parking dla pracowników placówki, tam podobno były jeszcze drifty. Dużo domysłów z obu stron, wyszła z tego draka. Dyrektorka mówi o agresji, ojciec oczekuje publicznych przeprosin, a do sytuacji ma się odnieść Rada Miasta. Rada jest prosta, zamknąć parking.
2: A to news.
1: To jest news, dobra informacja dla wszystkich homo i nawet sapiens. Jak czytamy w sieci, małpy i ludzie śmieją się w podobny sposób jak 15 milionów lat temu. No, biorąc pod uwagę, że prohibicja na alkohol zaczyna się o 23, to małpka może się do nas uśmiechać. No i tyle nam po 23 pozostało.
2: A to news.
0: Mamy też coś dla wszystkich, którzy uwielbiają koty, te małe i te duże. Takie też, co spadają na cztery łapy. Otóż, jak się okazuje, człowiek jest dla kota tak ważnym elementem świata, a nie tylko kimś, kto napełnia miskę. A to trochę tak jak w polityce. Obywatele, czyli człowiek, są dla polityków, czyli dla kota, ważnym elementem świata, a nie tylko kimś, kto napełnia ich miskę. Jednak w przyrodzie nic nie ginie.
2: A to news!

0: A i noga sama rwie się do tańca po takim numerze, a my w Super FM zwalniamy tylko na chwilę, bo na zegarze godzina 12:28. Weekend puka już do drzwi, a my włączamy ostrzegawcze światła dla wszystkich kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej.
1: Dokładnie tak, w niedzielny poranek w Szczecinie zameldują się biegacze, a wraz z nimi bieg lotto na szóstkę. I o ile zawodnikom życzymy życiówek, o tyle wy, szukając się na niedzielne wyjazdy, bierzcie poprawkę na Alei Wojska Polskiego i okolic Syrenich Stawów.
0: Między 10:00 a 11:30 autobusy linii 53 i 60 polecą objazdami, między innymi przez Arkońską i Szafera, co ważne, omijając przystanek Wincentego Pola. Ale spokojnie, służby obiecują otwierać ulicę dynamicznie zaraz po tym, jak ostatni biegacz przetoczy się przez dany odcinek.
1: Nie, no jak się... jak się przetoczy, to wtedy otworzą. Krótko mówiąc, jeśli w niedzielę przed południem utkniecie na chwilę na Wojska Polskiego, po prostu uchylcie szybę, klepnijcie zawodnika w ramię i pozwólcie mu się przetoczyć do mety.
2: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: I po reklamie.
4: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM zaprasza.
5: Barbara Gądek. W Super FM sprawdzamy, co ciekawego czeka nas w najbliższym czasie. Po wakacyjnej przerwie na scenę wraca Teatr Współczesny w Szczecinie. W tym tygodniu na scenie Nowe Sytuacje zobaczycie spektakl Very Ibsen, czarną komedię z elementami skandynawskiego horroru. Teatr Lalek przygotowuje premierę spektaklu Historia pierwszej zmarszczki. To przedstawienie dla dorosłych, inspirowane autobiograficznym komiksem Wandy Hagedorn. Opowieść o cielesności i społecznych oczekiwaniach wobec kobiet. Wielki Turniej Tenorów to wydarzenia międzynarodowe organizowane przez Operę na Zamku od przeszło 20 lat. W tym roku odbędzie się jego 26. edycja. Koncert wokalnych popisów nazwą nawiązuje do tradycji dworskich zawodów. Zwycięzcę wybiera publiczność, nagradzając swojego faworyta różą, którą każdy widz otrzymuje przy wejściu na teren amfiteatru od opery. Artysta, który zbierze ich najwięcej, zostaje pasowany na rycerza. Formuła wydarzenia jest niezmienna, ale co roku Wielki Turniej Tenorów dostarcza niezwykłych emocji i wzruszeń, a na scenie prezentują się nowi śpiewacy w nowym repertuarze. Koncert 11 września. Przed nami premiera wyjątkowego projektu muzycznego w naszym mieście. Zamek Książąt Pomorskich we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina startuje z nowym cyklem recitali zatytułowanym Efekt Chopina. W sali Bogusława X zaprezentują się najzdolniejsi polscy pianiści młodego pokolenia, laureaci i finaliści konkursów chopinowskich. Inauguracja cyklu odbędzie się w przyszły poniedziałek, 8 września. Przed szczecińską publicznością wystąpi pochodząca ze Szczecina Zuzanna Sejbuk, niezwykle utalentowana pianistka mająca na koncie liczne nagrody międzynarodowe i kwalifikacje do 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. W kolejnych miesiącach na zamkowej scenie zagrają również Mateusz Krzyżowski i Piotr Pawlak. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
4: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Gotowi na super weekend.
7: A my jesteśmy gotowi na super weekend. 26 minut zostało do godziny 13 i tak rozpoczynamy to popołudnie muzycznie. Doktor Alban i Sibul, a już za chwilę przeniesiemy się na Skolwin, gdzie jest Andrzej Kutys i sprawdzi, co się tam dzieje. Tu i teraz za 15.13, czyli za 9 minut. Bądźcie razem z nami.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Rozbudowa zakładu firmy BFK przy ulicy Stołczyńskiej 100. Ten temat na komisji radnych gospodarki komunalnej wzbudził emocje. Przede wszystkim emocje mieszkańców, bo jeżeli chodzi o same pozwolenia, przypomnijmy, że w tym momencie ten zakład produkuje kompost z przeróżnych odpadów, natomiast inwestor chciałby też przetwarzać zrębkę drzewną i odpady drewnopodobne. Natomiast już ta pierwsza produkcja, czyli produkcja kompostu, budzi dużo emocji. Zresztą o tym mówił zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski. Zwracał uwagę, że część pozwoleń na rozszerzenie działalności jest wydanych, natomiast no, mieszkańcy na to wszystko zapatrują się bardzo sceptycznie.
2: O ile jakby rozbudowa w tym zakresie, który jest skazany, ona nie budzi wątpliwości, to tutaj jest problem zaufania co do inwestora w zakresie dotychczasowej działalności ze strony mieszkańców, w zakresie odoru plus też much, które tam są, i też inwestor tutaj przedstawił pewne działania, które zamierzy w najbliższych tygodniach, tak naprawdę już może chyba nawet dniach, poczynić, żeby ulżyć tutaj, jeżeli chodzi o odór.
1: Głos zabrał także radny Marek Habior. On był wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska i zwracał uwagę, że obecne prawo w Polsce, jeżeli chodzi o zapachy, nie do końca jest w stanie odpowiedzieć na to, co mówią mieszkańcy.
3: Podstawowym problemem oczywiście jest to, że w Polsce nie ma ustawy odorowej i jeżeli chodzi o kontrolę wojewódzkiego inspektoratu ochrony środowiska, to oczywiście one mogą być tylko w zakresie tego, co jest mierzalne. Nawet przy tych wartościach, które WIOŚ określa jako niemierzalne, uciążliwości odorowe są, a często są bardzo duże. I tu jest ten podstawowy problem.
1: Inwestor ostatnio spotkał się z Radą Osiedla i mieszkańcami. Bogusław Owsianowski z Rady Osiedla Skolwin no jakoś szczególnie zachwycony tym wszystkim nie był.
4: Tyle buty i takiej arogancji, jaką usłyszeliśmy jako mieszkańcy od przedstawicieli tego zakładu, to nie słyszeliśmy tak naprawdę i nawet nie wiem, czy chcielibyśmy tam do nich chodzić, ale to jest tylko tak, z tym można walczyć. Ja myślę, że to, co pan prezydent Kadłubowski zaproponował, że dajmy czas BFK, żeby się mogli troszeczkę przygotować i wtedy ewentualnie możemy myśleć o takiej rozmowie.
5: A jak może pan doprecyzować, bo słyszę też od obecnych tam, że początek faktycznie był trudny, ale tam później ta rozmowa jakoś zmierzała w sensownym kierunku. Potwierdzi pan, czy nie?
4: Znaczy, może do końca nie potwierdzę, powiem, że na sam koniec chciałem wyjść z tego spotkania, bo uznałem, że powtarzanie ciągle i traktowanie nas jako takich, użyję tak kolokwialnie słowa kimotków, to trochę nie za bardzo.
1: Owsianowski z Rady Osiedla Skolwin odnosił się tutaj do propozycji jednego z radnych Komisji Gospodarki Komunalnej, żeby odwiedzić zakład BFK, żeby zrobić komisję wyjazdową. A Maciej Zaśko, mieszkaniec Skolwina, mówił wprost, że on firmie BFK nie wierzy.
6: Nawet nie chcemy próbować rozmawiać na temat rozwijania tej działalności ze względu na przeszłość, jaką ta firma miała do tej pory. Oni przez 6 lat, pomimo kontroli w WIOŚ-u, jawnie łamali prawo. Nic sobie z tego nie robili. Kolejne kontrole na kary nakładały, a oni kompletnie nic nie zmieniali. To wystarczy raporty wziąć. Ja wydobyłem raporty, zapłaciłem za nie z WIOŚ-u z ostatnich 10 lat i tam jasno, czarno na białym jest to opowiedziane. Tak samo przedstawił to pan dyrektor stoczni wczoraj. Po prostu ludzie nie chcą słyszeć o czymś nowym w sytuacji, kiedy to stare takie jest szkodliwe dla mieszkańców.
1: Pewnie do tej sprawy jeszcze będziemy wracać.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: samoloty. I Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, tak tam odleciała kolejna godzina i z każdą chwilą jesteśmy bliżej weekendu. Już za chwilę najświeższe wydanie wiadomości, te punktualnie o godzinie 13 przygotował i przedstawi Marcin Krzemiński. Zróbcie głośniej, by żadna informacja wam nie umknęła.
1: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia. Bo lepiej wiedzieć wcześniej.
2: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia. Forumonkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
10: Jeszcze rok temu nie wiedziałem, co dalej, a teraz kończę szkołę Pascal. I dobra wiadomość, właśnie zaczęła się rekrutacja. Sprawdź na pascaledu.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
11: Dzień dobry, pan Koszulka. W czym mogę pomóc?
12: Dzień dobry. Potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
11: Przesłałem wizualizację. Proszę sprawdzić.
12: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
13: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
12: Wow!
13: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
16: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
17: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
1: Jest 13. Wiadomości Super FM.
19: Weto prezydenckie utrzymane mimo cytowania zeznań. Ulewy i silny wiatr są ostrzeżenia pogodowe dla prawie całego kraju. Zakazy to nie wszystko. Za chwilę psycholog i obostrzenia w szkołach dotyczące telefonów.
18: Super FM. Wiadomości.
19: Marcin Krzemiński. Sejm nie zdołał odrzucić kolejnego, trzeciego weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Nie pomogły nawet cytowane przez premiera z mównicy fragmenty zeznań z afery Zonda Krypto, w których pojawiał się m.in. były minister sprawiedliwości.
20: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
21: Tak naprawdę ten Zonda premier powinien się wytłumaczyć, dlaczego trzeci raz forsują ustawę, która jest dobra dla Zondy Krypto.
19: Odbija piłeczkę poseł PiS Andrzej Śliwka, dodając, że zdania cytowane przez premiera są wyrwane z kontekstu. Opozycja przypomina też, że to za rządów Tuska prokuratura także umarzała śledztwa w sprawie Zonda Krypto. Tymczasem Sąd Rejonowy Katowice Wschód w całości przychylił się dziś do wniosków złożonych przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej i aresztował dziś Annę P., Jaromira W. i Rafała Zaorskiego, którzy wczoraj usłyszeli zarzuty w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. To oznacza, że w sumie w areszcie w związku z aferą przebywają 4 podejrzane osoby. Oprócz tych aresztowanych dziś także Radosław Piesiewicz, szef PKOL-u. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Mocno powieje po południu i pod wieczór. W niemal całym kraju obowiązują alerty pierwszego stopnia. To oznacza wiatr nawet do 85 km na godzinę. Spokojnie ma być tylko na południu Małopolski i Podkarpacia. Ulewy z kolei dziś możliwe na północy, na Pomorzu, w większości powiatów zachodniopomorskiego i na zachodzie warmińsko-mazurskiego. I tam alerty najniższego pierwszego stopnia. Podejrzane przedmioty znalezione koło stacji elektroenergetycznej w Dormagen na zachodzie Niemiec to urządzenia wyrzutowe. Są podobne do tych, jakich użyto w akcie sabotażu w pobliskim Bergheim, gdzie sparaliżowano kilka bloków elektrowni, podała policja. Śledczy poszukują mężczyzny, który w liście przyznał się do czynu. Jak informują media, motywem miała być walka z paliwami kopalnymi. To nie jest magiczna pigułka, która poprawi skupienie dzieci i ich oceny, mówią eksperci o zakazie używania telefonów w szkole. Może pomóc w budowaniu relacji na żywo, ale sam nie wystarczy, mówi psycholog Hubert Szymczak.
0: Przydałaby się edukacja cyfrowa, bo po wyjściu ze szkoły telefon znów będzie w rękach ucznia, a sam zakaz niczego tych dzieciaków nie nauczy. Nie nauczy ich przede wszystkim tego, jak telefonu używać.
19: Zakaz obowiązuje w szkołach podstawowych, w średnich. Kwestie używania telefonu regulują szkolne statuty. A propos nauczania, jeszcze jedna ważna wiadomość z Sejmu. Od 15 października Akademia w Płocku zmieni nazwę na Uniwersytet Mazowiecki w Płocku. Tak przewiduje ustawa, którą chwalili ponad podziałami posłowie. Teraz trafia ona do Senatu, zajmie się nią 23 września.
18: Super FM. Pogoda.
3: Centrum Szczecina bez większych rewolucji, a termometry trzymają 18 stopni. Choć tradycyjnie nad Odrą czy wokół Głębokiego mocniejsze podmuchy wiatru mogą spychać temperaturę o stopień niżej. Wiatr może osiągać nawet 44 km na godzinę, więc daje się we znaki na otwartych przestrzeniach. Chmury szczelnie przykrywają całe miasto, a deszcz może złapać Was zarówno na pogodnie, jak i w okolicach Łasztowni, więc parasol warto trzymać w zasięgu ręki. Głowy mogą być jednak spokojne, bo barometr mimo chmur utrzymuje stabilną normę.
1: Gotowi na super weekend?
22: Gotowi na super weekend?
1: Zapraszają Zosia Lichota i Tomek Janicki.
23: Jak ciśnienie jest stabilne, to cieszy. No ale jak macie chęć wypić sobie na przykład kolejną kawę, to w ogóle się nie krępujcie, to jeszcze jest na to czas. Dopiero 4 minuty po godzinie 13. A już za chwilę opowiemy o tym, co czeka nas w nadchodzący weekend. Ale też będzie o wystawie, którą warto zobaczyć, kiedy deszcz za oknami. Nie zabraknie przy tym super muzyki, a na dobry początek tej godziny Simply Red, będzie też Alan Walker i Whitney Houston. O jeden. Zmęczyłem się chyba.
1: Gotowi na super weekend.
23: Ja po prostu myślę o weekendzie już, no i to tak mi się, wiesz.
3: Masz mgłę mózgową.
23: O, którą
3: dzisiaj też mam.
23: Mimo, że są tutaj chmury za oknami, to mgła mózgowa też się pojawia. Simply Red i Stars. Gwiazdy przed nami.

0: 13.15, a my w Super FM ustaliliśmy z Tomkiem jedno. Weekend jest już na wyciągnięcie ręki, a w mieście dziać się będzie tyle, że głowa mała. Przynajmniej tak wynika z naszego solidnego, a nawet najsolidniejszego radiowego researchu. Tomek, otwieramy ten nasz imprezowy rozkład jazdy. Zdradź mi proszę, co Szczecin serwuje na piątkowy wieczór.
1: Zaczynamy mocno i bezgłośnie. Dziś o 20.00 na zamkowych tarasach rusza zamkowe Silent Disco. Słuchawki na uszy, do tego trzy różne kanały muzyczne do wyboru i tańczycie na dziedzińcu do własnego rytmu. A w razie niepogody, bo tak też się może zdarzyć, patrząc na aurę za oknem, przeniesiecie się do holu wschodniego i wchodzicie wejściem F.
0: Dokładnie, czyli taki taneczny trening pod gołym niebem chyba można powiedzieć.
1: No można tak powiedzieć, ale jeśli nie jesteście fanami wywijania na parkiecie w deszczu, to nie macie się czym przejmować, bo w sobotę i niedzielę cały Szczecin melduje się na Łasztowni na finałowym rowerowym bulwarowe. Będzie gra miejska, darmowy fitness czy warsztaty z ceramiki. No dużo się będzie działo.
0: Ale żebyście też nie myśleli, że mamy tylko coś dla zapalonych sportowców, bo co to, to nie. Fani dobrej muzyki w plenerze, szczególnie ci z Pogodna, powinniście zarezerwować sobie czas na godzinę 14 w niedzielę, bo na skwerze Pawłowskiego muzycy z naszej szczecińskiej filharmonii zagrają największe hity Queen, Deep Purple czy Eltona Johna i to na dodatek za darmo.
1: Atrakcji pod dostatkiem, a już za chwilę wyjątkowa rozmowa Andrzeja Kutysa o nietuzinkowej fotografii. Co to za fotografia? Zostańcie razem z nami.

0: Tak sobie możecie pośpiewać, słuchajcie, jak macie chęć. Coldplay tak nam zagrał na dobry początek weekendów. Gotowi na super weekend w Super FM. 24 minuty po godzinie 13.
1: A skoro kilka minut temu rozłożyliśmy dla was na części pierwsze cały imprezowy rozkład jazdy na ten weekend, to wypada też uczciwie dodać, że w Muzeum Techniki i Komunikacji czeka na was wyjątkowa wystawa fotografii lotniczej, a o niej opowie i zaprosi Andrzej Kutys ze swoim gościem Mariuszem Suwalskim.
2: Tak się zastanowiłem, że siatka wyświetlana na matówce to jest twoja najlepsza przyjaciółka w robieniu zdjęć. Tak nieco żartobliwie zacznę tę naszą rozmowę.
3: No, od 20 lat na pewno towarzyszka życia.
2: Niezwykle ważna jest symetria w twoich kadrach. W wielu kadrach ta symetria, ta idealna symetria, że jak coś jest idealnie po środku, to musi być idealnie po środku. Stąd się zastanowiłem, że takie efekty to warto się wspomóc, na przykład siatką na matówce.
3: Znaczy symetria, tak, ale bardziej tło chyba jednak, bardziej jak nie tylko fotografia samolotów, jest ważne to, co za samolotem. Ale to nie jest takie oczywiste, bo typowo fotografia lotnicza zwana spoterską polega tylko na fotografowaniu samolotu i tam jest ważny samolot i nic więcej. Natomiast ja czy moi koledzy, bo tworzymy trochę taką grupę, Polskie Stowarzyszenie Polskich Fotografów Lotniczych Air Action, dla nas jest ważniejszy nie tyle samolot, co fotografia, to tło, to wszystko musi stanowić jedną całość, spójność, tak? Bardzo często nawet ten typ samolotu, konkretny model, odmiana nie jest tak ważna, czy nawet nie jesteśmy w stanie tego doprecyzować.
2: Jeżeli chodzi o spoterską fotografię, przyznam szczerze, że aż tak dobrze tematu nie zgłębiałem, natomiast z tego, co sam też trochę mówiłeś, tam nazwijmy to kwestie artystyczne schodzą na dalszy plan. Tak. No w twojej fotografii kwestie artystyczne grają pierwsze skrzypce, jednak tutaj bym na to zwrócił uwagę.
3: Tak, to prawda. To ważna jest fotografia, odbiór jako całości, a tu bardziej bym powiedział, ten samolot schodzi na drugi plan.
2: No ale ktoś powie, znowu będę cię próbował trochę żartobliwie sprowokować, ktoś powie, cwany gapa, wejdzie sobie do samolotu, z góry sobie zrobi, to każdy by tak potrafił, oczywiście nie każdy by tak potrafił, ale przecież no, to nie jest tak, że zadzwonię sobie do jednostki wojskowej, tak prosto z ulicy powiem, dzień dobry, bo ja chciałem wskoczyć do jakiegoś tam samolociku i tam pyknąć foty, nie?
3: Znaczy, no jeżeli chodzi o fotografię air-to-air, czyli wykonywaną z powietrza, no to tutaj bardziej się zaczyna od sesji komercyjnych, jak gdyby organizowanych no, odpłatnie przez różnego rodzaju podmioty.
2: No dobra, ale od czego zacząć?
3: Raczej zacząć. Zacząć to trzeba od jeżdżenia na pokazy lotnicze, robienia zdjęć ziemi, zobaczenia, jak te samoloty się zachowują. Po prostu zwykłe pokazy, pikniki nieraz. W Polsce mamy dużo rodzaju tego przedsięwzięć. W tej chwili taką najbardziej prężną imprezą i ze Szczecina osiągalną w raptem chyba w 3-3,5 godziny samochodem jest coroczna impreza w Lesznie. Natomiast jeżeli chodzi o tą fotografię air-to-air, no to najczęściej się zaczyna od jakichś sesji komercyjnych, tak? Bo ja pierwsze zdjęcia air-to-air wykonywałem w 2015 roku, właśnie na zasadach komercyjnych, a pierwsza sesja wojskowa dla naszych sił powietrznych była w 2020 roku, czyli po 5 latach nabywania doświadczenia.
2: Czy ty masz szansę fotografować bez szyby przed sobą, tak? Czy jak to wygląda?
3: Raczej we wszystkich sesjach tego typu air-to-air, obojętnie czy jest sesja komercyjna, bo wtedy się fotografuje z samolotu typu Skywan, to jest jak najbardziej popularny transportowy, on ma otwartą rampę tylną, więc jest jak gdyby my jesteśmy zapięci w uprzężach takich wspinaczkowych, no żeby to najprościej wytłumaczyć, jak alpiniści, żebyśmy nie wypadli.
2: Żeby się skupić na pracy fotografa, a nie...
3: Natomiast przy sesjach wojskowych, no to tutaj obojętnie, czy to jest polska kasa, litewski Spartan, czy nie wiem, saudyjski Herkules, no to też jest otwarta rampa, ta ładunkowa.
2: Czyli więc też trochę odwagi trzeba mieć i raczej bez lęku wysokości.
3: Raczej bez lęku wysokości, odwagi, raczej bezpieczeństwo zawsze jest pierwsze, tak? Pod wieloma względami. Zarówno nasze, żebyśmy byli przypięci, naszego sprzętu, to znaczy wygląda to komicznie, aparaty są całe poklejane różnego rodzaju taśmami, po prostu nic nie może odpaść, tak? Bo powiedzmy, no w ekstremalnych sytuacjach kilkadziesiąt metrów za nami leci samolot odrzutowy. Cokolwiek wypadnie, wpadnie mu w silnik, no i mamy gotową katastrofę, tak? Więc wszystkie, nie ma opcji na wymianę baterii, nie ma opcji na wymianę karty pamięci, to wszystko jest zaklejone.
2: To jest kwestia dużej odpowiedzialności, no bo to jest ogromne zaangażowanie sił i środków. Umówmy się, poderwanie samolotu bojowego do lotu, żeby go sfotografować w tym przypadku, to nie są tanie rzeczy. I tu nie ma jak gdyby pola na to, a sorry, nie wyszło, nieostre, coś się stało. Bo domyślam się, że z biegiem, z doświadczeniem już nie masz tego tak do końca z tyłu głowy, ale chyba gdzieś takie przeświadczenie musiało kiedyś być. Jak to było?
3: Znaczy jest oczywiście, bo to powiedzmy, no kiedy siły powietrzne wydają zgodę na takie zdjęcia, organizują to i człowiek już dostanie się do tej ekipy focącej, bo to jest cała ekipa w tym momencie. No wiadomo, ten materiał trzeba po tym się zrewanżować, że tak powiem, i siłą powietrznym ten materiał odpowiedniej, dobrej jakości
2: udostępnić,
3: dostarczyć praktycznie, tak? Są sesje łatwiejsze, trudniejsze, wiadomo, przy śmigłowcach, przy samolotach, powiedzmy, ze śmigłem, mówiąc potocznie, jest to dużo trudniej, mając na uwadze to, żeby zdjęcie miało parametry, to znaczy nam zależy na rozmytych śmigłach. O, bo w momencie jak leci helikopter, no my nie widzimy jego widnika, tak? No coś tam się kręci, ale nie widzimy tego. No,
2: najprościej jak będzie za krótki czas, to po prostu...
3: To będziemy widzieli cztery łopatki na zdjęciu, czyli taki, jak my to się śmiejemy, troszkę wisi model w powietrzu, tak? Natomiast żeby nie wisiał model, to jest już największe wyzwanie, bo tam się robi zdjęcia długimi seriami, powiedzmy po 100 zdjęć w serii i na przykład dwa są ostre.
2: Jaki czas wtedy jest ustawiony?
3: 1,15 sekundy na przykład.
2: 1,15 sekundy.
3: Gdzie leci śmigłowiec, który się kołysze w turbulencjach i my wbrew pozorom też się kołyszemy, no nasze ciało się kołysze, ale pokład samolotu też się kołysze, a niekiedy jest to robione w czasie manewrów jeszcze, tak? Nie, to nie są wcale loty po linii prostej, nieraz w dosyć ciasnych zakrętach.
2: To ja powiem, że wynik 2 zdjęcia na 100 to jest tak bardzo dobry wynik przy takich czasach, bo to żadna stabilizacja obiektywu, nic przy tak długich czasach.
3: Nie pomaga.
2: Szczególnie, że to są teleobiektywy, podejrzewam, nie?
3: Nie, tu ogniskowa maksymalna, raczej w tej używamy do 400 mm, ale praktycznie taki obiektyw najlepszy to jest 70-200, coś takiego.
0: Wernisaż wystawy Zatrzymany w locie w sobotę 5 września o 17, a po wernisażu będziecie mieli okazję, by spotkać się z Mariuszem Suwalskim w sali konferencyjnej muzeum. Plany na sobotnie popołudnie, no to już macie.
4: Reklama. Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: Mamo, gotujemy się na bitki?
10: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
11: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: I po reklamie.
7: Gotowi na super weekend.
1: Na zegarach godzina 13:33, a już za chwilę Tomek Duda i pocztówki z podróży, także zostańcie z nami, bo będziecie mieli okazję przenieść się w kolejne miejsce na mapie.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Wyobraźcie sobie Himalaje. Ośmiotysięczniki, głębokie doliny, ogromne masy skalne wypiętrzane podczas zderzenia kontynentów. A teraz wyobraźcie sobie, że przenosimy ten krajobraz na zachodnie wybrzeże Norwegii. Czekamy około 400 milionów lat i pozwalamy działać tektonice, rzekom, lodowcom, morzu, po prostu erozji. Góry rozpadają się, skały wynoszone są z głębi skorupy ziemskiej, doliny wypełniają się okruchami, a później lodowce wycinają fiordy i pozostawiają tysiące wysp. Mniej więcej taką historię opowiada Fjord Sjesten Regional Geopark, położony na zachodnim wybrzeżu Norwegii, na północ od Bergen, w rejonie ujścia potężnego Sognefjordu do Morza Północnego. No i nie jest to już wyłącznie norweska ciekawostka geologiczna, bo od 2025 roku ten Fjord Sjesten ma status Światowego Geoparku UNESCO. No UNESCO uznało, że jest to jedno z najlepszych miejsc na świecie do obserwowania historii powstania, a następnie rozpadu wielkiego łańcucha górskiego. A zaczęło się od katastrofy na skalę kontynentów. Około 400 milionów lat temu zderzyły się ze sobą dwa dawne kontynenty, Baltika i Laurentia. Pierwszy obejmował m.in. obszar dzisiejszej Skandynawii, drugi znaczną część dzisiejszej Ameryki Północnej i Grenlandii. Pomiędzy nimi zamykał się ocean Iapetus. Kontynenty nacierały na siebie, skały były fałdowane, przesuwane, wciskane głęboko pod powierzchnię Ziemi. Powstał gigantyczny łańcuch górski, którego rozmiary porównuje się dzisiaj ze współczesnymi Himalajami. Dzisiaj tych gór właściwie już nie ma. Góry zaczęły się rozpadać, skorupa ziemska, wcześniej potężnie ściśnięta i pogrubiona, zaczęła się rozciągać. Skały znajdujące się głęboko zostały ponownie wyniesione ku powierzchni. I właśnie dlatego Fjord Sjesten jest tak ważny dla geologów. Na stosunkowo niewielkim obszarze można obserwować skały opowiadające o narodzinach gór, o ich wypiętrzeniu, o pogrzebaniu skał na ogromnych głębokościach, a następnie o rozpadzie całego łańcucha. Warto spojrzeć więc na tutejsze góry trochę inaczej. No nie są szczególnie wysokie, ale to właśnie jest najbardziej niezwykłe, bo patrzymy na ruiny jednego z największych łańcuchów górskich, jakie kiedykolwiek istniały w tej części świata. Dzisiejsze Himalaje pokazują nam, jak rodzą się wielkie góry. Fjord Sjesten w Norwegii pokazuje coś znacznie trudniejszego do zobaczenia. Co pozostanie po Himalajach, kiedy damy Ziemi na przykład 400 milionów lat. Do usłyszenia wcześniej niż za 400 milionów lat. Cześć.
3: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Na zegarach powoli zbliża się godzina 14, to czas najnowszych wiadomości w Radiu Super FM, a my kończymy dzisiejszy program gotowi na super weekend i mam nadzieję, że tak jak i my, tak i wy jesteście gotowi na nadchodzący weekend. Zosia, jesteś gotowa?
1: Ja jestem gotowa i mam nadzieję, że w ten weekend odpoczniecie przede wszystkim.
0: To jest najważniejsze, oby tylko aura wam sprzyjała, a my słyszymy się z wami za tydzień w programie gotowi na super weekend, a ja z wami wcześniej, bo już w poniedziałek o 5:30 w programie Dzień Dobry, tu Super FM. Zosia Lichota
1: i Tomek Janicki.
0: Do usłyszenia.

0: Wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jest 14. Wiadomości Super FM.
3: Za chwilę przeprawiające o ból głowy prognozy cen paliw. Potem Niemcy i kolejne próby sabotażu. Będzie też US Open i kolejne wyzwania Igi Świątek.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Marcin Krzemiński. 9 zł za litr oleju napędowego to już nie jest science fiction, to może być całkiem niedaleka przyszłość. Pierwszy tydzień bez rządowego programu CPN uderzył tankujących po kieszeni. Benzyna zdrożała o ponad złotówkę, diesel o blisko 90 groszy średnio w skali kraju. A to nie koniec, bo w sytuacji, w której ropa naftowa znów podchodzi pod $100 za baryłkę, czekają nas kolejne wzrosty cen. Ile zapłacimy w przyszłym tygodniu, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi?
4: Ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr. Natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8 zł i 80 groszy za litr będzie niestety mocno prawdopodobne w najbliższych kilku dniach.
3: Wylicza Jakub Bogucki z petrol.pl. Za to autogaz nie powinien przekroczyć poziomu 3 zł za litr. Skoro o prognozach mowa, uwaga na silny wiatr. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują dziś w niemal całym kraju. Dodatkowo na północy możliwe ulewy. Z Niemiec napływają kolejne doniesienia o podejrzanych przedmiotach odnajdywanych w pobliżu strategicznych obiektów. Według nieoficjalnych informacji służby znalazły urządzenie, które prawdopodobnie mogło posłużyć do odpalania ładunków wybuchowych. Przedmiot znajdował się w pobliżu stacji elektroenergetycznej położonej między Kolonią a Düsseldorfem. Cezary Jaszczyk.
5: Niemiecka policja twierdzi, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z kolejną próbą sabotażu i doprowadzeniem do zwarcia sieci. Funkcjonariusze powołują się na list, w którym sprawcy mają przyznawać się do czynu. Przedmiot został znaleziony przez przypadkowego przechodnia. Policjanci sprawdzają teraz pozostałe obiekty na terenie nadrenni północnej Westfalii. To już kolejna tego typu sytuacja w ostatnich dniach. Po incydencie z dronem bojowym na lotnisku w Lipsku, próbie zamachu na firmę zbrojeniową w Monachium, czy sabotażu na sieć energetyczną w Brandenburgii. Eksperci łączą te wydarzenia z niedzielnymi wyborami regionalnymi w Saksonii-Anhalcie, w których prorosyjska alternatywa dla Niemiec może uzyskać samodzielną większość.
3: Trwają rozmowy na temat przyjazdu amerykańskich negocjatorów na Ukrainę. Do wizyty może dojść pojutrze w niedzielę. Poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na źródło znające najnowsze ustalenia w tej sprawie. Wcześniej rosyjskie media państwowe informowały, że amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzą w sobotę i niedzielę Rosję i Ukrainę. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Iga Świątek pewnie przebrnęła drugą rundę wielkoszlemowego US Open. Gładko pokonała Nadię Podorowską. Teraz na jej drodze stoją już dużo wyżej notowane rywalki, ale forma Polki pozwala wierzyć, że może w tym turnieju zajść daleko. Michał Waszkiewicz.
6: Jutro zagra z Czeszką Marii Bouskową, która jest rozstawiona z 25. W dotychczasowych starciach jest 3-0 dla Polki. W rundzie czwartej rywalką Świątek może być Madison Keys lub wracająca po kontuzji mistrzyni olimpijska Qin Wen, a w ćwierćfinale Polka może trafić na Jelenę Rybakinę.
3: Przypomnę, że Iga wygrała wielkoszlemowy US Open 4 lata temu.

0: kampania realizowana jest w ramach projektu Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Dla ludzi, dla natury, dla przyszłości. Sfinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
1: Opowieść o Międzyodrzu, opowieść o turystyce, opowieść o historii, opowieść wreszcie o przyrodzie.

0: Typowe, klasyczne dla tego gatunku żeremia, które z daleka wyglądają jak olbrzymia kupa gałęzi. Natomiast jest to misterna konstrukcja z wbudowanymi korytarzami, w środku z komorą powietrzną, gdzie on przebywa. Natomiast samo wejście do tego jego domu jest pod wodą. Czyli on, przepływając bezpiecznie, ukrywając się przed drapieżnikami, może z tego żeremia korzystać, tam wychowuje swoje młode też.
1: Jakie zwierzęta jeszcze na Międzyodrzu można zobaczyć?
0: Tu wspomnieliśmy o wydrze, jest trochę tego gatunku, natomiast wydra jest zwierzęciem, które jest skryte, jest zwinne, świetnie się wspina, ale też świetnie pływa. W związku z tym...
1: Ciężko będzie ją zobaczyć, bo się sprytnie przed nami ukryje pewnie.
0: Dokładnie, ją ciężko nawet zaobserwować w środowisku, które jest dla nas bardziej dostępne, czyli na przykład nad jeziorami zazwyczaj widzimy, że ona jest po śladach, które zostawiła, resztkach jedzenia albo po prostu odchodach. Natomiast tutaj, jeżeli poruszamy się drogą wodną, no to trudno nam takie rzeczy zauważyć. Ale jest cała gama innych zwierząt. Płazy. Jak w czerwcu odwiedzimy to miejsce, jest koncert płazów, żab zielonych, także tutaj no coś pięknego. Polecam serdecznie. Zaskrońce, które lubią wodę i pływają.
1: I są niegroźne, pamiętajmy
0: tak,
1: o tym.
0: To nie są jadowite węże, nie rosną też bardzo duże, ale są dosyć ciekawe. Rozpoznamy je po tym, że mają tutaj w okolicach, można powiedzieć, skroni, takie żółte plamki, a całe są w obarwieniu takim ciemnym. Mhm. No oprócz tego wady, ważki, naprawdę mnóstwo się dzieje. Mamy też informację, że od jakiegoś czasu zadomowiła nam się tam watacha wilka, no ale też jest to gatunek trudny do obserwacji.
1: I chyba raczej nie do końca byśmy chcieli spotkać tego wilka na swojej drodze, chyba że w bezpiecznej odległości. Na przykład z kajaka obserwując gdzieś tam, gdzie on jest tam gdzieś na brzegu.
0: Dokładnie, zresztą zwierzęta te mają bardzo dobry węch, więc słysząc nas, czując jak się poruszamy, to raczej trudno.
1: A zdarzały się w ogóle takie zaskakujące spotkania na Międzyodrzu?
0: Nasi pracownicy akurat nie. Informacje te mamy od osób, które badają populację wilka po prostu w województwie zachodniopomorskim.
1: Aha.
0: Natomiast sami osobiście nie widzieliśmy. Z ciekawostek można też powiedzieć, że był widziany na Międzyodrzu łoś. Natomiast no nie jest zaobserwowany.
1: To ten łoś, który biegał później po Szczecinie? Ten sam?
0: Wygląda na to, że mógł być to... mógł to być ten sam osobnik, no ciężko powiedzieć, ale mogło tak być. W każdym razie jest to na pewno miejsce migracyjne też dla dużych zwierząt, to Międzyodrze, i też zastanawiałam się, czy to była kwestia migracji jakiejś tam, czy może ciekawskich młodych łosi, czy generalnie kiedyś ten obszar będzie jednak przez tą rosnącą populację łosia jednak zadomowiony. Na razie nie mamy więcej potwierdzeń, żeby ten gatunek się pojawiał, no natomiast no jest on charakterystyczny dla terenów bagiennych.
1: A słyszałem też, że to chyba też znak naszych czasów, że jakichś najeźdźców macie na Międzyodrzu, w sensie tak zwane inwazyjne gatunki.
0: Inwazyjne gatunki obce i takim niestety gatunkiem obcym, który no jest dosyć sprytnym gatunkiem, trudnym do złapania zarówno dla ludzi, jak i dla drapieżników, czyli szopracz.
1: A dlaczego on jest taki niebezpieczny dla przyrody Międzyodrza?
0: Dlatego, że on jest gatunkiem no, prawie wszystkożernym. Mówi się, szopracz bardzo łatwo przystosowuje się do siedliska i żywi się zarówno pokarmem roślinnym, jak i zwierzęcym, pisklakami, jajkami, ale nie pogardzi też jakimś innym pokarmem. On po prostu się dostosowuje do tego, co mu aktualnie środowisko podaje. No niestety jest gatunkiem, który...
1: Czyli wydaje się, że sympatyczny, ale to tylko dla nas mieszczuchów z syndromem Bambi możemy tak sobie tylko myśleć o tym szopie.
0: Można tak powiedzieć. No niestety są takie już doniesienia właśnie z Polski, że no, mając na przykład kolonię jakiegoś gatunku, potrafi ją do zera wyjeść po prostu. Czyli młode wyjeść do zera, krótko mówiąc. No tak. Czyli w danym sezonie nie było lęku, ponieważ szopracz tutaj się, no był to dla niego posiłek.
1: A tak czy owak tę przyrodę najlepiej na Międzyodrzu zaobserwować samemu, o czym opowiadała Katarzyna Dziubak z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.
2: Kampania realizowana jest w ramach projektu Park Narodowy Doliny Dolnej Odry. Dla ludzi, dla natury, dla przyszłości.

0: Posłuchaj w Super FM. Pięknie tu.
1: I czysto.
0: I nawet śmietniki do segregacji odpadów są.
1: Świadomość ekologiczna rośnie.
2: A już niebawem będziecie wiedzieć więcej. Tylko w radiu Super FM. Super Eko Magazyn. W każdy wtorek po 10:00. A w nim ekożywność. Skąd i gdzie? Ekologia. Co to jest? Hałas. Jak go unikać? Moda. Czy to jest eko? I wiele innych tematów, które pomogą Wam zadbać o przestrzeń wokół nas, by było nie tylko ładnie, ale i zdrowo. Nie tylko dla ducha, ale i dla ciała. Super Eko Magazyn. Już w najbliższy wtorek po 10:00. Tylko w radiu Super FM. Patronat honorowy. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2026. Program Edukacja Ekologiczna.
0: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
7: Super FM zaprasza.
8: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. 26. Wielki Turniej Tenorów. Jedno z najważniejszych plenerowych i operowych wydarzeń roku w Szczecinie to propozycja Opery na Zamku na 11 września. W tym miesiącu w operze także zobaczycie muzyczną bajkę o odwadze, akceptacji oraz sile przyjaźni zatytułowaną Toto. Związek na odległość niewielką to spektakl w Teatrze Polskim. W pierwszej połowie miesiąca także Mąż mojej żony. Popularna, pełna zwrotów akcji komedia. A w Teatrze Współczesnym propozycje dla miłośników odważniejszych form dramatycznych i klasyki w nowoczesnym wydaniu. Very Ibsen, a także Choinka u Iwanowów. Horror w domku dla lalek. 7 września na afiszu także Mayday 3 – Bigamistka. To powrót uwielbianego przez publiczność cyklu komediowego. Teatr Lalek Pleciuga ma na afiszu przedstawienie sensoryczne dla najmłodszych widzów A Kuku, a także baśń klasyczną w lalecznej adaptacji Śnieżka. Wrzesień w Pleciudze zamknie barwne widowisko edukacyjne Perfekty i Ambaras. W Willi Lenca w ramach Festiwalu Muzyki Przewracalnej odbędzie się koncert między tradycją a pamięcią. 24 września wystąpi berliński kwartet dyplomatyczny, a w programie znajdzie się polska muzyka kameralna inspirowana m.in. folklorem. Więcej informacji o wydarzeniach kulturalnych usłyszycie w naszych audycjach, a także w mediach społecznościowych.
6: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Poznanie i Radio Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Okres wakacyjny dla znaczącej części naszego społeczeństwa właśnie dobiegł końca, a to oznacza, że w kinach też zaczyna się spore poruszenie. Ten weekend jest tego najlepszym przykładem, bo premier mamy mnóstwo. Takim tytułem, który wzbudzi zapewne spore poruszanie, będzie film Tony, który opowiada o młodym Anthonym Bourdainie, słynnym szefie kuchni i autorze wielu popularnych telewizyjnych programów kulinarnych. Jak to się wszystko zaczęło? Tę historię przybliża właśnie film Tony, w którym główne role zagrali Dominic Sessa i Antonio Banderas. Drugi taki znaczący film prezentowany w ten weekend premierowo to Miłość, śmierć i dojrzewanie w Camp Miasma. Tutaj jednak muszę Państwa przestrzec, bo oto dostajemy jeden z najlepszych i najoryginalniejszych filmów tego roku, oklaskiwany w Cannes i na wielu innych festiwalach, w wielu kręgach już dziś mający status wydarzenia, które przez lata zyska zapewne pozycję dzieła kultowego. Ale to nie jest kino tradycyjne, ale coś absolutnie odlotowego, bo jak się z filmu dowiadujemy, na dnie jeziora jest dziura, to z niej pochodzą filmy. I niech to będzie dla Państwa intrygująca zachęta. W jednej z głównych ról występuje w filmie Gillian Anderson. Inną ciekawą propozycją jest film 500 mil. To ciepły, poruszający obraz, w którym subtelny humor przeplata się ze wzruszeniem. To coś więcej niż film drogi. To szczera, pozbawiona fałszywej nuty i głęboko refleksyjna opowieść o rodzinie, nadziei i potrzebie bliskości. Ktoś całkiem obcy. To historia syryjskiej lekarki i jej córki, które uciekają z ogarniętej wojną Syrii. Ich desperacka decyzja uruchamia łańcuch dramatycznych wydarzeń. Opowieść przedstawiona została z kilku perspektyw. Film Młodsza siostra to subtelny portret młodej dziewczyny, która wchodzi w dorosłe życie i kształtuje swoją tożsamość. Kino komercyjne i rozrywkowe reprezentują w ten weekend dwa filmy. Nie patrz w dół 2 to opowieść o dwóch dziewczynach, które decydują się na udział w ekstremalnej wyprawie, a które uwięzione zostają na skalę gdzieś 3,5 tysiąca metrów nad ziemią. Spa Weekend to hollywoodzka komedia o przyjaciółkach z dzieciństwa, które wyjeżdżają do ekskluzywnego spa, gdzie spotykają koleżankę sprawiającą bardzo wiele kłopotów i sprowadzającą na nich katastrofę. I na koniec sporo powracających do naszych kin klasyki. Wśród nowych, starych filmów są Absolwent z Dustinem Hoffmanem, Asterix i Obelix Misja Kleopatra z legendarnym polskim dubbingiem oraz animacja Auta. I to będzie bardzo ciekawy kinowy weekend, proszę mi wierzyć.
0: Spór w kinie i Radio Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: www.wojskapolskie.pl lub wpadaj osobiście na Wojska Polskiego 51. Terapeuta zajęciowy, asystentka stomatologiczna, technik sterylizacji medycznej, same chodliwe kierunki za free. A szkoła? Petarda! Do tego przy zapisie do 30 września kurs psychodietetyki za darmo. Pascal. Więcej niż szkoła.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.
5: Jest 15. Wiadomości Super FM.
6: Okres próbny dla świeżo upieczonego kierowcy. Potem uznany za stracony witraż odnaleziony w Gdańsku. Najpierw jednak wrócimy do cytatów ze śledztwa.
7: Powiedzieć można wszystko.
6: Mówi prezes PiS-a, chodzi o sprawę Zonda Krypto.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzemiński. Zbyszek obiecał, że jak wróci do ministerstwa, to ukręci łeb tym sprawom. Tak miał twierdzić Przemysław Kral. Fragment zeznań szefa giełdy Zonda Krypto przytoczył dziś premier w Sejmie i zrobił to tuż przed głosowaniem nad odrzuceniem weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Kolejne dowody na powiązania ludzi PiS z szefem Zonda Krypto były formą presji na opozycję, by pomogła rządzącym odrzucić prezydenckie weto, a przez to przyjąć przepisy o kryptowalutach. Maciej Kluczka.
8: To się jednak nie udało, bo opozycja niezmiennie wspiera prezydenta w tej sprawie. Donald Tusk twierdzi, że opozycja będzie tego żałować ze względu na kolejne fakty ze śledztwa Zonda Krypto. Szef rządu cytował zeznania Krala.
9: Zbyszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił.
8: Jarosław Kaczyński, pytany o to, czy Ziobro obiecywał Kralowi pomoc, odpowiada tak.
7: Powiedzieć można wszystko.
8: Prezes PiS-u, pytany o pieniądze, które od Krala dostała Fundacja Ziobry, stwierdza następujące.
7: No przyjął, to był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje.
8: Ostatecznie wiarygodność słów Przemysława Krala zweryfikuje sąd.
6: Były youtuber skazany przez lubelski sąd za przesłanie 13-latce materiałów pornograficznych. Kara dla 31-letniego Wojciecha K. to rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Do tego odszkodowanie dla poszkodowanej i zakaz zbliżania się do niej. Do przestępstwa doszło 12 lat temu, a zostało ono ujawnione 3 lata temu. Wojciech K. przyznał się do winy i sam zaproponował karę, na którą zgodził się prokurator. Od dziś każdy nowy kierowca, który zda egzamin na prawo jazdy uprawniający do kierowania samochodem osobowym, będzie objęty okresem próbnym. Jak długo, mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa z portalu brd24.pl.
10: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek, to będzie 3 lata.
6: W okresie próbnym kierowca może prowadzić wyłącznie całkowicie trzeźwy, nie ma progu do 0,2 promila. Na 17-letni kierowca nie może przewozić nieletnich bez dorosłego opiekuna. Upały nie zwracają uwagi na kalendarz. W Hiszpanii wrzesień rozpoczął się kolejną falą wysokich temperatur. Według meteorologów w Andaluzji przekroczą 40 stopni, a w większości pozostałych regionów sięgną 35. W tym roku upały w Hiszpanii przyczyniły się do śmierci ponad 5000 osób. Niespodziewane odkrycie w Gdańsku. Konserwatorzy zabytków odkryli wśród magazynowanych pozostałości po II wojnie światowej jeden z witraży uznawanych za bezpowrotnie stracony, mówi Magdalena Kosińska z Urzędu Ochrony Zabytków.
11: To jest niesamowicie satysfakcjonujące odkrycie. Udało nam się od razu podczas oględzin ustalić proweniencję tego witraża, czyli Bazylika Mariacka.
6: Witraż będzie można znów w niej podziwiać, prawdopodobnie za rok.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Na zegarach właśnie teraz wybija nam 15:20, a więc chyba najwyższa pora, żebyśmy w Radiu Super FM sprawdzili, co dzieje się na szczecińskich drogach. Duży ruch teraz na przykład na Floriana Krygiera. Przed rondem Hakena stajemy kawałek za skrętem ulicy Ustowską. Nieco dłużej postoicie także na Południowej i obwodnicy Przecławia. Wielu zmotoryzowanych, także na Gumieńcach, to oczywiście rondo Gierosa. Kierowcy stoją na Europejskiej i Okulickiego. Ku Słońcu z obu stron do przejezdnych również nie należy. Hamulca używamy także na krzyżówce wrocławskiej z Okulickiego i Spiską, a także Weleckiej i Topolowej, to już oczywiście na Mierzynie. Na pogodnie większych kolejek nie widzę, choć w kierunku centrum chwilę dłużej postoicie na węźle Łękno.

Konie również na Zawadzkiego i osiedlu Arkońskim. W samym centrum za to, no to właśnie, korków sporo, chociażby na rondzie Giedrojcia. Tutaj Kołątaja i Wyzwolenia zakorkowane po obu stronach, podobnie sprawy mają się na Staszica. Kilka minut dłużej stoimy także na trasie Zamkowej, a i Wyszyńskiego przed Bramą Portową zabierze Wam trochę czasu. 91245 czekamy na Wasze wieści ze szczecińskich dróg. A teraz na 97,5 QNS i La Camisa Negra.

0: Reklama.
1: Cześć, sąsiedzi!
2: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
4: Dzień dobry, pan Koszulka, w czym mogę pomóc?
5: Dzień dobry, potrzebuję koszulek z nadrukiem dla pracowników. Małe logo na piersi i większy napis na plecach. Do tego trochę polówek z haftem i czapki z daszkiem.
4: Przesłałem wizualizację, proszę sprawdzić.
5: Dokładnie o to chodziło. Już wysyłam listę rozmiarów. Kiedy odbiór?
6: Proszę bardzo, oto pani zamówienie.
5: Wow!
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu sprzedaży ubrań firmowych, roboczych dla grup, wycieczek, zespołów sportowych i innych. Odwiedź nas, przymierz, zobacz kolory. Masz pomysł? My zamienimy go w koszulkę, bluzę, kurtkę, czapkę. W cokolwiek chcesz. Pan Koszulka, ulica Willowa 12. Zapraszamy.
7: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
8: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
7: Takie cuda tam sprzedają?
8: No pewnie. I to nie za miliony.
9: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
10: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
11: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
12: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
13: I po reklamie.
14: Super!

0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Kierowcy w Szczecinie na pewno nie mają łatwego popołudnia, mimo tego, że przecież dzisiaj piątek, przecież zaczynamy weekend. Na drogach tak kolorowo nie jest. Mam tu na myśli chociażby Plac Szarych Szeregów. Tutaj Wielkopolska, Aleja Wojska Polskiego, ale także Piastów, niektórych za kierownicą mogą przyprawić o ból głowy. Niewiele lepiej sprawy mają się na Placu Grunwaldzkim. Stoimy na Rajskiego i Jana Pawła II. Więcej czasu stracicie także przy przejeździe z prawego na lewy brzeg Odry. Tu stoi trasa zamkowa, na moście Długimi Energetyków też jedziemy wolniej. Nabrzeże Wieleckie, no niestety, po obu stronach nie jest przejezdne. Hamulec trzeba wcisnąć także na Wyszyńskiego przed Bramą Portową oraz na Placu Zwycięstwa przed wjazdem w Krzywoustego. Po prawej stronie miasta kierowcy czekają na przejazd ulicą Struga przy skręcie w Grywińską. Duży ruch także na Batalionów Chłopskich w obie strony. Zwalniamy jeszcze na skrzyżowaniu z Wierzynieckiej i Niedźwiedziej. Pomorska także może zabrać Wam kilka minut. Cały czas czekamy też na Wasze wieści z dróg. Przypominam, 912455 to nasz pomarańczowy numer telefonu. Pomoc drogowa w Radiu Super FM wraca już po godzinie 16. Wtedy najświeższe informacje dla kierowców przedstawi Wam Michał Kaczmarek.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Pierwszy tydzień września powoli zbliża się do końca. Tydzień krótki, aczkolwiek intensywny. W poniedziałek jeszcze wakacje, a od wtorku szkoła wróciła, korki na ulice miasta wróciły, praca wróciła w takim jakimś zupełnie innym, bardziej jesiennym trybie. No tak, czas się przeprogramować z trybu wakacje na tryb jesieni. Mam nadzieję, że my jako Radio Super FM w tym tygodniu aktywnie Wam w tym pomagaliśmy. No i mamy piątek, dopłynęliśmy, większość z Was już pewnie skończyła pracę, a jeżeli nie, no to jeszcze trzymajcie się dzielnie, a my na pewno mamy dla Was w ciągu najbliższych 2 godzin dużo informacji z naszego miasta. Pierwsze radiowe podsumowanie dnia właśnie się zaczyna, a za 3 minuty będzie 16:00.
0: Ale to był dzień.
2: Tak gra Super

0: Jest 16. Wiadomości Super FM.
1: Kierowcy kontra Uber, jest europejski pozew zbiorowy. Minister wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Co zrobi prezydent? Powiemy też o teście syren alarmowych na Lubelszczyźnie.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów Europy złożyło zbiorowy pozew przeciwko firmie. Taksówkarze uważają, że ich wynagrodzenia opierają się na niepoprawnym algorytmie, który obniża zarobki, mówi Tomasz Wójcik, założyciel Stowarzyszenia Kierowców.
3: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
1: To efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje, od 25 do 50%. Według firmy miało to zrekompensować kierowcom nieopłacalne kursy, na przykład takie, w których dojazd do klienta jest zbyt długi. Jednak zdaniem taksówkarzy wprowadzono to po to, by przetestować, jak bardzo Uber może pomniejszać wynagrodzenie swoich pracowników. Przedsiębiorstwo odcina się od zarzutów, twierdząc, że algorytm działa uczciwie. Przedłużony przez sąd to kolejne 3 miesiące areszt dla youtubera Stu. YouTuber ma zarzut dotyczący rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z małoletnimi poniżej 15 roku życia. Nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Od miesiąca przebywa w areszcie w Warszawie, grozi mu nawet do 15 lat więzienia. Dotychczasowy minister w Trybunale Konstytucyjnym Maciej Berek został wybrany w sejmowym głosowaniu na sędziego. Kandydatura ta budziła wątpliwości nawet wśród koalicjantów Koalicji Obywatelskiej. Krytykowała ją opozycja, wątpliwości miał prezydent Karol Nawrocki. Czy więc odbierze ślubowanie od Macieja Berka?
4: Kiedy ślubowanie pana ministra Berka? Czy będzie ten termin?
5: O tym zdecyduje prezydent Rzeczypospolitej Karol Nawrocki.
4: Ale tylko o terminie, czy w ogóle o fakcie ślubowania, panie?
5: To nie rozmawiamy się z panem prezydentem.
1: Odpowiada dyplomatycznie szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Prezydent już wcześniej nie przyjął przysięgi od czworga sędziów Trybunału wybranych przez Sejm w marcu. W tej sprawie toczy się śledztwo. Z prokuratorem ma się spotkać także sam Karol Nawrocki. Na Lubelszczyźnie trwają testy nowego systemu syren alarmowych. Do końca roku pojawi się ich 326. Jak mówi Marcin Bubicz, rzecznik wojewody lubelskiego, ćwiczenia przebiegają bez zakłóceń.
6: Ciche testy są codziennie przeprowadzane. Codzienne testy wykazują prawidłowość. Przeprowadzamy także głośne testy syren.
1: Praca nad nowym systemem to m.in. reakcja na sytuację z końca lipca, gdy po tym, jak koło Tarnawy Kolonii spadła rosyjska rakieta, w kilku powiatach nie zawyły syren. Ewa Braun, scenografka, kostiumografka, dekoratorka wnętrz i laureatka Oscara za listę Schindlera Stevena Spielberga, zostanie uhonorowana w łódzkiej Alei Gwiazd. Swoją gwiazdę na Piotrkowskiej twórczyni odsłoni 8 września o 16:00. Potem spotka się z publicznością w C1.
2: Super FM. Pogoda.
7: Trudno jest dzisiaj coś powiedzieć dobrego o pogodzie w naszym mieście ze względu na to, że szarość i chmury dominują od samego rana. Deszcz może nie jest przesadnie intensywny, no ale siąpi. Siąpić będzie także wieczorem. Temperatury dość stabilne, cały czas mniej więcej 17 stopni i wieczorem też tak mniej więcej będzie. Nad ranem 12, jutro w ciągu dnia zmiennie. Słońce się pojawi na horyzoncie, ale chmury i deszcz też będą obecne, a więc taka pogoda w kratę.
2: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
7: No i witam Was serdecznie i to wielka przyjemność jest rozpoczynać nasze spotkanie w piątek. To jest pierwsze radiowe podsumowanie dnia magazyn Ale to był dzień i dużo informacji z naszego miasta. Politycy Prawa i Sprawiedliwości na Skolwinie o fabryce, która zanieczyszcza powietrze. Będzie także o 28 kotach w mieszkaniu na ulicy Szafera. Pseudohodowla powinna zostać rozwiązana, aczkolwiek pod kątem administracyjnym nie jest to takie proste. Te informacje, ale nie tylko, przed nami. Michał Kaczmarek, witam Was ponownie. 4 minuty po godzinie 16:00.

0: był dzień.
1: Przegląd najważniejszych informacji dnia zaczynamy od Skolwina. Na północy wciąż trwa gorąca dyskusja o tym, czy jedna z fabryk powinna zostać rozbudowana, czy nie. Mieszkańcy są przeciwni, obawiają się, że smrodu, jak to mówią dość dosłownie, będzie jeszcze więcej. Szczegóły Andrzej Kutys.
2: W czasie konferencji zorganizowanej nieopodal siedziby zakładu BFK zaczęły roznosić się niemiłe zapachy. Na to zwracali uwagę mieszkańcy, którzy przyszli na spotkanie z dziennikarzami.
3: Przez ten smród głowa boli strasznie. Nawet teraz go czuć. Niech pan sobie teraz wyobrazi czas, słońce 28 stopni, bezchmurne lato. Potrafi to cały dzień.
4: Piotr Skupniewicz. Ja reprezentuję tutaj pracowników firmy Partner, która jest nieopodal. Tego doświadczamy jako pracownicy, a jest tutaj nas ponad 200 osób. Niemalże codziennie ten fetor.
2: Cofnijmy się na moment w czasie do obrad Komisji Gospodarki Komunalnej, podczas której zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski mówił, że miasto wyda decyzję środowiskową, natomiast większość z innych organów już swoje decyzje podjęło.
5: Jesteśmy na uzgodnieniach i opiniach. Sanepid akurat już wydał pozytywną opinię, RZGW uzgodnienia też wydało. RDOŚ jest na etapie jakby tutaj uzyskiwania informacji od inwestora i też ustosunkowania się między innymi do uwag naszych mieszkańców.
2: Radni usłyszeli także informacje dotyczące bieżącego funkcjonowania zakładu jeszcze przed przebudową.
6: Wystąpiliśmy zarówno do pana marszałka, jak i do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o przekazywanie nam informacji. Marszałek poinformował nas tylko, że zlecił kontrolę wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Nie mamy jeszcze informacji od wojewódzkiego inspektora, czym te kontrole się skończyły.
7: Czyli żebyśmy tutaj mieli tą jasność. Odnośnie obecnej działalności, to nie my jako gmina miasto Szczecin wystawialiśmy decyzję.
2: Mówił przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, radny Zielonych Przemysław Słowik. Dzisiaj na konferencji prasowej radni Prawa i Sprawiedliwości, miejska opozycja przekonywali, że trzeba coś z tym zrobić, mówił Marek Habior, były wojewódzki inspektor ochrony środowiska.
8: Bardziej aktywne działania ze strony prezydenta, a takie działanie wynika wprost z artykułu 237 ustawy o ochronie środowiska, czyli prezydent jako organ ochrony środowiska wie o tym i tak naprawdę powinien wystąpić z żądaniem wobec firmy BFK o przeprowadzenie tak zwanego przeglądu środowiskowego, czyli szerokiego monitoringu wszystkich zakresów pomiarowych.
2: Radny PiS Północy Dariusz Smoliński ocenia, że prezydent musi coś w tej sprawie zrobić.
9: Ja o tej sprawie dowiedziałem się mniej więcej 2 lata temu po raz pierwszy. Po raz pierwszy w tej sprawie zaczęliśmy działać, natomiast firma przekonywała cały czas, że trwa działanie w kierunku poprawy sytuacji, poprawy jakby warunków i tego, żeby mieszkańcy się lepiej czuli. Takie były z ich strony deklaracje. Znaczy ja powiem w ten sposób. W moim przekonaniu miasto posiada aparaturę i narzędzia do tego, żeby po pierwsze przesunąć tą zgodę
10: środowiskową.
9: A po drugie, mówiąc kolokwialnie, tak jak wspomniał tutaj kolega Marek Habior, miasto ma, że prezydent ma wręcz obowiązek w takiej sytuacji zarządzić działania mające na celu monitoring całej sytuacji.
2: Odbyło się już jedno spotkanie mieszkańców z inwestorem. Z tego spotkania, jak relacjonowali, byli bardzo niezadowoleni. Uważają, że inwestor zachowuje się wobec nich arogancko. Mają być też kolejne spotkania, więc do tematu na pewno wrócimy.

0: Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Ta prognoza pogody potrafi być czasami dezorientująca. Mówiłem dosłownie paręnaście minut temu, że trochę siąpi, a teraz proszę bardzo, mamy ulewę w Szczecinie i ona mocno może wpływać na tempo poruszania się po ulicach naszego miasta. Noga z gazu, wycieraczki na fulla. Jedziemy, ale jedziemy możliwie ostrożnie, szczególnie, że korki się tworzą i to na przykład dostaję od Was dużo sygnałów, że już od ulicy Kasztanowej do samego dojazdu do ronda Hakena bardzo powoli, zresztą od Kryliera na tym rondzie również nie rozpędzimy się za bardzo. Potem już wyjazdówka w stronę Przecławia nie powinna być tak problemowa, chociaż też bym

0: się, mówiąc wprost, nie rozpędzał. Jeżeli mówimy już o Gumieńcach i o tamtych rewirach, to Cukrowa do przejazdu kolejowego też jedzie dość powoli. Zresztą do samego ronda uniwersyteckiego też od strony Cukrowej nie ma co się rozpędzać, bowiem tych samochodów tam jest całkiem sporo. Na południowej trochę mniej, na Mieszka Pierwszego też nie ma wielkich zatorów, chyba że mówimy o tym odcinku już dojazdowym do skrzyżowania z Aleją Bohaterów Warszawy. Tutaj jedna, dwie serie świateł. Gorzej będzie od Bohaterów Warszawy, jeżeli chcecie jechać na Mieszka Pierwszego albo zawrócić, żeby potem dostać się na Madalińskiego i Dąbrowskiego, no to tam rzeczywiście troszkę też trzeba poczekać. Zaznaczam trochę, bo te korki są różnej intensywności i raczej zabiorą nam kilka, a nie kilkanaście minut. W ścisłym centrum też różnie, bo na przykład no szarych szeregów z problemami. I to powiedziałbym poważnymi od Placu Odrodzenia korek, od strony Alei Wojska Polskiego też korek, on kończy się mniej więcej na wysokości no prawie, że Willi Lenca, tutaj do tego momentu jedziemy dość powoli. Gorzej jest na Alei Piastów, bo tutaj od Bohaterów Getta Warszawskiego do samego ronda i od ronda do skrzyżowania z Jagiellońską jedziemy dość powolnym tempem. 91, 2 czwórki, 5 piątek, czekam na wasze drogowe sygnały i jeszcze raz ostrzegam, noga z gazu, piątkowe popołudnie, szaro za oknami. Wiem, że się wszyscy spieszycie do domu, żeby weekendowo poodpoczywać po tym krótkim, ale intensywnym tygodniu, ale lepiej dojechać wolniej, ale bezpiecznie i bez negatywnych przygód.
1: Na program zaprasza sponsor VAKU, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: To jest nowa piosenka. Nowość.
3: Nowość.

0: Niedawno śpiewali, że stygnie lato i jak patrzę za okno, to widzę, że ono już nie tylko stygnie, ono zostało wręcz, że tak powiem, zalane wodą, zalane deszczem w Szczecinie. Ten utwór też trochę nostalgiczny, ale Kuba i Kuba chyba tak mają, że lubią tą muzyczną nostalgię. Premiera w Radiu Super FM, Kuba i Kuba i utwór Chłopaki. A teraz będzie coś, co często się pojawia w pomocy drogowej, czyli ulica Bogumińska. Ona się pojawia w kontekście korków, a teraz na 30 sekund pojawi się w kontekście drogi rowerowej, która jest już prawie gotowa.
1: Dobiegają końca prace związane z budową nowej infrastruktury pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Obotryckiej i Bogumińskiej. Cała inwestycja to przede wszystkim ciąg pieszo-rowerowy, dwa nowe parkingi, nasadzenia zieleni i co ważne, zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulicy Chorzej z Bogumińską, gdzie wprowadziliśmy nowe relacje skrętne. Pojawiły się również buspasy. Koszt tego zadania to ponad 8 600 000 zł brutto. No i co ważne, inwestycja była dofinansowana środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.
0: Nadal myślę jednak, że w kontekście ulicy Bogumińskiej chętnie byśmy posłuchali o jakimś poszerzeniu albo o czymś, co przyspieszy ten ruch w stronę Polic, bo on w godzinach popołudniowego szczytu, no co to dużo mówić, nie jest dla mieszkańców najłatwiejszy. Jak teraz wygląda sytuacja na Bogumińskiej, o tym też jeszcze w tej godzinie w pomocy drogowej będziemy mówić, a o drodze rowerowej dla Radia Super FM wypowiadał się Piotr Zieliński ze Szczecińskich Inwestycji Miejskich. 27 minut po godzinie 16 podsumowujemy piątek w Radiu Super FM.
2: Ale to był dzień. Reklama.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Cześć, sąsiedzi!
11: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
14: Kawka się ceni.
15: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
16: Polecam. Cezary Pazura.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Podczas poprzedniej pomocy drogowej was trochę ostrzegałem, żebyście zdjęli nogę z gazu, bo pogoda, bo była ulewa, były opady deszczu, a teraz proszę bardzo, znowu się zrobiło przynajmniej w centrum miasta spokojniej. Na ulicach miasta spokojniej jednak nie jest. Obiecałem, że zajrzymy na przykład na Bogumińską i tutaj znowu ostrzeżenie od skrzyżowania z Chorzą do samego skrzyżowania z ulicą Pokoju. Zator i to taki bardzo intensywny, powolny. W drugą stronę jedziemy dość dynamicznie i bezproblemowo. Ogólnie północ Szczecina lubi się korkować po południu. Tutaj jednak raczej nie będzie problemów i Światowida, i Wiszesława, i Drodzkiego Lubeckiego, raczej przejezdne. Nawet skrzyżowanie Łady, Jana Skolna, tamte rewiry, które też potrafią się delikatnie przyblokowywać, w sumie już bez problemu. To dobrze, bo bez problemu także na Moście Długim, a także na basenie górniczym czy na energetyków. Tutaj same dobre wiadomości. Trochę gorsze na Bramie Portowej, bo tutaj widzę, że zator od mniej więcej kładki do samego skrzyżowania. Trudno się dostać na Bramę Portową od strony ulicy Tkackiej. Nie jest łatwo także w Alei Niepodległości. Tutaj od mniej więcej skrzyżowania z ulicą Bogu Rodzicy do samego skrzyżowania właśnie na Bramie Portowej jedziemy dość powoli, ale jeżeli uda wam się już pokonać rozjazd Wojska Polskiego, Łokietka, Kopernika, to w stronę Trzywoustego jedziecie bez żadnego problemu. Trochę na bohaterów Warszawy przed sygnalizacją świetlną samochodów się ustawia, ale Aleja Piastów już się trochę zwolniła w porównaniu z poprzednią pomocą drogową. Można więc powiedzieć, że jest kilka newralgicznych punktów, na przykład takie odcinkowe zatory w Alei Wojska Polskiego, prawie że do samej ulicy Szafera, a potem do Głębokiego, aczkolwiek, tak jak mówię, to jest jedna seria świateł, czasem dwie serie świateł i potem jazda powinna się robić trochę bardziej dynamiczna. Oczywiście pomijam w tych prognozach Niebuszewo, bo przed rondem Giedroyć, a właściwie z każdej strony ustawia się kolejka samochodów. 91, 2 4, 5 5. Czekam jak zawsze na bieżąco na wasze drogowe sygnały.

0: 28 kotów znajdujących się w małym mieszkaniu przy ulicy Szafera na osiedlu Zawadzkiego. To pseudohodowla. Zwierzęta żyją w skrajnie złych warunkach, a Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami chciało te zwierzęta odebrać. Nie zgodziła się na to inspekcja weterynaryjna, a także policja, dając właścicielce mieszkania 7 dni na poprawienie dobrostanu zwierząt. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jest sytuacją oburzone.
1: Warunki są tragiczne po prostu. Koty są również sfilcowane, niektóre są wychudzone. Oczywiście chcieliśmy po interwencji od razu przewieźć koty do gabinetu weterynaryjnego, lecz niestety interwencja zakończyła się dość szybko i czekamy ten tydzień, by móc tam wejść drugi raz i może tym razem odebrać te zwierzęta. Weszliśmy tam są kociaki, które urodziły się w piątek, kociaki, które mają tydzień, kociaki 3-miesięczne i dorosłe koty. To jest wszystko w różnym wieku. Widać, że typowo pod sprzedaż, bo im więcej, tym lepiej. Szczerze mówiąc, sąsiedzi tutaj zgłaszali to do nas. Do nas pierwsze zgłoszenia dotarły kilka miesięcy temu, ale dostać się do mieszkania było bardzo trudno. Naszym zdaniem pani właścicielka tutaj nie przebywa cały czas. Zresztą do tego przyznała się też podczas interwencji, że bywa tutaj ona, bywa jej znajomy, kolega, który opiekuje się również tymi kotami. Opiekuje, możemy powiedzieć w cudzysłowie, bo warunki są naprawdę tragiczne.
2: Doszło do sytuacji tego rodzaju, że policja nakazała, zaleciła pani poprawę warunków bytowania zwierząt, wskazując termin tygodniowy. W naszej ocenie zwierzęta należało odebrać i my byliśmy gotowi, aby te zwierzęta zabezpieczyć, natomiast mieliśmy w tej sytuacji niestety związane ręce. Decyzja ta jest dla nas jako dla TOZ-u niezrozumiała, ponieważ naszym zdaniem należało te zwierzęta odebrać niezwłocznie, natychmiastowo, w trybie artykułu 7 ustęp 3 ustawy o ochronie zwierząt. Jest to tryb wskazujący, że w sytuacjach niecierpiących zwłoki, jeżeli mamy do czynienia z zagrożeniem życia, zdrowia zwierząt, to zwierzęta odbiera się już, po prostu w tym momencie. Więc nie jest dla nas decyzją zrozumiałą, dlaczego interwencja potoczyła się w taki, a nie inny sposób. Natomiast poza nami, podczas interwencji obecni byli również przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz Policji. Sytuacja przebiegała w taki sposób, że przedstawiciele PIW-u dokonali oceny stanu zdrowia, kondycji, dobrostanu, można powiedzieć, tych zwierząt, nie stwierdzając nieprawidłowości, podkreślając, że zwierzęta są zaszczepione, odpchlone, i wskazując, że PIW nie ocenia warunków na miejscu.
0: A jak te warunki wyglądają i jak fatalne są, możecie zobaczyć na facebookowym profilu Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. A mówiły przedstawicielki TOZ-u Karolina Kulińska i Marlena Sobczak.

0: Do godziny 17 nie zostało już wiele czasu, niespełna minuta i będziemy mieli na antenie Radio Super FM najpierw wiadomości, a potem kolejne informacje ze Szczecina, między innymi o dziurze w ziemi na ulicy Szymanowskiego, czy o defibrylatorach AED w autobusach i pojazdach komunikacji miejskiej. Te, ale nie tylko te informacje, jeszcze dzisiaj przed nami.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: I po reklamie.
3: Jest 17. Wiadomości Super FM.
4: Weto do ustawy o kryptowalutach, utrzymane gorąca debata w Sejmie. Nowe przepisy dla nowych kierowców, będzie okres przejściowy. Nowy pomysł Donalda Trumpa. Chce, by Europa zwróciła Stanom Zjednoczonym pieniądze za pomoc Ukrainie.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie emocje w Sejmie. Rząd próbował odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. W tym kontekście premier zacytował zeznania głównej postaci afery Zonda Krypto, Przemysława Krala. Miał on mówić o płaceniu za ewentualne ułaskawienie przez prezydenta.
5: Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
4: Skomentował to sam prezydent Karol Nawrocki. Napisał w mediach społecznościowych, tu cytat: jeśli pan X albo Y zaproponują panu ułaskawienie, to należy zgłosić to do prokuratury. Weto prezydenta w sprawie kryptowalut się obroniło. Zabrakło rządowi wystarczającej większości, by je odrzucić. Od dziś każdy świeżo upieczony kierowca będzie objęty okresem próbnym. O nowych przepisach mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa.
6: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek, to będzie 3 lata, ale nie dłużej jak 20 rok życia. Czyli 20 rok życia to jest taki maksymalny graniczny wiek, kiedy mając 17 lat zdajemy prawo jazdy i 20 rok życia kończy nam się ten okres próbny maksymalnie.
4: W okresie próbnym obowiązuje zerowy limit alkoholu w organizmie. Kryzys koncernu Volkswagena. Fabryka zlikwiduje kolejnych 50 tysięcy miejsc pracy na całym świecie. Połowa z tego przypadnie na Niemcy. Łącznie w ostatnim czasie to będzie już 100 tysięcy osób. Firma tłumaczy, że takie są realia gospodarcze. Jedna z fabryk Volkswagena znajduje się pod Poznaniem. Benzyna może być w przyszłym tygodniu rekordowo droga, ostrzegają analitycy. Będzie tak, jeśli utrzyma się wysoki poziom hurtowych cen paliw. 95 kosztuje średnio 7,70 zł. Olej około 8,50. W przyszłym tygodniu może być o 20-30 groszy więcej za litr. Donald Trump żąda od Europy zwrotu pieniędzy, które Amerykanie wydali na pomoc Ukrainie w czasach prezydenta Joe Bidena. Napisał to w swoich mediach społecznościowych. Bruksela odpowiada, że właściwie nie ma czego komentować. Szczegóły Cezary Jaszczyk.
7: Na odpowiedź Komisji Europejskiej nie trzeba było długo czekać. Nie otrzymaliśmy żadnego formalnego powiadomienia o tym, jak rozumiem wpisie w mediach społecznościowych. Państwa europejskie są największymi darczyńcami dla Kijowa. Mówili rzecznicy Komisji Olof Gill i Christian Wiegand. Przechodząc do innego wątku, przedstawiającego amerykańską administrację w mało korzystnym świetle, pod znakiem zapytania stoi planowana na weekend wizyta specjalnych wysłanników Donalda Trumpa w Kijowie. Jak wynika z ustaleń Kyiv Independent, jeden z nich, Steve Witkoff, boi się wizyty w ukraińskiej stolicy, bo wystraszyli go Rosjanie, którzy ostrzegali go, że Kijów nie jest bezpiecznym miejscem.
4: Zaczyna się 7. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Dziś jedno spotkanie na Śląsku. Piast Gliwice GKS Katowice. Początek 20:30.
1: Super FM. Pogoda.
0: Ja już o tej pogodzie to się boję cokolwiek powiedzieć, bo w ciągu godziny mieliśmy i momenty słoneczne, i gęste chmury, i opady deszczu, i wiele wskazuje, że do końca dnia taka przeplatanka, na szczęście z mniejszą ilością deszczu, może występować na termometrach 16-17 stopni.
1: Ale to był dzień. Zapraszam, Michał Kaczmarek.
0: I weekend też będzie taki w kratkę. I deszcz, i słońce, i wszystko. A więc można powiedzieć, że takie delikatne przygotowanie do jesieni. Michał Kaczmarek, witam Was ponownie. 4 minuty po 17 na zegarach. Przed nami kolejna godzina z informacjami i doskonałą muzyką w Radiu Super FM.

0: są proste w obsłudze, powinny być możliwie szeroko dostępne i mogą w prosty sposób uratować życie w nagłych sytuacjach. Mowa o defibrylatorach AED, które znajdą się także w pojazdach komunikacji miejskiej. W tej sprawie dzisiaj podpisano umowę. Szczegóły zna reporter Radia Super FM Piotr Jarząbek. Posłuchajcie.
1: Szczecin zyska prawie 300, w cudzysłowie, mobilnych defibrylatorów AED, które zamontowane będą w komunikacji miejskiej. Władze miasta ogłosiły przetarg na zakup sprzętu, który jest jednym ze zwycięskich projektów szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Jak mówił wiceprezydent miasta Łukasz Kadłubowski, dla Szczecina to ogromny skok w dostępności AED.
2: W 274 pojazdach pojawią się właśnie urządzenia ratujące na co dzień życie. W 205 autobusach, zarówno w spaku, jak i w spadzie, ale też w 69 tramwajach. Zakładam, że jest to jeden z początków tak naprawdę tego większego działania. Będziemy też naszych partnerów SPPK i Police zachęcali, żeby też takie urządzenia właśnie pojawiły się w naszej wspólnej spółce SPPK, ale to przed nami. Dzisiaj jesteśmy w momencie, że mamy ogłoszony przetarg. Do końca tego miesiąca będziemy zbierać oferty i tak naprawdę do końca tego roku te urządzenia właśnie zostaną zamontowane w transporcie publicznym na terenie naszego miasta. Zwiększymy dostępność tego typu urządzeń o prawie 350%.
1: Jak podkreślał jeden z autorów projektu SBO, Aleksander Czerniak, komunikacja miejska do głowy pomysłodawców przyszła dopiero po pewnym czasie.
3: Pierwotnie chcieliśmy te AED umiejscowić w przestrzeni publicznej. Baliśmy się troszeczkę o to, że te AED mogą paść ofiarą kradzieży. Dlatego postanowiliśmy, że ta AED może spróbujemy zamontować w komunikacji miejskiej i to się tak naprawdę teraz już dzieje. Każdy tramwaj i autobus praktycznie dojeżdża w każdy zakątek Szczecina. W tym momencie będziemy mieli 274 sztuki defibrylatorów, które będą tak naprawdę mobilne i będą krążyły po całym mieście. W każdym defibrylatorze będzie zamontowany nadajnik GPS, gdzie również on będzie, ten cały defibrylator będzie monitorowany.
1: Projekt montażu defibrylatorów w komunikacji miejskiej otrzymał także ponad 3 miliony złotych dotacji ze środków Urzędu Wojewódzkiego.
4: Ale to był dzień.
5: To jest nowa piosenka. Nowość.
4: Nowość. Nowość w Super FM.

0: to był dzień.
1: Zawsze mówię, że przy tej piosence dobrze się przyspiesza prędkość, ale mam nadzieję, że wy tego nie robicie. Wally Lopez i Jamie Scott, You Can't Stop the Beat, za nami w Radiu Super FM, a teraz jeszcze wspomnienie porannej rozmowy. Dzisiaj o godzinie 8 rano był z nami Marek Werbel, czyli ustępujący prezes spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście. Tematów do rozmów było całkiem sporo, ale zaczęliśmy od dziury w ziemi przy ulicy Szymanowskiego. To właśnie w sumie przez spółdzielnię mieszkaniową Śródmieście nie powstała tam inwestycja deweloperska, która miałaby zasłaniać mieszkańcom widok. Dziura w ziemi od 2 lat straszy. Co z nią dalej będzie? No to jest w sumie pytanie, które pozostało zawieszone w naszej porannej rozmowie.
2: Znaczy ten temat nie przestaje budzić dalej emocji mieszkańców i mieszkańcy mają świadomość, że nie jest to temat zamknięty, zwłaszcza od strony formalno-prawnej, no bo tutaj żadnych zmian nie ma. Prawdę mówiąc, od momentu postanowienia sądu z mojego punktu widzenia nie zmieniło się nic. To znaczy nie mam żadnych sygnałów zarówno od dewelopera, od magistratu, od miasta, że w tej sprawie następują jakieś zmiany. No więc trwa to wyczekiwanie, które na pewno nie budzi żadnych przyjemnych skojarzeń, no bo ta dziura w ziemi jak była, tak jest nadal. Na pewno.
1: Ale ona nie zostanie tą dziurą w ziemi na zawsze. Coś się z tym tematem musi
2: wydarzyć.
1: No
2: pewnie musi się coś wydarzyć. To musi być zamknięte, tylko że trudno powiedzieć, jakie są plany, tak? Po drugiej stronie, po stronie dewelopera czy miasta, ja nie wiem, jakie są plany. Tak?
1: A czy pana jako...

0: Już teraz ustępującego prezesa trochę nie rozczarowuje postawa miasta, bo miasto dość kategorycznie powiedziało, że nie kupi tego terenu od dewelopera, co powoduje, że ten teren do momentu, kiedy deweloper będzie nim zarządzać, tak naprawdę pozostanie potencjalną przestrzenią inwestycyjną, co niepokoi mieszkańców waszej spółdzielni.
1: No, oczywiście niepokoje pozostaną. Cykliczne spotkania z mieszkańcami, bo takie odbywałem, miały miejsce, są w tej chwili zawieszone, bo nie ma żadnej zmiany, nie ma żadnej sytuacji. Ja przyjąłem taką politykę kontaktów i spotkań z najbardziej zainteresowanymi mieszkańcami, aby przekazywać im, jakie są kolejne kroki. No nie mogę nic przekazać, bo po prostu nic się nowego nie dzieje. Czy jestem rozczarowany? Na pewno tak, bo zarówno z punktu widzenia mieszkańców, jak i chyba naszego miasta, bo jestem też szczecinianinem, no ta dziura w ziemi plus te protesty zaspaczonych ludzi na pewno nie są czymś chwalebnym.
0: Temat więc zawieszony, aczkolwiek trudno nie odnieść wrażenia, że tylko tymczasowo. Poranna rozmowa Radia Super FM z dzisiejszego poranka z byłym ustępującym prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej Śródmieście już w zakładce podcasty. Tymczasem dzisiaj po godzinie 18 kolejny gość w Radiu Super FM, Tomasz Gierwiatowski, lider Ligi Superbohaterów, będzie razem z nami. Już teraz gorąco zapraszam. 24 minuty po godzinie 17.

0: to był dzień.
1: Co klasyka, to klasyka. To oczywiście nie muszę tego mówić, Depeche Mode w Radiu Super FM. Mamy 27 minut po godzinie 17, a w tej godzinie jeszcze m.in. wiadomości sportowe. Będzie o Pogoni Szczecin, ale także o kobiecej Pogoni oraz powiemy wam kilka słów o zmianach w Lesie Arkońskim. To akurat będą całkiem niezłe zmiany. Przypomnę także, że przed nami po godzinie 18 popołudniowa rozmowa dzisiaj z Tomaszem Dierwiatowskim z Ligi Superbohaterów.
0: Ale to był dzień.
2: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. AquaTeam. Naucz się pływać.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM zaprasza.
8: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. Związek na odległość niewielką w Teatrze Polskim w Szczecinie to przewrotna komedia małżeńska zbudowana ze skeczów Stefanii Grodzieńskiej, pełnych czarnego humoru piosenek Macieja Zębatego oraz opatrzona komentarzem Andrzeja Poniedzielskiego. Teatr Lalek przygotowuje premierę spektaklu Historia pierwszej zmarszczki. To przedstawienie dla dorosłych, inspirowane autobiograficznym komiksem Wandy Hagedorn, opowieść o cielesności i społecznych oczekiwaniach wobec kobiet. Twórcy łączą teatr, muzykę i animację form, a całość utrzymana jest w tonie humoru i autoironii. Historia rozpoczyna się od zabiegu botoksu, który staje się początkiem niezwykłej podróży przez wspomnienia, wyobrażenia i kulturowe wzorce kobiecości. Historia pierwszej zmarszczki to nie tylko opowieść o przemijaniu, ale także o akceptacji siebie, o prawie do własnego głosu i odwadze, by samej napisać swoją historię. Premiera 10 września. Po wakacyjnej przerwie na scenę wraca Teatr Współczesny. W tym tygodniu na scenie Nowe Sytuacje zobaczycie spektakl Very Ibsen, czarną komedię z elementami skandynawskiego horroru. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
7: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: ludzie.
1: Kasia Kowalska i trudno wierzyć, że piosenka, którą usłyszeliście przed momentem, no liczy jakieś 22 lata już lekko, no ale tak to niestety jest. Czas biegnie szybko, jesień się zbliża wielkimi krokami, a w Lesie Arkońskim zmiany na plus, bo to zmiany związane z pewnymi inwestycjami. Szczegóły zna Piotr Jarząbek.
2: Zmiany w Lesie Arkońskim to zwycięski projekt szczecińskiego budżetu obywatelskiego z zeszłego roku. O tym, co dokładnie powstanie na 8 polanach w tym miejscu, opowiedział Sylwia Cyza-Słomska z Urzędu Miasta.
3: Projekt obejmie 9 polan. Najwięcej zmieni się na polanie sportowej. Wykonane zostanie tu boisko do siatkówki plażowej, zamontowane zostaną dwie nowe bramki, piłkochwyty, a także boisko zostanie wyrównane. Nowe wiaty pojawią się również na polanach Goplana i Harcerska, a w pozostałych miejscach będzie można spotkać m.in. nowe tablice informacyjne, drewniane meble, słupki czy paleniska. Wykonawca właśnie przejął teren budowy. Na przeprowadzenie prac ma 70 dni.
2: Czyli, szybko spoglądając na kalendarz, prace powinny zakończyć się w połowie listopada. Ich łączny koszt to niecałe 900 tysięcy złotych ze szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Przypomnijmy jeszcze, choć właściwie to Urząd Miasta przypomina, w ramach tego projektu już dwa inne miejsca wzbogaciły się o nową infrastrukturę. To wybiegi dla psów przy ulicy Chopina oraz przy ulicy Arkońskiej.
1: To był materiał Piotra Jarząbka, którego jeszcze w tej godzinie wysłuchacie, bo wiemy przed nami także prawie, że jak codziennie wiadomości sportowe. Dzisiaj będzie o Pogoni Szczecin, ale będzie także o kobietach, a właściwie o jednej niezwykłej szczecińskiej piłkarce, więc szczegóły jeszcze przed nami. 20 minut do godziny 18. W tej godzinie jeszcze m.in. Alex Warren czy Madonna.

0: Równo tydzień temu wydał nową płytę wartą uwagi Alex Warren. Za nami w Radiu Super FM, a przed nami zapowiadane przeze mnie wcześniej informacje ze świata sportu przygotowane przez Piotra Jarząbka.
1: No niestety, Puchar Polski znowu nie dla piłkarzy Pogoni Szczecin. Portowcy na wyjeździe w pierwszej rundzie rozgrywek grali ze Śląskiem Wrocław, no i przegrali po, umówmy się, nie najlepszym występie. Worek z bramkami już w trzeciej minucie spotkania otworzył Piotr Samiec-Talar, pokonując bramkarza szczecińskiej drużyny Walentyna Kożoka naprawdę ładnym uderzeniem z woleja. Portowcy wyrównali już po zmianie stron za sprawą Pola Mukairu, ale decydujący głos należał do wrocławian. W końcówce meczu do siatki trafił Jechor Matsenko i to Śląsk cieszy się z awansu do dalszej fazy. Jak podkreślał na pomeczowej konferencji trener Pogoni Szczecin Oskar Garcia, jego zawodnicy przy obu straconych golach mogli zachować się nieco lepiej.
2: Przede wszystkim, jeśli oddaje się rywalowi takie dwa prezenty, no to ciężko jest wtedy wygrać, bo trzeba wtedy strzelić trzy gole, aby ten mecz przechylić na swoją stronę. Myślę, że w drugiej połowie graliśmy już bardziej tak, jakbyśmy chcieli. Nie było to moim zdaniem takie trudne, aby przejść tę pierwszą linię pressingu. Brakowało nam trochę kreatywności w trzeciej tercji pod bramką rywala. Na końcu decyduje o wyniku meczu to, co dzieje się pod twoją bramką. No i kiedy dajesz takie dwa prezenty, to ciężko jest mecz zwyciężyć.
1: Słowo trzeba też powiedzieć o innych piłkarskich rozgrywkach. Od jutra na czterech stadionach w południowej Polsce rozpoczną się Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 17, w których udział weźmie piłkarka Pogoni Szczecin, 17-letnia Lena Świrska. Jak podkreśla, to dla niej ogromne wyróżnienie.
3: Czuję się podekscytowana i szczęśliwa, że mogę być na takim evencie jako najmłodsza zawodniczka. To jest dla mnie ogromny sukces i dążenie do cięższej pracy.
1: Polki w grupie zmierzą się z Meksykiem, Beninem i Argentyną. Pierwszy mecz zagrają jutro o godzinie 15:00.

0: To był dzień.
1: Natalia Nyciel śpiewała dla was przed momentem, a już za chwilkę minuta została i to nawet niecała, bo dokładnie to 20 kilka sekund i proszę bardzo, będzie godzina 18. Zapraszam, bądźcie z nami, za chwilę wiadomości w Radiu Super FM, a potem popołudniowa rozmowa. Dzisiaj będzie z nami lider Ligi Superbohaterów Tomasz Gierwiatowski. Będziemy rozmawiali o wrześniu, czyli miesiącu świadomości nowotworów onkologicznych u dzieci. Zapraszam.
0: Ale to był dzień.
2: Jest 18. Wiadomości Super FM.
3: Kierowcy Ubera protestują, chcą większego udziału w zyskach. Anestezjolog z zarzutami nadal może wystawiać recepty. Na cmentarzu w Łodzi spoczął bohater wojenny, a zarazem prawdopodobnie najstarszy polski youtuber.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowcy Ubera protestują. Aż 240 tysięcy pracowników z kilku krajów Europy, w tym Polski, złożyło pozew zbiorowy przeciwko firmie. Twierdzą, że stosowany przez firmę algorytm niesłusznie obniżał ich wynagrodzenia.
4: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
3: To efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje. Od 25 do 50%. Firma odrzuca zarzuty, zapewnia, że system działał uczciwie. Jeden z lekarzy biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej opioidami nadal ma prawo wykonywania zawodu. Sprawa ma związek ze śmiercią czterech młodych kobiet w Krakowie. 58-letni Dariusz P. przed miesiącem został wypuszczony z aresztu za poręczeniem majątkowym w wysokości 500 000 zł. Ma postawione zarzuty pomocnictwa do wprowadzania do obrotu narkotyków oraz poświadczania nieprawdy w wystawianych receptach.
5: Ta sprawa już dotyczy kilkunastu osób i tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z taką większą ilością osób, które współpracowały ze sobą przy różnych czynach o charakterze przestępczym.
3: Mówi Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury okręgowej. Puck chce przypomnieć o swojej wyjątkowej historii. Stanie tam replika słowiańskiej Łodzi z czasów, gdy działał najstarszy słowiański port nad Bałtykiem. Na dnie Zatoki Puckiej archeolodzy odkryli pozostałości średniowiecznego portu. Władze miasta liczą, że nowa atrakcja przyciągnie turystów i zainteresuje ich dawnymi dziejami regionu, mówi burmistrz Hanna Pruchniewska.
6: Po pierwsze zależy nam na tym, żeby tam móc popłynąć taką replikę Łodzi, którą znaleziono na dnie, żeby była też taka praca osób, które będą na tej Łodzi, czyli będą mieli wiosła i tak dalej, będą normalnie wiosłowali, tak jak niegdyś.
3: Łódź będzie atrakcją nawet w czasie budowy, bo zobaczyć będzie można każdy ruch szkutnika.
6: Będzie to się działo pod namiotem transparentnym, będzie można się tej pracy przyglądać i będzie można w niej uczestniczyć. Czyli będzie można, nie wiem, w jakimś momencie szlifować, będzie można różne rzeczy wykonywać.
3: Zgodnie z planem słowiańska, choć przypominająca łodzie wikingów, jednostka ma być gotowa w przyszłym roku. Mieszkańcy miasta Łodzi pożegnali porucznika Józefa Przedpełskiego, bohatera wojennego i najstarszego polskiego youtubera. Żołnierz kampanii wrześniowej Armii Krajowej i uczestnik Powstania Warszawskiego zmarł w wieku 105 lat. Spoczął w Alei Zasłużonych na łódzkim cmentarzu Doły. 10 lat temu, mając 96 lat, założył na YouTubie kanał Pan Józef, na którym opowiadał o historii i o swoich wojennych doświadczeniach. Po 9 dniach od gigantycznej powodzi w Nepalu udało się uratować dwóch robotników. Mężczyźni byli uwięzieni w tunelu elektrowni wodnej. To jedna z niewielu dobrych informacji z tego kraju, bo służby w ostatnich dniach odnajdują głównie zmarłe ofiary lawin. Mieszkaniec San Marino odtworzył drzewo genealogiczne całego państwa. Pracował nad tym 10 lat. Połączył w jednej bazie 42 tysiące osób, czyli nie tylko wszystkich mieszkańców tej niewielkiej republiki, ale też ich przodków. Jak mówi bohater tej opowieści, Giorgio Bologna, wszystko zaczęło się od rodzinnych opowieści jego babci.
0: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Piątkowe popołudnie w Radiu Super FM, to czas na rozmowę z gościem. Tomasz Gierwiatowski, czyli lider Ligi Superbohaterów, razem ze mną w studiu. Kłaniam się, panie Tomaszu, dzień dobry.
7: Dzień dobry wszystkim.
1: Piątkowe popołudnie dzisiaj. Z jednej strony chciałbym, żebyśmy rozmawiali trochę luźniej, ale z drugiej tematy, które będziemy poruszać, to też będą tematy poważne, bo wasze zagadnienia i wasza codzienna praca to są sprawy poważne. Wrzesień jest miesiącem, w którym szczególnie mocno zwracamy uwagę na onkologiczne choroby dzieci.
7: Tak jest. Wrzesień ma nawet taką nazwę, Złoty Wrzesień. Jest to miesiąc świadomości chorób onkologicznych wieku dziecięcego, więc my jako Liga Superbohaterów, która towarzyszy dzieciakom i rodzicom już od 14 lat na tym froncie, chcieliśmy wykorzystać troszeczkę nasze zasięgi i nasze doświadczenie do tego, żeby zwiększać świadomość ludzi na temat tych właśnie schorzeń.
1: No tak, bo co by nie mówić, to październik jako różowy październik jest miesiącem znanym powszechnie. Listopad jako miesiąc walki z nowotworami męskimi też jest dość znany. Mam wrażenie, że wrzesień na tym podium, w tej trójce tematów podejmowany jest publicznie najrzadziej.
7: Tak, i tak naprawdę my, działając tyle lat, tak naprawdę dopiero od kilku lat zwracamy na to uwagę i faktycznie gdzieś ten temat znika, tak jak tutaj wspomniałeś przy tym różowym październiku, czy Movember, listopad, więc chcieliśmy zrobić coś więcej niż tylko te nasze misje superbohaterskie. Zaprosiliśmy do współpracy lekarzy z kliniki hemato-onkologii w szpitalu USK1 PUM w Szczecinie do współpracy, a także rodziców dzieci, czyli te osoby, które tak naprawdę stoją na froncie walki z tymi chorobami.
1: Jak to wasze działanie właśnie we wrześniu, w tym złotym wrześniu będzie wyglądać?
7: Zrobiliśmy serię filmów edukacyjnych, nagraliśmy nagrania ze specjalistami, hemato-onkologami oraz z rodzicami tych dzieci. Specjaliści wypowiadają się tutaj właśnie w swoich tematach w sposób taki, że my nie chcemy w żaden sposób straszyć tą chorobą, ale uświadamiać ludzi i edukować ludzi. Najważniejsze takie przesłanie tego wszystkiego to jest to, że choroba nowotworowa nie zaraża i to, co podkreślają lekarze, choroby nowotworowe wieku dziecięcego to są choroby rzadkie. Może ci, co nas śledzą, widzą na co dzień nasze relacje, zdjęcia, filmiki, to może się wydawać, że tego jest bardzo dużo. To są choroby rzadkie, lekarze to podkreślają i to, co jest najważniejsze, w 90% ponad przypadków dzieci wychodzą z tych chorób i wracają do normalnego życia.
1: W tym przypadku na pewno warto jest mówić o chorobach onkologicznych u dzieci, tylko jeżeli mamy październik, to stawiamy akcent na profilaktykę. Jeżeli mamy listopad, również w przypadku panów stawiamy akcent na profilaktykę. Czy tutaj w jakikolwiek sposób te akcenty mogą być rozłożone? No bo przecież zdajemy sobie sprawę, że dziecko w wieku 4, 5 czy 7 lat no raczej sobie nie zapracowało stylem życia na swoją chorobę. Co więc możemy radzić rodzicom i na co możemy ich uczulać w takim miesiącu jak wrzesień?
7: My w tych filmach edukacyjnych podczas rozmów z lekarzami też o wielu rzeczach się dowiedzieliśmy. I to nie jest tak, że dzieci czy rodzice są czemuś tutaj winne, czy mogły się jakoś zarazić, bo oczywiście się tym nie zaraża, ale czy jakaś profilaktyka mogła być stosowana. I większość tych przypadków to są losowe przypadki, tak naprawdę. No bo jeśli chodzi o osoby dorosłe, to pracują sobie niektórzy też na niektóre z tych chorób. A tutaj bardziej chcieliśmy się skupić na tym, na co zwracać uwagę, jakie są pierwsze objawy, ale też bez takiego wpadania w panikę. Także zachęcam do naszego, tak naprawdę do naszych mediów społecznościowych Ligi Superbohaterów, bo tam wypowiadają się specjaliści na ten temat. To, co ja mogę jeszcze raz podkreślić tutaj, to, co jest najważniejsze, to, że choroba nowotworowa nie zaraża i w 26 roku przy obecnym poziomie medycyny lekarze mają wspaniałe metody i technikę, żeby sobie super z tym radzić.
1: Jeżeli chodzi o ligę superbohaterów, to no, wasza aktywność jest oczywiście ewidentna w social mediach i należy ją śledzić i serdecznie polecamy, ale zapytam o waszą współpracę ze szpitalem przy Unii Lubelskiej, bowiem tam waszych misji prowadzonych jest bardzo, ale to bardzo dużo. Czy ty próbowałeś kiedyś zliczyć, jak często w roku jesteś na Unii Lubelskiej, na oddziale Świętego Mikołaja?
7: Fantastycznie, że padło to pytanie. Dokładnie na oddziale Świętego Mikołaja nie podliczyłem. Oczywiście mam tabelkę, gdzie wszystkie szpitale mam spisane, kto był, ile kilometrów przebyliśmy, ale mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy, dzisiaj mamy piątek, 4 września, mamy za sobą tylko w tym roku, jako Liga Superbohaterów, przeprowadzone 46 misji dla dzieci walczących z nowotworami. To jest 6 razy więcej, jak robiliśmy jeszcze 2 lata temu.
1: To są misje, które naprawdę przynoszą tym dzieciakom chociażby chwilę radości w tych trudnych sytuacjach. 46 misji. Jakiekolwiek pytanie mnie zadano będzie banalne. Czy pamiętasz jakąś misję szczególnie, albo czy Szczecin jest dla ciebie szczególny, ponieważ tutaj prowadzicie największą i najintensywniejszą działalność?
7: Ja tych sytuacji, tych momentów wzruszających, poruszających mam bardzo dużo w swoim życiu. Ale taki piękny moment, właśnie przed chwilą w naszej siedzibie, naszej fundacji była Kasia, która walczy z nowotworem, 14-letnia dziewczyna. Była zwiedzać naszą siedzibę, odwiedziła nas, spotkaliśmy się wreszcie, bo Kasia po roku walki z chorobą nowotworową wreszcie mogła wrócić do swojej szkoły i nas odwiedzić też tutaj w Szczecinie. Ona dalej walczy, ona dalej jest w trakcie leczenia onkologicznego i to mnie bardzo cieszy, że znajdują w sobie siłę te dzieci i rodzice, żeby robić coś jeszcze i odwiedzają nas, to są nasi bohaterowie, więc dla mnie to jest spotkanie z superbohaterem, jak nas odwiedzają właśnie te dzieciaki.
1: Wasza aktywność i kreatywność tutaj też czasami wchodzi na jeszcze wyższe poziomy. Zawsze się spotykamy, to przychodzisz albo z nowym projektem, albo z nowym wydrukiem cyfrowym, albo z nowym pomysłem na sprzęt. Rozumiem, że ten rok to też jest taki rok, który on już zbliża się do tego ostatniego kwartału, ale to był rok inicjatyw.
7: Tak, bardzo dużo projektów. W zeszłym roku w grudniu wydaliśmy kolorowankę, figurki z mocy twórczości, coraz ich więcej jest. Dzieciaki tworzą te projekty własnych superbohaterów. Jeszcze w tym roku 2 komiksy chcemy wydać. Nasza prezesowa Aleksandra Rydzewska tworzy całe uniwersum. No i coś, co mogę powiedzieć już teraz, niech to padnie. Wprowadzamy chyba jako pierwsza fundacja w Polsce projekt Afrodyta. Wysyłamy na wakacje na Cypr na tydzień do 5-gwiazdkowego hotelu rodziny, czyli rodzic plus dziecko, które walczyło, na takie wakacje rekonwalescencyjne, bo im się należy na to, za to, co przeszli. Będą mieli full wyżywienie, mnóstwo atrakcji, opiekujemy się tymi osobami tutaj od Szczecina poprzez Warszawę, pobyt w hotelu w Warszawie, poprzez tam pobyt na tym Cyprze, więc zaczynamy 3 rodziny w październiku. Dzięki temu, że mamy wsparcie tak naprawdę, czy to z 1,5%, czy sponsorów, partnerów, czy grupy Gentleman Business Group. Dziękujemy każdemu, kto przyczynia się do tej misji uśmiechu i ma wpływ na powrót do zdrowia tych dzieci.
1: Złoty wrzesień, czyli miesiąc świadomości chorób onkologicznych u dzieci. Rozmawialiśmy dzisiaj w popołudniowej rozmowie w piątek z Tomaszem Gierwiatowskim z Ligi Superbohaterów. Tomku, dziękuję ci pięknie, że byłeś razem z nami.
7: Dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami.
1: Tak jest, na weekend i nie tylko na weekend. Ja się z wami w tym momencie już żegnam, ale dzisiaj to tak jeszcze nie do końca, bo jeszcze o 22 w Radiu Super FM, ale to był dzień, finał dnia, więc do usłyszenia później.

0: Reklama.
1: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
2: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
1: Takie cuda tam sprzedają?
2: No pewnie. I to nie za miliony.
3: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
4: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
5: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
6: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
10: I po reklamie. Super FM Sport.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Australijski enfant terrible tenisa Nick Kyrgios może wracać do gry. Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa poinformowała, że kara zawieszenia nałożona na niego za pozytywny wynik testu na obecność kokainy właśnie się zakończyła. Australijczyk został zawieszony na miesiąc i musiał także poddać się kuracji. 31-letni tenisista to finalista Wimbledonu z 2022 roku. A na US Open z perspektywy Igi Świątek wszystko idzie na razie zgodnie z planem. Nasza tenisistka pewnie przeszła drugą rundę nowojorskiego turnieju. Teraz na jej drodze stanowi już dużo wyżej notowane rywalki, ale forma Polki pozwala wierzyć, że może w tym turnieju zajść daleko. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
12: W meczu z Nadią Podorowską Iga Świątek straciła ledwie 5 gemów. Mecz był jednostronny, a nasza tenisistka wyglądała na korcie dobrze od samego początku.
13: Bardzo się cieszę, że miałam okazję znowu zagrać na tym turnieju, bo na pewno każdy kolejny mecz może mi dużo dać i mecz w sumie przebiegł od początku do końca po mojej myśli.
12: Ja tylko dodam, że tenisistka z Argentyny jest w piątej setce rankingu i wraca po dużych problemach zdrowotnych. Teraz takich rywalek na drodze Świątek już nie ma. Jutro zagra z Czeszką Marii Bouskową, która jest rozstawiona z 25. W dotychczasowych starciach jest 3-0 dla Polki. W rundzie czwartej rywalką Świątek może być Madison Keys lub wracająca po kontuzji mistrzyni olimpijska Qinwen Zheng, a w ćwierćfinale Polka może trafić na Jelenę Rybakinę.
11: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Niedzielne derby Londynu, Arsenal kontra Chelsea oraz szlagiery we Włoszech, w tym sobotni mecz mistrza Inter z wicemistrzem Napoli to najciekawsze wydarzenia piłkarskiego weekendu w Europie. W Hiszpanii lider FC Barcelona zagra na wyjeździe z Walencją ten mecz w niedzielę. Z kolei w niemieckiej Bundeslidze najciekawiej zapowiada się sobotni wyjazdowy mecz Bayernu Monachium z Schalke Gelsenkirchen.
14: Dobry wieczór, tu Super FM.
15: Super FM.

0: Jest 19:00. Wiadomości Super FM.
1: Wysłannicy Trumpa polecą na Ukrainę, podał przed chwilą Wołodymyr Zełenski. Utonięcie dziecka na basenie, eksperyment procesowy opóźniony. Dziady jutro zawładną Polską. Będzie narodowe czytanie Mickiewicza.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańska delegacja jedzie na Ukrainę, Wołodymyr Zełenski potwierdził przed chwilą. Wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner będą w Kijowie w niedzielę. Wracamy do tragedii w łódzkim parku wodnym Fala. Pod koniec lipca utonął 7-latek mimo obecności ratownika na basenie. Nadal nie ustalono daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić tę tragedię, a to dlatego, że na basenie trwają prace konserwacyjne, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Paweł Jasiak.
3: Eksperyment odbędzie się po 15 września. Jest to związane z pracami konserwacyjnymi w akwaparku. Ostateczny termin jeszcze nie jest ustalony, ale już trwają uzgodnienia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
1: Prokuratura zapewnia, że remont nie zaburzy eksperymentu. Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Atak na 17-letnią Polkę w Szwajcarii. Doszło do niego w miejscowości Bir na północy kraju. Mężczyzna przewrócił idącą pieszą młodą kobietę, ale Polka obroniła się przed próbą gwałtu. Wtedy napastnik rzucił się do ucieczki. Poszukuje go szwajcarska policja. Białostocki Samorząd i Stowarzyszenie Pacjentek Onkologicznych będą zachęcać do badań profilaktycznych. Polska jest na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej pod względem wydatków na profilaktykę. Jakub Medek.
4: Białystok od kilku lat stara się poprawić ten fatalny wynik. Służy temu kampania Postaw na Zdrowie. O zaczynającej się właśnie trzeciej edycji mówi wiceprezydentka Eliza Cybulko.
5: Podczas tej kampanii mieszkańcy Białegostoku będą mogli skorzystać z badań, a także ze spotkań ze specjalistami.
4: Praktyczne znaczenie takich spotkań czy medycznych festynów z udziałem specjalistów podkreśla Barbara Ićkowska, szefowa Stowarzyszenia Eurydyki, które tradycyjnie współorganizuje kampanię.
6: Często jest tak, że ktoś na badanie do lekarza albo nie ma czasu, albo nie chce się mówić, chcemy dotrzeć do tych osób.
4: Średnia unijna wydatków na profilaktykę zdrowotną to około 200 euro na mieszkańca. W Polsce prawie 10 razy mniej.
1: Jutro Polskę zdominują dziady Adama Mickiewicza. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie? Co to będzie? Te słowa zabrzmią w całej Polsce podczas narodowego czytania. Agnieszka Wynarska.
7: Od miejskich placów po kameralne biblioteki wszyscy chętni zbiorą się w sobotę, by razem przypomnieć sobie to wielkie dzieło polskiego romantyzmu. Narodowe czytanie dziadów Adama Mickiewicza odbywa się pod honorowym patronatem pary prezydenckiej. Przypomina je Anna Pawłowska z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, która także włącza się w akcję.
8: Jak podkreślono w przesłaniu, to narodowe misterium, w którym przeszłość splata się z przyszłością, a dawne obrzędy tworzą przestrzeń do dyskusji o naszej tożsamości. Para prezydencka zachęca do czytania dziadów Mickiewicza we wszystkich zakątkach naszego kraju.
7: Można przynieść swój egzemplarz książki, zdobyć pamiątkową pieczęć i dołączyć do wspólnego głośnego czytania.
1: W ubiegłym roku czytano Jana Kochanowskiego, a 2 lata temu był Kordian.
0: Dobry wieczór. Super FM.
2: Super.

0: Reklama. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mamo, gotujemy się na bitki?
4: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów Centrum.
5: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
0: I po reklamie. Super FM. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Polskie siatkarki zagrają w weekend o medal Mistrzostw Europy. Biało-czerwono odważnie zapowiadają, że interesuje je przede wszystkim medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, w którym to jednak rywalki będą faworytkami. Michał Waszkiewicz.
7: Polki są rozpędzone, wygrały na Mistrzostwach wszystkie mecze, a wczoraj w Stambule w ćwierćfinale były zdecydowanie lepsze od Holenderek, którym oddały tylko seta, mówi libero Justyna Łysiak.
8: No niesamowite emocje, no bardzo się cieszę, że możemy grać o medale. Rozmawiałyśmy o tym, że chcemy zrobić coś dużego w tym sezonie, no i mam nadzieję, że się nam to po prostu uda.
7: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
9: Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
7: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw, ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówi Łysiak, trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
8: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej.
7: Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Belk Wout van Aert z Team Visma wygrał 13 etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą w miejscowości Loja. To pierwszy w tym roku etapowy triumf van Aerta we Vuelcie, a czwarty jego zespołu. Czerwoną koszulkę lidera zachował jednak Hiszpan Enric Mas, który w klasyfikacji generalnej zachował przewagę minuty i 45 sekund nad czterokrotnym zwycięzcą Vuelty Słoweńcem Primożem Rogliczem. A w Szkocji wszystkie derbowe mecze z udziałem mistrza Celticu i jego odwiecznego rywala, czyli ekipy Rangers, do końca obecnego sezonu będą odbywać się bez kibiców gości. Decyzję podjęła tamtejsza liga Scottish Professional Football League w uzgodnieniu z klubami. Ostatni derbowy mecz drużyn z Glasgow został zakłócony przez wtargnięcie na murawę kibiców obu drużyn i zamieszki.
10: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie.
6: Jest 20. Wiadomości Super FM.
7: Tragedia na torach w Oleśnicy. Zginęła matka z dzieckiem. Pierwszy polski pocisk 155 mm przeszedł próby na poligonie. Powiemy też o piłkarskich szlagierach w ligach europejskich.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śmiertelne potrącenie matki i dziecka przez pociąg w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Tragedia wydarzyła się na niestrzeżonym przejściu przez tory. Z ustaleń policji wynika, że matka miała ruszyć za dzieckiem, które wbiegło na tory, mówi Michał Wróblewski z policji w Oleśnicy.
8: 10-letnia dziewczynka przebiegała przez przejście kolejowe. Niestrzeżone, bez zapór, za dziewczynką przebiegła matka. W tym samym momencie jadący pociąg potrącił śmiertelnie obie osoby.
7: Ruch pociągów w okolicy nadal może być ograniczony. Sąd rodzinny w Bydgoszczy zajmie się sprawą nękania 12-letniego chłopca. Nastolatek został pobity na przystanku przez swojego rówieśnika z tej samej szkoły. Agnieszka Wynarska.
9: Do napadu doszło na przystanku przy ulicy Perłowej, mówi nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
10: Chłopak, który siedzi na tym przystanku, został zaatakowany przez swojego rówieśnika. Najpierw został obwiązany papierem toaletowym, a potem dochodzi do przemocy.
9: Policjanci dysponują filmem, bo całe zdarzenie z balkonu nagrała mieszkanka Bydgoszczy. Film trafił do sieci. Na policję zgłosiła się matka nękanego chłopca.
10: Ta sprawa jest oczywiście w toku. Policjanci gromadzą materiał dowodowy, przesłuchują osoby związane z tym zdarzeniem.
9: Z uwagi na wiek, o losie 12-letniego agresora zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.
7: To krok w stronę niezależności zbrojeniowej. Pierwszy polski pocisk artyleryjski kalibru 155 mm wyprodukowany przez polską grupę odlewniczą pomyślnie przeszedł próby poligonowe. Podczas testów osiągnął zasięg ponad 30 km i potwierdził wymagane parametry. Jeśli dalsze badania zakończą się sukcesem, produkcja i dostawy dla wojska mogą ruszyć w przyszłym roku. Na stronie internetowej Białego Domu pojawiły się gry komputerowe. Administracja Donalda Trumpa uruchomiła m.in. zabawy polegające na wyłapywaniu nielegalnych imigrantów i budowaniu muru na granicy. Biały Dom przekonuje, że to sposób na promowanie politycznych priorytetów prezydenta. Krytycy twierdzą, że to infantylne. Niecodziennego znaleziska dokonali archeolodzy pracujący na placu Piłsudskiego w Warszawie. W piwnicach pałacu Brühla natrafili na plakaty propagandowe z czasów II wojny światowej z wizerunkiem Adolfa Hitlera. Do naszych czasów przetrwały w wyniku pośpiechu okupantów.
11: Niemcy przed opuszczeniem pałacu dość skrupulatnie go oczywiście czyścili i niszczyli swoje dowody swojej obecności. Te plakaty były palone ewidentnie, natomiast Niemcy w pośpiechu to robili. Kiedy rzucali kolejne warstwy na palący się stos, ktoś po prostu rzucił trochę tego za dużo, przygasił to, co znalazło się pod spodem. Dzięki temu te rzeczy zakonserwowane przez ponad 80 lat w ziemi przetrwały po prostu i możemy w tej chwili poddawać się jej rekonstrukcji.
7: Mówi Sławomir Kuliński, rzecznik spółki Pałac Saski. Niedzielne derby Londynu, Arsenal kontra Chelsea oraz szlagiery we Włoszech, w tym sobotni mecz mistrza Interu z wicemistrzem Napoli. To najciekawsze wydarzenia piłkarskiego weekendu w Europie. W Hiszpanii Barcelona zagra na wyjeździe z Walencją, ten mecz w niedzielę. W niemieckiej Bundeslidze najciekawiej zapowiada się sobotni wyjazdowy mecz Bayernu Monachium z Schalke. A w naszej ekstraklasie powtórka w Lublinie. Kilka dni temu Motor rozbił Legię 3-0. Jutro Legia wraca na stadion w Lublinie. Tym razem mecz o ligowe punkty.
6: Dobry wieczór.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
2: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
3: Podpowiadamy, co dzieje się w Szczecinie, dokąd warto pójść i co zobaczyć. Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych. Koncerty, lokalne smaki, zabytkowe traktory i tradycyjne obrzędy. W najbliższy weekend Ogrody Przelewice zapraszają na Dożynki Wojewódzkie 2026. Świętowanie rozpocznie się w sobotę. Zaplanowano pokazy tradycyjnej młócki, przejazdy zabytkowych maszyn i strefę z atrakcjami i animacjami dla najmłodszych. Na smakoszy czeka Aleja Zachodnia. Zachodniopomorskie smaki oraz stoiska kół gospodyń wiejskich z regionalnymi potrawami i rękodziełem. W niedzielę w pałacowych wnętrzach Przelewic odbędzie się finał 25. edycji konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo. Poznacie tam też laureatów na najładniejszy wieniec dożynkowy i najpiękniejszą wieś regionu. Muzyczną gwiazdą sobotniego wieczoru będzie Andrzej Piaseczny, a potem będzie zabawa taneczna pod gołym niebem. Wstęp na wydarzenie jest wolny. W Teatrze Letnim w Szczecinie odbędzie się występ zespołu pieśni i tańca Śląsk, a także koncert Osiecka Młynarski Przybora Kofta, który poprowadzi Andrzej Poniedzielski. Usłyszycie najlepszych wykonawców piosenki aktorskiej w utworach mistrzów. Koncert piosenki to Osiecka Młynarski Przybora Kofta jest niezapomnianym muzycznym widowiskiem, które przeniesie Was do czasów, gdy w piosenkach królowała mądrość i klasa. Wielki Turniej Tenorów to wydarzenia międzynarodowe organizowane przez Operę na Zamku od przeszło 20 lat. W tym roku odbędzie się jego 26. edycja. Koncert wokalnych popisów nazwą nawiązuje do tradycji dworskich zawodów. Zwycięzcę wybiera publiczność, nagradzając swojego faworyta różą, którą każdy widz otrzymuje przy wejściu na teren amfiteatru od opery. Artysta, który zbierze ich najwięcej, zostaje pasowany na rycerza. Formuła wydarzenia jest niezmienna, ale co roku Wielki Turniej Tenorów dostarcza niezwykłych emocji i wzruszeń, a na scenie prezentują się nowi śpiewacy w nowym repertuarze. Koncert 11 września. Więcej informacji o wydarzeniach w Szczecinie i regionie usłyszycie w audycjach Super FM, a także zobaczycie w naszych mediach społecznościowych.
2: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
4: Dobry wieczór. Super FM.
5: Super FM.

0: Reklama.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.
3: Jest 21. Wiadomości Super FM.
4: Matka chciała ratować córkę. Tragedia na torach w Oleśnicy. Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Były kontrowersje. Polskie siatkarki szykują się do jutrzejszego półfinału Mistrzostw Europy.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wciąż występują utrudnienia w ruchu pociągów po tragicznym wypadku na torach w Oleśnicy. Po potrąceniu przez pociąg na niestrzeżonym przejściu dla pieszych zginęli matka z dzieckiem. Prawdopodobnie dziecko wyrwało się matce, która, próbując je ratować, wbiegła za nim na tory. Maciej Berek został nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Przed głosowaniem doszło do gorącej debaty. Posłowie opozycji przypominali rządzącym ich obietnicę, że nie będą do Trybunału wybierać czynnych polityków. A Maciej Berek jeszcze do niedawna był ministrem w rządzie Donalda Tuska. Mówi Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta.
5: Zapomnieliście o swoich wyborcach, zapomnieliście o swoich hasłach, również o tych sędziach, którzy z wami świeczkami stali na różnego rodzaju manifestacjach.
4: Odpowiada wicepremier, szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Przedstawiciel prezydenta, w momencie kiedy to nie prezydent wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, próbuje wpłynąć na suwerena przedstawicieli narodu i zabiera głos w tej Izbie, żeby zablokować demokratyczny wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Niebywały skandal.
4: Teraz ślubowanie od sędziego Berka powinien przyjąć prezydent Karol Nawrocki. Wobec części wcześniej wybranych przez Sejm sędziów prezydent tego nie zrobił. Amerykańska delegacja jedzie na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski potwierdził. Wysłannicy prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner będą w Kijowie w niedzielę. Zgrzyt na linii Bruksela-Belgrad. Unijna komisarz do spraw rozszerzenia Unii Marta Kos odwołała wizytę w Serbii po tym, jak Belgrad zaczął publicznie gloryfikować Ratka Mladića. To zbrodniarz wojenny skazany za ludobójstwo. Były dowódca Serbów bośniackich. Zmarł w więzieniu w Hadze. W Serbii ma zostać pochowany z państwowymi honorami. Bruksela podkreśla, że to nie do pogodzenia z wartościami Unii Europejskiej. Polskie siatkarki zagrają w weekend o awans do finału Mistrzostw Europy. Biało-czerwone odważnie zapowiadają, interesuje je tylko medal. Jutro półfinałowe starcie z Włoszkami, to jednak rywalki będą faworytem.
7: Polki są rozpędzone, wygrały na mistrzostwach wszystkie mecze, a wczoraj w Stambule w ćwierćfinale były zdecydowanie lepsze od Holenderek, którym oddały tylko seta, mówi libero Justyna Łysiak.
8: No niesamowite emocje, no bardzo się cieszę, że możemy grać o medale. Rozmawiałyśmy o tym, że chcemy zrobić coś dużego w tym sezonie, no i mam nadzieję, że się nam to po prostu uda.
7: To pierwszy półfinał Polek na dużej imprezie od 7 lat, ale jeszcze nie powód do świętowania, mówi środkowa Magdalena Jurczyk.
9: Super, zrobiłyśmy świetną robotę, ale myślę, że każda z nas przyjechała tutaj po więcej.
7: W półfinale Polki zagrają z Włoszkami, które w czerwcu zakończyły serię 39 kolejnych zwycięstw. Ale w wakacje zdążyły już przegrać 4 mecze i jak mówi Łysiak, trzeba po prostu rzucić wszystkie siły.
8: Nie mamy nic do stracenia i z taką pełną mobilizacją i bez zupełnie żadnego strachu wyjść na ten mecz i zagrać jak potrafimy najlepiej.
7: Polki o finał Mistrzostw Europy zagrają jutro o 18:00.
4: Marihuana na kortach US Open. Arina Sabalenka przerwała mecz i poskarżyła się sędzi na silny zapach narkotyku unoszący się wokół kortu. Liderka światowego rankingu przyznała, że dym przeszkadzał jej w grze. Mimo trudności wygrała mecz, awansowała do 1/8 US Open.
3: Dobry wieczór, tu Super FM.
0: Super.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. I po reklamie.
1: Dobry wieczór. Tu Super FM.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Jest 22. Wiadomości Super FM.
3: Ropa drożeje, kierowcy zapłacą więcej, diesel po 9 zł, coraz więcej uczniów z zagranicy, 246 tysięcy. Przypadkowe zdjęcie ujawniło wojenną tajemnicę sprzed 80 lat.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 9 zł za litr oleju napędowego to już nie jest science fiction, to może być całkiem niedaleka przyszłość. W sytuacji, w której ropa naftowa znów podchodzi pod 100 dolarów za baryłkę, czekają nas kolejne wzrosty cen. Co się może stać, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi, mówią Jakub Bogucki z portalu ePetrol oraz Michał Stajniak, analityk firmy XTB.
4: Wszystko wskazuje na to, że w kolejnych dniach zmiany do góry będą bardzo znaczące. Jeśli chodzi o prognozy, tutaj myślę, że ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr. Natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8 zł i 80 groszy za litr będzie niestety mocno prawdopodobne.
5: Niestety będziemy świadkami może jeszcze nie dwucyfrowych cen, jeżeli chodzi o ceny diesla. Natomiast no myślę, że 9 zł przebijemy. Jeżeli byśmy tutaj sięgnęli poziomu 120 dolarów za baryłkę, no to tym razem cena diesla może przebić poziom 10 zł.
3: Nieco lepiej sytuacja wygląda w przypadku autogazu, który średnio w Polsce nie powinien przekroczyć w najbliższym czasie 3 zł. Tragiczny wypadek w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Na niestrzeżonym przejściu przez tory pociąg śmiertelnie potrącił matkę i jej dziecko. Według wstępnych ustaleń dziecko wbiegło na tory, a kobieta próbowała je ratować. Wzrosła liczba uczniów z zagranicy w polskich szkołach. Jest ich obecnie 246 tysięcy, o 9 tysięcy więcej niż przed rokiem. 86% z nich stanowią Ukraińcy. Tak mówi raport Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tymczasem uchodźczynie wojenne z Ukrainy uczą się jeździć na rowerach. To lubelska inicjatywa, wzięło w niej udział już 60 osób. Chodzi przede wszystkim o wspólne spędzanie czasu i odstresowanie się, ale też o bezpieczną jazdę po mieście.
6: Nazywam się Tetiana Lysek, jestem z Ukrainy.
7: Dostałam swój rower, to jest mój osobiście. Jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego projektu.
8: Zaczynamy od praktycznej edukacji rowerowej, od tego, żeby nasze uczestniczki i uczestnicy nauczyli się pewnie poruszać w ruchu ulicznym i bezpiecznie. Przede wszystkim, ale na tym nie poprzestajemy. Chcemy również właśnie, żeby te osoby samodzielnie potrafiły zaplanować wycieczki dla siebie, dla swojej rodziny, żeby nie bały się wyjechać poza miasto.
6: Poznałam innych uczestniczek, nawiązała nowe kontakty z nimi. Bardzo, bardzo przyjemna atmosfera.
3: Mówili pani Tatiana, rowerzystka, i Michał Tragarz, edukator rowerowy, który szkolił ukraińskie uchodźczynie. Już były 3 edycje projektu, będą kolejne przy finansowym wsparciu z Fundacji Batorego. Na przypadkowym zdjęciu z ofertą nieruchomości odkryto obraz zrabowany przez Niemców w czasie II wojny światowej. Chodzi o XVII-wieczne arcydzieło Portret damy włoskiego malarza Giuseppe Ghislandiego, ukradzione żydowskiemu kolekcjonerowi. Znaleziono je w Argentynie w domu, gdzie ukrywał się przed laty urzędnik III Rzeszy. Argentyński sąd nakazał zwrot obrazu spadkobierczyni prawowitego właściciela. Głośny transfer w piłkarskiej ekstraklasie. Reprezentant Polski Michael Amyoł przechodzi z Rakowa Częstochowa do Korony Kielce. 25-letni skrzydłowy podpisał 3-letni kontrakt.
9: Ale to był dzień.
10: Pierwszy tydzień września powoli zbliża się do końca. Intensywny to był czas i trzeba przyznać, że nowy sezon rozpędza się w trybie bardzo dynamicznym. Dziś w porannej rozmowie Radia Super FM naszym gościem był ustępujący prezes spółdzielni mieszkaniowej Śródmieście Marek Werbel, którego pytałem m.in. o ulicę Szymanowskiego. Tam deweloper chciał postawić budynek, jednak Naczelny Sąd Administracyjny podważył pozwolenie na budowę ze względu na małą odległość od innych budynków. No i tak mamy od 2 lat. Dziurę w ziemi w centrum miasta.
11: Znaczy ten temat nie przestaje budzić dalej emocji mieszkańców i mieszkańcy mają świadomość, że nie jest to temat zamknięty, zwłaszcza od strony formalno-prawnej, no bo tutaj żadnych zmian nie ma. Prawdę mówiąc, od momentu postanowienia sądu z mojego punktu widzenia nie zmieniło się nic. To znaczy nie mam żadnych sygnałów zarówno od dewelopera, od magistratu, od miasta, że w tej sprawie następują jakieś zmiany. No więc trwa to wyczekiwanie. które na pewno nie budzi żadnych przyjemnych skojarzeń, no bo ta dziura w ziemi jak była, tak jest nadal. Na pewno.
10: Ale ona nie zostanie tą dziurą w ziemi na zawsze. Coś się z tym tematem musi
11: pewnie
10: wydarzyć.
11: Nie musi się coś wydarzyć. To musi być zamknięte, tylko że trudno powiedzieć, jakie są plany, tak? Po drugiej stronie, po stronie dewelopera czy miasta, ja nie wiem, jakie są plany. Tak?
10: Paliwo. To też jest temat, który budzi emocje nie tylko w Szczecinie, myślę, że w całej Polsce. Ten tydzień przyniósł zakończenie programu Ceny Paliw Niżej, no i ceny we wtorek poszybowały do góry jak szalone. W tym tygodniu rozmawialiśmy na ten temat z Dariuszem Matulewiczem, prezesem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.
9: My, że czasami rano w poniedziałek otwieramy stronę Orlenu, żeby zobaczyć, jak tam dzisiaj cena paliwa, zamiast picia kawy. No, czasami skutecznie podnosi to ciśnienie, natomiast faktycznie chyba się już przyzwyczailiśmy do tych ruchów. Przewoźnicy też jakby już nie są zaskakiwani tym, co się dzieje. Też nauczyli się reagować na to. W większości wprowadzili procedury, które w jakiś tam mniejszy lub większy sposób ich zabezpieczają przed tego typu ruchami, czyli krótko mówiąc, dodatki paliwowe, wszelkiego rodzaju indeksacje, jeśli chodzi o ruchy cen paliwa.
10: Koniec tygodnia przyniósł także interwencję Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Dodam szokującą interwencję. Ulica Szafera, osiedle Zawadzkiego, drugie piętro. 28 kotów żyjących w małym mieszkaniu w skrajnych warunkach. No i właśnie służby, które nie zabierają tych zwierząt, a nakazują poprawę dobrostanu zwierząt, czyli mogą zostać w mieszkaniu i właścicielka ma tydzień, żeby tą sytuację poprawić. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami jest sytuacją oburzone.
12: Naszym zdaniem należało te zwierzęta odebrać niezwłocznie, natychmiastowo w trybie artykułu 7 ustęp 3 ustawy o ochronie zwierząt. Jest to tryb wskazujący, że w sytuacjach niecierpiących zwłoki, jeżeli mamy do czynienia z zagrożeniem życia, zdrowia zwierząt, to zwierzęta odbiera się już, po prostu w tym momencie. Więc nie jest dla nas decyzją zrozumiałą, dlaczego interwencja potoczyła się w taki, a nie inny sposób.
10: Jeżeli mówimy o tym, że mamy koniec tygodnia, a weekend się dopiero zaczyna, to na przykład jutro ostatnia odsłona wakacyjnego wydarzenia Bulwarowe na Łasztowni, organizowanego przez Żeglugę Szczecińską.
13: Całe mnóstwo kreatywnych i ciekawych warsztatów, zabaw dla najmłodszych. Wszystko będzie się działo na terenie za foodportem na Łasztowni. Tam będziemy mieć także nasze leżaczki, będzie można sobie wypocząć i spędzić fajnie ten czas. W niedzielę wracamy ponownie na Łasztownię od godziny 10. Zaczniemy ten dzień z kolei taką wycieczką na słupach wokół Wyspy Grodzkiej.
10: Mówiła o tym Celina Wołosz właśnie z Żeglugi Szczecińskiej, a ja na koniec naszego podsumowania dnia oddaję jeszcze głos Piotrowi Jarząbko. Dzisiaj Piotr mówił w Radiu Super FM m.in. o tym, że Pogoń Szczecin przegrała ostatni mecz, ale także zapowiadaliśmy kobiecy mundial.
14: Od jutra na 4 stadionach w południowej Polsce rozpoczną się Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 17, w których udział weźmie piłkarka Pogoni Szczecin, 17-letnia Lena Świrska. Jak podkreśla, to dla niej ogromne wyróżnienie.
15: Czuję się podekscytowana i szczęśliwa, że mogę być na takim evencie jako najmłodsza zawodniczka. To jest dla mnie ogromny sukces i dążenie do cięższej pracy.
14: Polki w grupie zmierzą się z Meksykiem, Beninem i Argentyną. Pierwszy mecz zagrają jutro o godzinie 15.
10: Intensywny tydzień, prawda? Musicie to przyznać. Ja mam nadzieję, że weekend będzie spokojniejszy, udany pogodowo i że wypoczniecie przed kolejnym tygodniem.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie.
1: Super FM Szczecin.